znasz na świecie zawierucha.

coś dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego, chciałem mieć więcej wiary.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Dog time. Big rockin'.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Często jedno planujemy, a dzieje się drugie. I co wtedy? Wtedy zwykle wpadamy w panikę lub w złość i próbujemy wszystko naprawić, by było tak, jak chcieliśmy na początku. Tymczasem, gdyby tak właśnie sprawa się miała z pewnym władcą Northumbrii, królestwa na pograniczu Anglii i Szkocji, to nigdy nie zostałby on uznany świętym. Odziedziczyłby on tron po ojcu, spokojnie praktykował pogaństwo i zginął w wyniku zmagań z licznymi pretendentami do korony. Byłby doskonałym materiałem dla historyków, ale raczej w kościele jego imię, czyli Oswald, nie byłoby wspominane. Jest jednak inaczej i święty Oswald to patron samej angielskiej rodziny królewskiej. A wszystko dlatego, że jego plany, jak to się mówi, wzięły w łeb. Jako młody chłopak miał on bowiem po ojcu przejąć władzę, a został wygnany z kraju i trafił do klasztoru na wyspie Iona. Tam przyjął chrzest i stamtąd również po latach upomniał się o swoje dziedzictwo. Uczynił z Northumbrii liczące się i chrześcijańskie królestwo, w czym wybitnie mu pomogli irlandzcy mnisi z Iony. A potem przyszedł rok 642, gdy święty Oswald stracił życie w bitwie pod Motherfield. Tu jednak jego historia się nie kończy, a dopiero zaczyna. Bo odtąd mnisi z Iony, trafiając jako misjonarze w różne miejsca Europy, opowiadają dzieje Oswalda, świętego władcy i męczennika.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Paweł II powiedział: od Maryi uczymy się zawierzać we wszystkim woli Bożej. Od Maryi uczymy się zawierzenia nawet wówczas, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei. Od Maryi uczymy się miłości do Chrystusa, jej Syna i Syna Bożego.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Kobieta kananejska nie miała wątpliwości, że to, co dla pana jest okruchem, dla niej jest wystarczające do szczęścia i przemiany życia. Czasem niepotrzebnie oczekujemy od Boga, że z mocą i wielkimi zmianami wejdzie w naszą codzienność. Do zmiany na lepsze w relacjach małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich mogą wystarczyć okruchy drobnych gestów i słów. Co jest okruchem, drobną zmianą na lepsze, którą dostrzegłem w ostatnim czasie?

0: Miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lecisz z włoskiej Katanii do Poznania i warunki pogodowe sprawiają, że zamiast lądować w Poznaniu, lądujesz w Krakowie. Między innymi, przepraszam, nie w Krakowie, chyba we Wrocławiu. Między innymi o tym teraz będzie w informacjach Radia Emaus już 9 sekund po godzinie 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Marcelina Zawisza z kontrolą poselską w Posum. Poznań walczy ze złodziejami kwiatów. Meteorolodzy ostrzegają przed ekstremalnymi upałami w całym kraju. Posłanka interweniuje w sprawie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Marcelina Zawisza z partii Razem weszła dziś do przychodni z kontrolą poselską. Chce dowiedzieć się, kto dopisywał oznaczenie VIP przy nazwiskach niektórych pacjentów zatrudnionych w spółkach miejskich lub magistracie. Z informacji, których źródeł nie chciała ujawnić dziennikarzom, ma wynikać, że polecenie takie otrzymało kilka rejestratorek. Przedstawiciele POSUM twierdzą natomiast, że oznaczenia dodała jedna osoba, aby sprowokować całą aferę.
3: Nie możemy zostawiać tego typu spraw niewyjaśnionych. Dlaczego? My mówimy tutaj o sytuacji, w której partia rządząca, która jest partią rządzącą zarówno w mieście, jak i w państwie, robi sobie po prostu uprzywilejowaną kolejkę do lekarzy. To jest podejrzenie, które naprawdę powinno być wyjaśnione, a każda osoba odpowiedzialna, jeżeli zostanie potwierdzone, powinna stracić pracę.
2: Partia Razem chce tak, żeby Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia skontrolowały pozostałe lecznice należące do miasta. Chodzi tu o szpitale Raszej i Strusia oraz zakład opiekuńczo-leczniczy przy ulicy Mogileńskiej.
1: Informacje z Poznania.
2: Nocne burze z wyładowaniami atmosferycznymi i opadami deszczu spowodowały duże utrudnienia na poznańskim lotnisku Ławica. Trzy samoloty z Oslo, Amsterdamu i Frankfurtu nie były w stanie wylądować w stolicy Wielkopolski i zostały przekierowane do Gdańska, Bydgoszczy i Krakowa. Pasażerowie z Katanii natomiast ostatecznie wylądowali we Wrocławiu, ale po północy sytuacja pogodowa zaczęła się poprawiać i kolejne samoloty lądowały już zgodnie z rozkładem.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Złodzieje kwiatów i zwierzęta dają o sobie znać w parku imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W parku ponownie utworzono rabaty z letnimi odmianami kwiatów i znów miasto zmaga się z ubytkami wśród świeżo posadzonych begonii i kan. Rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej Agnieszka Nowak-Dębińska zaznacza, że mimo apeli problem wciąż jest powszechny.
4: Niestety apelowaliśmy już wiosną, że giną nam bratki, że niszczą psy, które są wypuszczane bez smyczy. No i ta sama sytuacja powtórzyła się teraz w czasie letnich nasadzeń. Od momentu wymiany roślin straciliśmy już ponad 200 sadzonek. Są miejsca, gdzie widać, że rośliny zostały po prostu wyrwane. Sporo jest uszkodzonych, połamanych. To są delikatne jednak rośliny. I widać, że psy musiały tam kopać. Nie wygląda to po prostu ładnie.
2: Pracownicy zarządu, zamawiając kwiaty i przygotowując się do nasadzeń, z góry zakładają, że część zostanie ukradziona i zniszczona. Dlatego też zamawiają więcej roślin niż potrzeba. Za niszczenie zieleni miejskiej grozi mandat w wysokości do 1000 zł.
1: Informacje z kraju.
2: Chłodniej już było. Meteorolodzy ostrzegają, że dziś upał będzie jeszcze bardziej doskwierał. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jednak na północy, zachodzie i miejscami w centrum kraju wzrośnie do dużego. W tych regionach spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Podczas burz suma opadów może sięgnąć około 2530 mm, a porywy wiatru do 80 km na godzinę. Temperatura będzie wyższa niż wczoraj, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
5: Jeszcze cieplej, temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
2: Zmiana pogody w części regionów kraju ma nastąpić jutro.
5: W czwartek i piątek nad Polską będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. On stopniowo będzie wypierał tą bardzo wilgotną, gorącą masę powietrza zwrotnikowego, przynosząc przelotne opady deszczu i burze, i te zjawiska miejscami będą gwałtowne. Burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, lokalnie także gradu oraz bardzo silne porywy wiatru.
2: Mimo tego w centrum nadal będzie upalnie. Termometry mogą pokazać od 30 do 35 stopni, a na południowym wschodzie nawet 37 lub 38 stopni Celsjusza. W piątek ochłodzenie obejmie już cały kraj.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia?

do 21 stopni Celsjusza. 1013 hektopaskali na barometrach, bezchmurne niebo nad nami i umiarkowana jakość powietrza. Dlaczego umiarkowana? Przecież wczoraj i deszcz, i wichury, i burza, i wszystko było razem. Miałem wrażenie, że może to się wszystko pięknie oczyści, ale niestety nie. Dzisiaj o poranku tylko umiarkowana jakość powietrza póki co. No, może to się poprawi. Zobaczymy, jak wiatr będzie się starał. Deszczu raczej na horyzoncie póki co nie widzę. Burze mogą się pojawić około godziny 16 w Poznaniu. Bądźmy czujni, bo wczoraj naprawdę działo się na nieboskłonie.

0: pogodny ten dzisiejszy poranek, prawda? Słoneczko i błękit nieba i w ogóle naprawdę ładnie jest.
1: No, tylko te temperatury takie jednak troszkę za wysokie.
0: No, ale przecież jeszcze na razie się nic nie wydarzyło takiego. 17 stopni to jest całkiem nieźle. Chociaż w ciągu dnia słyszeliście, że temperatura to powyżej 30, to na pewno. A w krańcach południowych, na krańcach południowych to nawet 38 stopni. To jest coś niesamowitego. 38 stopni w cieniu u nas w Polsce, no to są naprawdę już ekstremalne upały. Miałaś okazję wczoraj widzieć piękną pogodę wieczorną?
1: Chyba wszyscy mieli okazję, bo nawet jak ktoś usiłował spać, to nie miał na to szans.
0: No, ja myślę, że jak ktoś liczył na to, że wyląduje w Poznaniu, a wylądował we Wrocławiu, to dopiero było zaskoczenie.
1: No myślę, że tak, ale za to zobacz, jaki mieli punkt widzenia na burzę. Patrzyli z góry, z boku.
0: No tak, to tak się łatwo teraz mówi. Ciekaw jestem, czy byś tak mówiła, jakbyś była w tym samolocie. No chyba to by było trudne, bo to jednak wtedy człowiek zdecydowanie inną perspektywę ma tego wszystkiego, co się dzieje w pogodzie. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my mówimy wam dzień dobry o poranku. No a teraz baletowo będzie, bo utwór nazywa się The Ballet Girl. To będzie o dziewczynie, która tańczy w balecie. Proszę bardzo, taki utwór na początek.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: To jest ten moment, żebyśmy zajrzeli do kalendarza i zobaczyli, co wydarzyło się 5 sierpnia w przeszłości. No to sięgamy bardzo daleko. Najpierw 565 lat temu w Krakowie urodził się przyszły król Polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk. Urodził się dokładnie 5 sierpnia 1461 roku. ...447 lat temu, niedaleko Rzymu, zmarł Stanisław Hozjusz, teolog katolicki, kardynał, działacz kontrreformacji. W 1564 roku sprowadził do Polski zakon jezuitów, zakładając w Braniewie pierwsze jezuickie kolegium. ...1772 rok, pierwszy rozbiór Polski, traktat rozbiorowy w Petersburgu podpisały Rosja, Prusy i Austria. 5 sierpnia 1827 roku, a więc 199 lat temu, w Krotoszynie urodził się Marian Langiewicz, generał, dyktator Powstania Styczniowego. ...5 sierpnia 1864 roku na stokach warszawskiej Cytadeli władze carskie dokonały egzekucji Romualda Trauguta, dyktatora Powstania Styczniowego, oraz czterech jego współpracowników: Jana Toczyńskiego, Rafała Krajewskiego, Romana Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego. ...142 lata temu w Warszawie urodził się Ludwik Hirschfeld, lekarz, mikrobiolog, immunolog i serolog. ...118 lat temu w Uraville we Francji zmarł Walery Antoni Wróblewski, jeden z dowódców Powstania Styczniowego, związany z czerwonymi działacz Zjednoczenia Emigracji Polskiej, generał Komuny Paryskiej, członek władz pierwszej międzynarodówki od 1895 roku w PPS. ...111 lat temu wojska niemieckie zajęły opuszczoną przez Rosjan Warszawę. A 5 sierpnia 1922 roku w Krakowie rozpoczął się pierwszy zjazd legionistów. ...95 lat temu, w 1931 roku, we Lwowie urodził się Janusz Majewski, reżyser, scenarzysta, rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej, autor filmów Zaklęte rewiry, Lekcja martwego języka, CK Dezerterzy, Mała matura 1947 oraz serialu Królowa Bona. ...86 lat temu, w 1940 roku, premier Rzeczpospolitej Polskiej, generał Władysław Sikorski oraz premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill podpisali polsko-brytyjską umowę wojskową. ...84 lata temu, 5 lub 6 sierpnia, bo tu data nie jest jednoznaczna, Janusz Korczak i jego współpracowniczka Stefania Wilczyńska wraz ze swoimi wychowankami z domu sierot doprowadzeni zostali przez Niemców na Umschlagplatz, skąd wywieziono ich do obozu zakłady w Treblince.

0: 79 lat temu, w 1947 roku, w Gołkowicach, w powiecie wodzisławskim, urodził się Marian Dzięgiel, aktor związany z teatrem imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wystąpił m.in. w filmach Sezon na Leszcza, Wesele, Dom Zły, Kret, 1920 Bitwa Warszawska, Supermarket, a także serialach Blisko Coraz Bliżej i Oficer. ...2011 rok i 5 sierpnia, wtedy to 15 lat temu w Warszawie zmarł tragicznie Andrzej Leper, szef samoobrony w latach 2001-2007, poseł, a w rządach koalicyjnych z PiS za czasów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, wicepremier i minister rolnictwa. I jeszcze jedna ważna data dotycząca Powstania Warszawskiego, 1944 rok, 5 sierpnia. To był piąty dzień Powstania Warszawskiego. SS-mani wtedy rozpoczynają mordowanie cywilnej ludności na wolni. Powstańcy z batalionu Zośka uwolnili około 350 Żydów więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Warszał na tak zwanej gęsiówce. To była kartka z kalendarza.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
0: 20 minut po godzinie 7.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 7:29 na zegarze. A teraz James Blunt u nas.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
6: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs jazdy na autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
7: Maciej Gładysz, witam serdecznie i zapraszam na nasz radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dziś naszym gościem jest Marcin Kukawka, Haj Szkoła Jazdy. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, witam.
7: No i dzisiaj odcinek naszej audycji zatytułowaliśmy tak trochę przewrotnie. Prawy pas, pas mistrzów kultury jazdy. Czy faktycznie ten prawy pas to jest pas kulturalnych kierowców?
8: Tak, i zwróćmy uwagę na to, że powinniśmy korzystać z prawego pasa nie dlatego, że tak mówi przepis, albo nie dlatego, że jakieś zasady inne tak regulują, tylko przede wszystkim dlatego, że tak jest bezpiecznie. Powinniśmy poruszać się prawym pasem, a wtedy, kiedy mamy taką potrzebę, czyli na przykład chcemy wyprzedzić inny pojazd jadący tym prawym pasem, bo mamy możliwość jazdy z większą prędkością, a on z jakiegoś powodu nie, zmieniamy pas na lewy, czy też zmieniamy na środkowy, no bo są fragmenty autostrady, gdzie mamy więcej niż dwa pasy ruchu. Dokonujemy tego manewru wyprzedzania i w spokojny sposób wracamy z powrotem na ten prawy pas. To jest zasada, która obowiązuje chyba, no myślę, że na całym świecie, a na pewno w całej Europie. I ponieważ tak jesteśmy przyzwyczajeni, czy kierowcy są tak przyzwyczajeni, że jednak ten prawy pas powinien jakby służyć do tej takiej normalnej jazdy, pozostałe pasy do wyprzedzania. Myślę, że to powinno sprzyjać bezpieczeństwu.
7: Powinno tak być, nie zawsze jednak tak jest. Wiele osób traktuje lewy pas jako normalny pas do jazdy i potem często na różnych forach. No to jest temat, który zawsze rozgrzewa kierowców do czerwoności i dyskusji. Jak to z tym powinno być? No właśnie.
8: Tak, no ja bym rozpoczął może odpowiedź na to pytanie od tego, że zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym na autostradzie możemy wyprzedzać inne pojazdy zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Ale myślę, że warto bardzo wyraźnie podkreślić, że wyprzedzanie innego pojazdu z prawej strony, czyli kiedy ten pojazd jedzie lewym pasem, a my go wyprzedzamy prawym, a nie daj Boże takie sytuacje, gdzie jedziemy prawym, a ktoś nas wyprzedza poboczem, no bo tutaj też notujemy takie przypadki, no jest to, myślę, że wyjątkowo niebezpieczne i powinniśmy jakby takich sytuacji, takie sytuacje, no unikać takich sytuacji, a ludzi, którzy tym poboczem wyprzedzają, no stosownie karać. Wyprzedzanie z prawej strony jest jakby takie zwyczajowo, myślę, nieprzyjęte na autostradzie i pomimo, że przepis na to pozwala, to raczej powinniśmy wyprzedzać się z lewej strony. Teraz podróżowanie, nieustanne podróżowanie lewym pasem, ono często prowadzi do takiej sytuacji, że ktoś jedzie tym lewym pasem z prędkością nawet znacząco niższą niż prędkość dopuszczalna na autostradzie i w pewien sposób wręcz sam prowokuje sytuację agresywne ze strony innych kierowców. Ja oczywiście potępiam agresję na drodze w każdej formie, ale no, może nie szukając usprawiedliwienia, ale czasami no, nie ma się co dziwić, że ktoś się denerwuje w sytuacji, kiedy jedzie z prędkością, nie wiem, załóżmy 140 km na godzinę, warunki na to pozwalają, jego samochód na to pozwala i ktoś przed nim uporczywie jedzie z dużo niższą prędkością tym lewym pasem. Wtedy dochodzi do tych takich sytuacji spektakularnych, gdzie potem oglądamy to w różnego rodzaju portalach internetowych. Lekarstwem na to byłoby poruszanie się przez tego wolniejszego kierowcę prawym pasem. Także z całą pewnością myślę, że tytuł odcinka jest bardzo trafny i kulturalna jazda byłaby to jazda właśnie tym prawym pasem autostrady, każdej innej drogi.
7: Większość kierowców często ten prawy pas traktuje jako takie zło konieczne.
8: No, ale ciężko w sumie powiedzieć, dlaczego tak traktują, bo przecież ten pas nie jest w niczym gorszy. Myślę, że nawierzchnia jest tak samo dobra zarówno na lewym, jak i prawym pasie, a jeśli są trzy, to na trzech, czy tam może czasami więcej. Więc no, pewne zasady jakiejś takiej bezpiecznej, kulturalnej jazdy wymagałyby jednak, aby się no, polubić trochę bardziej z tym prawym pasem i właśnie myślę, że głównie pod kątem jakby minimalizowania tego takiego prowokowania agresywnych sytuacji potem ze strony innych kierowców jednak jeździć według określonych zasad.
7: Czyli z założenia jeździmy prawym pasem, jeśli chcemy kogoś wyprzedzić, wtedy z tego lewego korzystamy, ale jak bezpiecznie przeprowadzić ten manewr?
8: Przede wszystkim jeszcze jakby podkreślmy wyraźnie, jeździmy prawym pasem, wyprzedzamy lewym pasem. Oczywiście, jeżeli jadę autostradą i prawym pasem jedzie rząd samochodów ciężarowych, nie wiem, załóżmy 10 samochodów ciężarowych w jakichś odstępach, ja chcę wszystkie te samochody wyprzedzić, to nikt tutaj nikogo nie zmusza, czy nie nakazuje, żeby wjeżdżał pomiędzy każde dwie ciężarówki, wracał z powrotem, bo to wręcz byłoby niebezpieczne, takie lawirowanie między tymi pasami. No wtedy wyprzedzam ten rząd pojazdów, na końcu zjeżdżam na prawy pas i podróżuję dalej. Jeżeli chodzi o bezpieczne wyprzedzanie, pamiętajmy, że my wykonując manewr wyprzedzania na autostradzie, czyli kiedy jedziemy tym lewym pasem, raczej nie myślimy o tym, że nagle znienacka spośród dwóch jadących samochodów ktoś na ten nasz pas może wjechać z mniejszą prędkością. A szczerze powiedziawszy, powinniśmy zacząć tak myśleć, bo niestety niektórzy kierowcy na skutek różnych ograniczeń lub pomysłów zmieniają pas, nie kontrolując w 100% tego, co się dzieje z tyłu za nimi. Więc my, wykonując manewr wyprzedzania, wykonujmy go sprawnie, ale zawsze miejmy z tyłu głowy, obserwujmy drogę bardzo dokładnie, po to, żeby w razie czego odpowiednio zareagować. No, prawidłowa reakcja to będzie oczywiście hamowanie.
7: A jak potem bezpiecznie zjechać z powrotem na ten prawy pas po wyprzedzeniu?
8: Pierwsze, do czego bym gorąco zachęcał, to żeby nie zjeżdżać natychmiast czy kilka metrów przed pojazd, który wyprzedziliśmy. Głównie dlatego, że najczęściej na autostradzie będziemy wyprzedzali samochody ciężarowe czy tam autobusy, no użytkowe pojazdy. One w większości przypadków podróżują z ustaloną prędkością, korzystając z tempomatu aktywnego. I kiedy my zajeżdżamy troszkę drogę takiej ciężarówce, może się okazać, że ona zaczyna automatycznie hamować, czego ten kierowca nie chce. Więc zostawmy pewien dystans, wyprzedźmy te pojazdy, odjedźmy od nich kilkadziesiąt metrów, to są raptem może 1-2 sekundy i wtedy płynnie rozpocznijmy zmieniać pas. Dodałbym jeszcze, że warto na pewno, kiedy już podejmujemy decyzję, że będziemy zjeżdżali na prawy pas, znowu odpowiednio wcześniej to zasygnalizować kierunkowskazem. Wtedy ten kierowca, który ewentualnie będzie jechał za nami i będzie chciał jechać jeszcze szybciej, będzie wiedział, że my ten pas zaraz zmienimy, nie będzie się tam niepotrzebnie z tyłu denerwował.
7: Mówimy prawy, lewy pas, a co w sytuacji, jaką mamy na przykład tu na miejskiej obwodnicy, gdzie mamy trzy pasy?
8: No, zasada jest, powiedziałbym, podobna. Prawy pas jedzie, żyje swoim życiem, jadą tam pojazdy. Jeżeli ta gęstość ruchu na tym prawym pasie jest już dość duża i ten pas jest, nazwijmy to, nasycony tymi pojazdami, no to jedziemy środkowym pasem. Wtedy z reguły prędkość tego środkowego pasa jest odrobinę większa niż pasa prawego. No i w ostateczności, jeżeli mamy taką możliwość i chcemy jechać jeszcze szybciej, korzystamy z tego lewego pasa. Także bez względu w zasadzie na to, ile by tych pasów ruchu było na danym odcinku drogi, myślę, że te zasady są uniwersalne.
6: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: No tak, jeśli teraz ktoś nas słuchał w samochodzie, to być może jedzie autostradą i wie już, jak to się trzeba zachować, jeśli tam niekoniecznie słuchał uważnie na kursie prawa jazdy. A tutaj takie odcinki na naszej antenie pojawiają się. Bezpiecznie do celu, tak nazywa się ten program. Maciej Gładysz i jego goście opowiadają o tym, jak zachowywać się na autostradzie, żeby jeździć po prostu bezpiecznie, no ale też wygodnie, żeby to było szybko, sprawnie i bez problemu. 40 minut już po godzinie 7, czyli 20 minut brakuje nam do godziny 8, ale 5 minut brakuje nam do przeglądu prasy. Za 5 minut zajrzymy na pierwsze strony gazet.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Na zegarze punktualnie 7:45. Czas zajrzeć na pierwsze strony gazet.
0: Poranna prasówka.
1: Dziennik Gazeta Prawna najpierw na tapet bierzemy. Artur Radwan pisze o tym, jak to dyrektorzy placówek oświatowych będą mieli oręż w swoim ręku i to będzie bardzo ważna sprawa, gdyż inicjowanie procedury przeciwdziałania przemocy domowej może stać się orężem szkół wobec niepokornych rodziców. Ułatwia im to ostatni wyrok. Taki wyrok, który mówi o tym, że dyrektorzy albo nauczyciele mogą bez obaw o konsekwencje zainicjować założenie rodzicom ucznia niebieskiej karty. Tak, od nauczyciela, od dyrektora szkoły może się to wszystko zacząć. On może zainicjować tę procedurę i niebieską kartę rodzicowi założyć. O tym dzisiaj Artur Radwan w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale w Dzienniku Gazecie Prawnej także o tym, jak postępuje budowa Tarczy Wschód wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. Można obserwować to na przykład za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu satelitarnego firmy Google. No tak, to może zaskakiwać nieco, że niby tajne, niby umocnienia, a jednak poprzez nowinki technologiczne możemy śledzić to, co tam się dzieje, jeśli chodzi o umocnienia naszej granicy. Widać rzędy jeży przeciwpancernych i rowy przeciwczołgowe. To wszystko za sprawą Google i tej przeglądarki. Przeciwnik, który widzi nasycenie terenu środkami obrony, nie będzie planował ataku. Mając skuteczną tarczę wschód, zmniejszamy prawdopodobieństwo ataku na Polskę, przekonuje generał Bogusław Pacek. Inaczej do jawności zbrojeń podeszli jednak Rosjanie, którzy w tym roku zaczęli usuwać ze swojego serwisu Yandex satelitarne zdjęcia strategicznych obiektów wojskowych, a więc tak Rosjanie do tego podeszli. O tym Wojciech Kubik pisze dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tarcza Wschód bez tajemnic. No bo tajemnic nie ma, skoro można to wszystko przez internet sobie zobaczyć, jak postępują prace obronne na naszej granicy. Rzeczpospolita, w Rzeczpospolitej o tym, jak to prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący Jana Zbigniewa Potockiego. Kimże jest Jan Zbigniew Potocki? On podaje się za prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. No i mężczyźnie skazanemu już za udział w piramidzie finansowej tym razem zarzuca się oszustwa. Wiktor Ferfecki pisze o tym, że Potocki twierdzi, że obowiązuje konstytucja kwietniowa. Jan Zbigniew Potocki, o którym wielokrotnie pisali autorzy Rzeczpospolitej, uważa się za kontynuatora prezydentów na uchodźstwie. Funkcjonowali na mocy konstytucji kwietniowej. No i jeśli chodzi o to, to tutaj naprawdę spore zamieszanie wynikło z tym człowiekiem, Janem Zbigniewem Potockim. Więcej na ten temat możecie dzisiaj przeczytać w Rzeczpospolitej, ale w Rzeczpospolitej także o tym, że polska zbrojeniówka potrzebuje silnego planu rozwoju. Dlaczego tak się dzieje? Mówi o tym Tomasz Smura z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Mniej czołgów, a więcej dronów. Taka ma być ta reforma. O tym dzisiaj też przeczytacie w Rzeczpospolitej. Przechodzimy do kolejnego tytułu. Kolejnym tytułem Gazeta Polska Codziennie i tutaj o tym, jak to niemiecki polityk obraża Polaków. Fabian Kubel z Alternatywy dla Niemiec kpił z kwestii reparacji wojennych oraz w niewybredny sposób obrażał Polaków. Jak to robił i jak przeszkadzają mu owe reparacje wojenne, o które wnosi Polska. O tym dzisiaj przeczytacie w Gazecie Polskiej Codziennie. Kolejny tytuł to Głos Wielkopolski. W Głosie Wielkopolskim o tym, że tor Poznań stracił szansę i znów grozi mu zamknięcie. Paweł Antuchowski pisze o kluczowej ustawie dotyczącej wyłączenia obiektów sportowych spod norm hałasu, która powstała na kanwie afery związanej z zamknięciem toru Poznań. Została wycofana z procedowania i to mimo, że była ona już w trakcie uchwalania. O tym dzisiaj przeczytacie w Głosie Wielkopolskim, ale w Głosie Wielkopolskim także o tym, jak to 35-latek ze Słupcy nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a potem pozostawił samochód, a jego kompan potrącił policjantkę. O tym przeczytacie dzisiaj także w Głosie Wielkopolskim. No i Ceuta, hiszpańska eksklawa w Afryce. Ten temat podjęty szeroko w korespondencji Emilii Bromber z Gazety Wyborczej. Wolę umrzeć niż wrócić, tak mówią Marokańczycy, którzy chcą przedostać się za wszelką cenę do Europy. W Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce, po tłumach nie ma już śladu. Zostało około 3000 osób. Koczują przed prowizorycznym centrum pobytu tymczasowego dla cudzoziemców. Wczoraj państwo po raz pierwszy zorganizowało dla nich jedzenie i picie. Będziemy czekać i czekać. Wolę umrzeć tutaj niż wracać wyjechać do Maroka, mówi reporterce wyborczej 21-letnia Marokanka, która do Ceuty przedostała się razem ze swoim bratem. I jeszcze w naszym dzienniku dzisiaj cytat, alarmie lekarzy i naukowców do prezydenta w obronie wolności. Sprawa dotyczy praw pacjenta i o tym w naszym dzienniku także, że statut komisji do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w kościele katolickim w Polsce jest niezgodny z prawem polskim i europejskim. No ale w naszym dzienniku dzisiaj przeczytamy także o rocznicy rzezi na warszawskiej Woli. Zginęło wtedy około 40 tysięcy osób zamordowanych przez hitlerowców. Takie tematy znajdziecie w dzisiejszej prasie. To były tylko pierwsze strony gazet. Zalecam, myślę, że to dobrze zajrzeć głębiej niż tylko na pierwszą stronę.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: zegarze punktualnie godzina 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Co dalej z pasażem handlowym na poznańskim Piątkowie? 18 wiewiórek trafiło na wolność. ZUS zachęca do wizyt online podczas upałów. W rejonie pasażu handlowego przy ulicy Opieńskiego na Piątkowie planowana jest nowa inwestycja. Te deklaracje budzą niepokój wśród mieszkańców. Obawiają się likwidacji centrum handlowego, z którego korzystają na co dzień przede wszystkim seniorzy, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus radny osiedla Piątkowo Północ Przemysław Czechanowski.
3: Dziś ci ludzie są już w wieku senioralnym. Bardzo często mają dosyć duże problemy z poruszaniem się. Poruszają się chodzikami, poruszają się na wózkach. I w sytuacji, w której władze miasta mówią nam, że możecie państwo wsiąść do tramwaju i pojechać na przykład na Winogrady, do tamtejszych centrów, nie jest na przykład do wykonania dla osób z rocznika moich rodziców, którzy mają problemy. Te osoby w wieku 80+, które wsiadają do tramwaju z siatkami i jeżdżą 4 km, żeby kupić podstawowe rzeczy.
2: Na początku roku Urząd Miasta wydał zgodę na rozbiórkę pasażu. Na to nie zgodzili się mieszkańcy, którzy z początkiem czerwca złożyli petycję do wojewody o wstrzymanie prac. Spór trwa. Do tej pory zdemontowano jedynie wjazd na parking. 18 wiewiórek zostało wypuszczonych do Parku Cytadela przez przedstawicieli fundacji z dzikiej strony. Wśród nich są zwierzęta po urazach, kolizjach z samochodami, a także maluchy, które straciły matki i bez fachowej pomocy nie miałyby szans na przeżycie. Wszystkie zwierzęta wcześniej przeszły odpowiednie leczenie i rehabilitację, a osierocone młode również wielotygodniowe odchowanie. Prezeska fundacji z dzikiej strony Paulina Cudna informuje, kiedy należy interweniować.
4: To przede wszystkim wiewiórki, które leżą w jakimś dziwnym miejscu, wyeksponowane na widok człowieka, czy to na ziemi. Od razu wiemy, że coś jest nie tak. Zdrowa wiewiórka nie pozwoli do siebie podejść, będzie uciekać na nasz widok, natomiast jakaś właśnie po urazie potrzebująca pomocy, no zazwyczaj po prostu gdzieś zalega, czy to na chodniku, czy na trawie, no gdziekolwiek by to nie było. Wiewiórka leżąca na ziemi, no po prostu potrzebuje pomocy. Nasz niepokój powinny wzbudzić również, no oczywiście leżące gdzieś tam na ziemi również oseszki.
2: Jeżeli zwierzę jest ranne, osłabione lub znajduje się w miejscu zagrażającym jego życiu, należy umieścić je w kartonowym pudełku wyłożonym miękkim materiałem, zapewnić spokój i jak najszybciej skontaktować się z dzikim SOR-em.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Wielkopolska z drugim i trzecim stopniem ostrzeżenia przed upałami. Najwyższy stopień obowiązuje na południu regionu w powiatach kępińskim i ostrzeszowskim. Tam temperatura może wynieść nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu. W pozostałej części regionu maksymalne prognozowane temperatury to 33 stopnie w cieniu. W Wielkopolsce obowiązuje też pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami.
1: Informacje z kraju.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych reaguje na trwające w Polsce upały. Proponuje swoim klientom, aby ci zamiast wychodzić z domu, skonsultowali się z ekspertem ZUS online. Rzeczniczka Śląskiego Oddziału Beata Kopczyńska tłumaczy, że wiele spraw załatwimy poprzez umówienie tak zwanej e-wizyty.
5: Wystarczy smartfon lub komputer z kamerą z dostępem do internetu i chwila wolnego czasu. E-wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to duże ułatwienie dla klientów, którzy swoje sprawy w ZUS mogą załatwić bez wychodzenia z domu. Podczas rozmowy online można m.in. skonsultować się z doradcą emerytalnym, z doradcą płatnika składek, czy też z doradcą do spraw ulg i umorzeń, ale też można potwierdzić swój profil w e-ZUS.
2: Beata Kopczyńska podkreśla, że z e-wizyty można skorzystać z każdego miejsca na ziemi. W każdej chwili istnieje też możliwość rezygnacji z umówionej e-wizyty. Wystarczy kliknąć w link, który otrzymamy w wiadomości telefonicznej.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Czy pogoda nas może dzisiaj czymś zaskoczyć? No, pytanie, czy jesteśmy przygotowani na to, co nam dzisiaj szykuje, a szykuje nam no, wysoką temperaturę, bardzo wysoką, taką ekstremalnie wysoką. No ciekawe właśnie, czy to dzisiaj, czy to jeszcze w najbliższych dniach będzie ta ekstremalnie wysoka, ale południowe krańce Polski pokazują, że nawet grubo powyżej 30 stopni tam w cieniu będzie można odnotować. U nas maksymalna temperatura wydaje się być prognozowana na godzinę 12. Wtedy to 33 stopnie mają pokazać termometry w cieniu. No a jaka będzie temperatura odczuwalna? Zobaczymy. Jeśli chodzi o jakość powietrza, tu niestety dobrych informacji nie mam. Wczorajsze burze z deszczem nie pomogły. Umiarkowana jakość powietrza, widać, wiatr się nie stara. Bo teraz delikatnie, wyobraźcie sobie 2 km na godzinę. No kto poczuje w ogóle taki wietrzyk?
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: burzowo-deszczowo w Poznaniu. Co ty na to?
1: Akurat jak wszyscy będą wychodzić z pracy, tak? No to nie jest w porządku.
0: A dlaczego wszyscy? Co ty tak generalizujesz? A może niektórzy właśnie wtedy dopiero idą do pracy?
1: No wtedy zazwyczaj są korki w mieście, więc typuję, że większość wychodzi z pracy.
0: No tak. A widziałaś wczoraj korki wieczorne? Co się działo? Jak wycieraczki nie nadążały zbierać deszczu i do tego wszystkiego błyski? Ja próbowałem wczoraj starą metodę, żeby odkryć, jak daleko jest burza. Czyli wiesz, od błysku do grzmotu, jak to się liczy. No i niestety to się wczoraj kompletnie się posypał ten system, bo błyski były co chwilę, grzmoty były co chwilę. Ciężko było wyczuć w ogóle, jak to się przemieszcza. Więc jeśli ktoś nie ma jakiegoś urządzenia elektronicznego z radarem burzowym, no to był naprawdę w sytuacji trudnej do rozwinięcia tego tematu, żeby dowiedzieć się, w którym miejscu ta burza jest i z której strony przypływa, dokąd płynie dalej i gdzie to, czego się spodziewać. Wczoraj w ogóle myślę, że wielu z nas było totalnie zagubionych. Ja byłem totalnie zagubiony wczoraj, gdy późnym wieczorem wracałem do domu. No i faktycznie kierowcy, no było ciężko wczoraj na drogach, ale myślę, że doskonale wiecie, o czym mówię, bo ci, którzy wczoraj się przemieszczali samochodami w wieczornej porze, to wiedzą, jak to wyglądało. Ty nie jechałaś samochodem wczoraj wieczorem.
1: Nie, ja miałam tylko te frajdy, że obserwowałam przez okno, jak się męczą kierowcy właśnie na drogach. I tak sobie myślę, że wszyscy jednak kierowcy powinni mieć pontoniki na wszelki wypadek. No, pontoniki. Bo to ta pogoda taka teraz jest, że to pontonik się przyda.
0: A śpisz z taką opaską na oczach? Z takimi zakrywającymi oczy jakimś elementem? A błyski nie przeszkadzają ci, jak tak co chwilę były błyski wczoraj w nocy?
1: Ja mam widok na cały Poznań w dole, więc to jest sama frajda oglądanie burzy nad miastem, a wczoraj tak typuję, że były chyba trzy naraz, każda z innej strony i widok był nieziemski.
0: No nieziemski widok, to prawda. Wczoraj błyski były non-stop, grzmoty non-stop i ten deszcz padający i wiatr do tego wszystkiego. Czyste powietrze i to była duża zaleta, ale trzeba było sobie z tą sytuacją mocno poradzić. Dzisiaj będzie pewnie trochę łatwiej, ale jednak bądźcie na burzę dzisiaj także przygotowani. O 8:30 gość będzie?
1: Mam taką nadzieję, że dotrze do nas.
0: A kto to dzisiaj będzie?
1: No i też będzie nieziemsko.
0: O, to znaczy będzie Jakub Tokarek, z tego co wiem.
1: I słusznie wiesz, tak, rzeczywiście będzie Jakub Tokarek. Będziemy w związku z tym poruszali wszystkie niebiańskie, nieziemskie tematy.
0: Co może na nieboskłonie się pojawić takiego, co warto by było zaobserwować i to może nas zachwycać? Bo takie rzeczy też się zdarzają na nieboskłonie, a szczególnie gdy jest piękna obserwacja nieba, bo na przykład jest bezchmurne, no to wtedy taka obserwacja jest idealna. Jakub Tokarek z Instytutu Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie gościem Lili Łady już o poranku, o 8:30. Nie przegapcie tej rozmowy. Myślę, że warto. Pan Jakub Tokarek to jest naprawdę specjalista w tym zakresie, więc warto go posłuchać.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
2: Na czym polega wiara tej pogańskiej kobiety? Na tym, że bardzo kochała swoją córkę. Pragnęła dla niej dobra do tego stopnia, że zniosła nawet niezbyt grzeczne potraktowanie przez Jezusa. Wiara to ufność, ale wiara to również miłość połączona z nadzieją. Gdy człowiek kocha, wierzy, a gdy wierzy, kocha i potrafi wtedy znieść wiele. Jak widać, Bóg działa w sercu człowieka, którego niekoniecznie uznalibyśmy za religijnego. Pomyśl, w jakiej sytuacji doświadczyłem, że dzięki wierze bardziej kocham, a dzięki miłości bardziej wierzę.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
4: Czy potrzebne są jakieś specjalne instrumenty do obserwacji nieboskłonu, gdy jakieś ciekawe zjawiska atmosferyczne, astronomiczne tam się dzieją? O tym pewnie już niedługo się dowiemy, bo o 8.30 Jakub Tokarek, Instytut Obserwatorium Astronomicznego UAM, będzie gościem w Radiu Emaus. I nigdy nie wiem, czy to będą Leonidy, Perseidy, czy co to w ogóle będzie, o czym będzie dzisiaj ta rozmowa, ale na pewno będzie się działo na nieboskłonie i o tym będą rozmawiać Lilia Łada i Jakub Tokarek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Czy wy wiecie, że dzisiaj, jak za chwilę zacznie się rozmowa o 8:30, to pewna rakieta uderzy w Księżyc. W nasz Księżyc, nie Księżyc jakiejś tam planety, tylko Księżyc Ziemi. No ale to nie tylko o tym będzie za chwilę rozmowa, a już pan Jakub Tokarek blisko jest i za chwilę będzie opowiadał o tym, co będziemy mogli zobaczyć na nieboskłonie. Już na przykład dzisiaj albo w najbliższych dniach, bo to sierpień też jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o zjawiska astronomiczne gdzieś tam w przestrzeni kosmosu do zaobserwowania. Czy trzeba mieć specjalne do tego urządzenia? No to za chwilę się przekonamy. Myślę, że ekspert na ten temat nam odpowie.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
6: Na zegarze 8.30 to jest czas na to, aby porozmawiać trochę o tym, co będzie się działo na nieboskłonie. Czas na poranną rozmowę w Radiu Emaus.
0: Poranny gość.
7: Poranna rozmowa Radia Emaus będzie dzisiaj prawdziwym kosmicznym odlotem, jak to już zresztą Marek zapowiedział, ponieważ naszym gościem jest dzisiaj pan Jakub Tokarek, astronom z Instytutu Obserwatorium Astronomicznego i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W związku z tym będziemy poruszali tematy niebieskie i to takie tematy, no nie wszystkie, bo pewnie byśmy tutaj mogli siedzieć i siedzieć, ale te najbliższe. Przede wszystkim zaćmienie Słońca, no i Perseidy, bo sierpień to ich ulubiony czas. Panie Jakubie, jak to jest z tym zaćmieniem Słońca? Ja się przyznałam przed wejściem na antenę, że no nie robi to na mnie szczególnego wrażenia, ale to bardzo ważne zdarzenie astronomiczne jest, prawda?
8: Prawda. To się zdarza zaskakująco rzadko, tam 2, 3, 4 razy na rok. Też przy okazji to musimy być w dobrym miejscu, żeby je zaobserwować, bo już jedno zaćmienie całkowite tego roku było, ale przychodziło przez Antarktydę, więc tam nikt nie obserwował. Więc to się po prostu wiele rzeczy składa na to, że to są zjawiska rzadkie. A kiedy rzeczywiście jest to zaćmienie całkowite, czyli na kilka minut nam Słońce całkowicie zniknie, zrobi się ciemno, pojawią się na niebie najjaśniejsze obiekty, gwiazdy, planety, no to to ma swoją magię, która łudziła ludzi, nazwijmy to w ten sposób, od tysięcy lat.
7: To na pewno. Niektórzy to nawet tacy byli bezczelni, że wykorzystywali, żeby tu osiągnąć swoje cele polityczne na przykład. Ale czy to się czymś różni od tego, kiedy Słońce przykryją chmury? Tak zapytam jako laik.
8: Różni się, bo gdy Słońce jest w sposób przykryte chmurami, to może nam się przyciemnić. No, przy takich bardzo gęstych chmurach... Może tak jak wczoraj było to burzowo, były te grube chmury pod wieczór, to się zrobiło ciemno, to przy zaćmieniu całkowitym zrobi się ciemniej. Plus to jest jeszcze taka sytuacja, że to się rzeczywiście robi przy bezchmurnym niebie ciemno, no bo to jest takie najbardziej wyraziste, gdzie nie ma żadnych chmur, a nagle się okazuje, że zrobiło się ciemno. I jak spojrzymy na Słońce, to tego Słońca nie widzimy, tylko gołym okiem dostrzegamy atmosferę Słońca, koronę słoneczną na co dzień niewidoczną, więc to jest zupełnie inny wygląd Słońca do tego, co jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni i zupełnie różny od tego, co pani właśnie powiedziała, takiego zaciemnienia chmurami.
7: Ale chyba gołym okiem lepiej tego nie oglądać.
8: Całkowite zaćmienie można, a nawet trzeba, ponieważ do normalnych obserwacji Słońca wykorzystujemy jakieś filtry, które nam ochraniają wzrok przed mocą Słońca. To jest 1400 watów na metr kwadratowy moc Słońca, taka standardowa. To jest niesamowita ilość. Więc gdy my sobie patrzymy na widokiem, no to całkiem sporo tej energii do nas dociera. Nasze oczy są czułe, więc wystarczy tam jedna dziesięciotysięczna tej ilości i takie mamy filtry, które tyle wycinają ze światła słonecznego. I do momentu całkowitego zaćmienia Słońca właśnie obserwujemy przez te filtry, żeby bezpiecznie zobaczyć, jak ten księżyc powoli nam na Słońce nachodzi. Natomiast gdy Słońce zostanie całe przykryte przez księżyc, to już możemy obserwować bezpiecznie przez te 2 minuty w przypadku tegorocznego zaćmienia bez filtra i właśnie podziwiać te struktury, koronę słoneczną, której na co dzień nie widzimy.
7: coś niesamowitego. Gdzie w tym roku będzie można podziwiać zaćmienie Słońca? Bo to już niedługo, prawda?
8: Tak jest. 12 sierpnia wieczorem pas całkowitego zaćmienia przechodzi przez Islandię, potem przez skrawek Portugalii i Hiszpanię. I w przypadku Polski będziemy mieli zaćmienie częściowe. Dla Poznania 84% powierzchni Słońca zostanie przykryte. Już na stronie Instytutu Obserwatorium Astronomicznego jest wizualizacja, jak to będzie wyglądać i informacje, kiedy dokładnie, jak się wyposażyć do obserwacji, żeby też w Polsce, w Poznaniu takie zaćmienie oglądać. No ale to całkowite. Ja sam się wybieram do Hiszpanii na północne wybrzeże, więc tam około godziny 20 dojdzie do tego zaćmienia całkowitego. I na te dwie minutki to Słońce zniknie. Więc mam nadzieję, że chmur tam akurat nie będzie.
7: Ja mam nadzieję na niesamowite zdjęcia, bo to dopiero będzie wyglądało.
8: Z obserwatorium mnóstwo osób wyjeżdża w różne miejsca w tej Hiszpanii, więc mamy nadzieję, że chociaż kilka osób to całkowite zaćmienie złapie na fotografii.
7: To teraz przejdźmy do tego tematu bardziej nocnego i bardziej poznańskiego, czyli no właściwie nie tylko poznańskiego, czyli Perseidów. Sierpień jest uważany za miesiąc, kiedy najlepiej obserwować Perseidy, znane także jako spadające gwiazdy, te, które spełniają życzenia. Ale do życzeń jeszcze dojdziemy. To teraz może właśnie kilka słów wyjaśnienia, co to są te Perseidy i skąd te świetne smugi w nocy na niebie.
8: Perseidy to jest specjalny rój meteorów. My takich rojów mamy już kilkadziesiąt poznanych, które w ciągu różnych dni roku są aktywne. I całe clue polega na tym, że one właśnie co roku się powtarzają. Jest spowodowane tym, że te spadające gwiazdy, te malutkie kamyczki, które nam wchodzą w atmosferę i spalają się w naszej atmosferze gdzieś wysoko, 100 kilometrów nad naszymi głowami nawet, pochodzą z pyłu, który zostawiła po sobie kometa P109 Swift-Tuttle podczas podróży wokół Słońca. I kiedy Ziemia co roku wchodzi w tą chmurę odłamków, to właśnie w okolicy tego 12-13 sierpnia przechodzi przez tą najgęstszą część tej chmury, meteoroidów, nazwijmy to w ten sposób, czyli tego pyłu, który zostawiła kometa. I dlatego one wydają się wylatywać jakby z jednego miejsca, bo to jest po prostu taka konfiguracja, jak te odłamki pyłu i jak Ziemia poruszają się w kosmosie. I w przypadku Perseid mamy możliwość pod ciemnym niebem zaobserwowania nawet 100 takich jasnych, spadających gwiazd na godzinę.
7: No i to jest coś fascynującego. Ja parę razy, przyznam się, próbowałam zaobserwować, nie udało mi się zobaczyć ani jednej Perseidy. Uważam się za ciężko poszkodowaną, ale mam nadzieję, że w tym roku mi się uda, bo sprawdzaliśmy prognozy pogody i noc z soboty na niedzielę to będzie właśnie taka noc bezchmurna, kiedy będzie można poobserwować. Więc mówi pan, że 100 na godzinę.
8: To jest wtedy w tym maksimum, ale Perseidy już się zaczęły, bo one mają ten pik swój bardzo rozłożony w czasie, więc nawet już teraz, gdyby ktoś był chętny, może nie dzisiaj, bo dzisiaj prognozy też są niekorzystne, ale w czasie kolejnych dni mamy dobrą pogodę i tych meteorytów z roju Perseid, meteorów z roju Perseid będzie coraz więcej. Czyli na razie powiedzmy, nie wiem jakie są szacunki, ale zakładam, że może 10 kilka na godzinę już będzie spadało i po prostu im bliżej będziemy tego 12 sierpnia, czyli praktycznie już za tydzień, tym w ciągu nocy coraz więcej ich się będzie pojawiać, z tym maksimum z 12 na 13 sierpnia.
7: Czyli wszystko się będzie działo z 12 na 13 sierpnia i wtedy trzeba być czujnym. Rozumiem, że Perseidy nie spełniają życzeń. To jest niestety tylko przesąd naszych przodków.
8: Przesąd, o którego by trzeba zapytać rzeczywiście osoby zajmujące się kulturami, skąd to się wzięło.
7: Ale widok jest piękny i warto poświęcić noc, żeby zobaczyć.
8: Tak jest, nawet nie noc, bo sierpień jest takim miesiącem, że jest ciepło, więc to jest idealny moment, żeby sobie wyciągnąć hamak, leżak, kocyk, położyć się tam o tej 22, 23 przez godzinkę, dwie i po prostu sobie poobserwować to nocne niebo. Może się zobaczy przy okazji coś innego, no bo im dłużej jesteśmy na zewnątrz pod takim ciemnym niebem, nasze oczy się coraz lepiej przystosowują, więc jesteśmy w stanie wyciągnąć z tej czerni nieba więcej obiektów, więcej gwiazd. Oczywiście nieporównywalne to jest z takimi miejscami jak Bieszczady, gdzie tam jest zupełnie ciemno i jak ja pierwszy raz pojechałem, to mi znajome kształty gwiazdozbiorów zaginęły w mrowiu gwiazd, ale jesteśmy w stanie, będąc oczywiście poza Poznaniem w jakimś ciemniejszym miejscu, Puszcza Zielonka, no najbliżej powiedzmy nawet na Morasku, tutaj na północy Poznania, troszkę dalej Park Ciemnego Nieba w Halinie koło Sierakowa, zobaczyć na pewno więcej niż z miasta.
7: No właśnie, bo w mieście mamy problem zanieczyszczenia światłem. Czy to jest poważny problem? Czy tylko się po prostu tak mówi, a tak naprawdę nie jest to nic ważnego? Jak to ocenia fachowiec?
8: To jest poważny problem już od wielu, wielu lat. Jest badany ten problem i analizy wykazują, że to nie jest stricte rzecz, która przeszkadza tylko astronomom, tak? No bo ktoś sobie powie, że możemy sobie bez tego poradzić. Ale tutaj fachowe analizy pokazują, że z powodu zanieczyszczenia światłem cierpi przyroda, cierpią ludzie, u których zegar biologiczny staje się rozregulowany. No i tak najbardziej przekonujący mi się wydaje, to jest rachunek ekonomiczny, czyli ile tego światła jest emitowane w kosmos, w górę, i my za to światło płacimy za prąd, który napędza te rzeczy. Jeżeli taka lampa kula sobie stoi na ogrodzie, nawet albo w parku, no to ona 40% światła emituje sobie w dół, oświetlając nam ścieżki, a 60% leci nam w górę. To znaczy, że 60% kosztów utrzymania tej lampy dałoby się ograniczyć.
7: No coś niesamowitego. Czyli 60% prądu, za który płacimy, oświetlając na przykład nasze ulice w środku centrum miasta.
8: Taką lampą kulą, taką na przykład w parku, no to jest tracona, tak? Bo można dać słabszą lampę, która świeci tylko w dół, i wtedy rachunek ekonomiczny pokazuje, że oszczędności na tym, no im większy obszar się weźmie pod uwagę, no to są znaczące.
7: Proszę, ile ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z rozmowy z fachowcem. Ja tylko teraz mogę na zakończenie naszej rozmowy zachęcić do obserwacji nocnego nieba, do obserwacji zaćmienia słońca, nawet w tych 84%, bo myślę, że to też będzie robiło wrażenie. I przypomnę, że naszym gościem był pan Jakub Tokarek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne tegoż Uniwersytetu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękuję.
0: Poranny gość.
6: No to moi drodzy, to teraz trzeba się przygotować, nie przegapić tego momentu. 12 na 13 sierpnia, wtedy Perseidy, no ale wcześniej zaćmienie słońca, także warto o tym też pamiętać. 12 sierpnia częściowe zaćmienie słońca, no ale jak ktoś chce pojechać do Hiszpanii, to można też to zrobić i zobaczyć całkowite zaćmienie. Albo na Islandię i tam też zrobi się całkowicie ciemno w tej nocy. Moi drodzy, to teraz co? Trochę muzyki, żeby trochę się oderwać tak od tego niebiańskiego klimatu.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

6 minut brakuje nam do godziny 9. Za te 6 minut informacje Radia Emaus i Lilia Łada, ale na razie Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Ten utwór pewnie wielu z Was zna doskonale.

0: czy niebo pozwoli na obserwację Perseidów. Przekonamy się w prognozie pogody tuż po informacjach Radia Emaus, a już 4 sekundy po godzinie 9, czas na informacje właśnie.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznaniacy będą modlić się o pokój w Ukrainie i na świecie. Trwa nabór do programu mikroretencja w Wielkopolsce. Ponad 300 interwencji strażaków z powodu burz. Poznaniacy będą modlić się o pokój w Ukrainie i na świecie. W przyszły wtorek odbędzie się comiesięczne spotkanie wspólnoty Sant'Egidio, podczas którego uczestnicy solidaryzują się z ofiarami wojen i konfliktów zbrojnych. Tym razem organizatorzy postanowili skupić się na naszych wschodnich sąsiadach. Romana Zygmunt ze wspólnoty tłumaczy, że jest to odpowiedź na obecne nastroje antyukraińskie.
3: Dla niektórych może to jest wyraz jakiejś bezsilności, może dla kogoś to jest kwestia determinacji, ale dla nas to jest przede wszystkim wiara w to, że tak, modlitwa zmienia ludzi i my bardzo byśmy chcieli, żeby powrócić do innej narracji, do takiej, którą jeszcze mieliśmy przecież 4 lata temu, kiedy wszyscy ochoczo pomagaliśmy ofiarom wojny. Ukraińcy cały czas są ofiarami obecnego konfliktu.
2: Oprócz czytania Pisma Świętego i wspólnej modlitwy zaplanowano także odczytanie nazw wszystkich krajów i regionów, w których obecnie toczą się konflikty. Teksty zostaną odczytane również w języku ukraińskim. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:15 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na Sołaczu.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Trwa nabór wniosków do programu mikroretencja w Wielkopolsce. Projekt wspiera inwestycje związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód opadowych oraz roztopowych, pomagając lepiej gospodarować wodą i dostosować się do zmian klimatu. Zastępczyni prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Lewandowska wyjaśnia, kto może skorzystać z dotacji.
4: Dofinansowania, które kierowane są do osób fizycznych, do właścicieli bądź współwłaścicieli czy użytkowników nieruchomości, takich domów jednorodzinnych. I to jest dotacja, którą można pozyskać na właśnie montaż, czy budowę, czy rozbudowę, uruchomienie takiej instalacji, która będzie nam zbierała wodę opadową, magazynowała, retencjonowała. Te dotacje są przekazywane do 90% kosztów kwalifikowalnych, to jest maksymalnie 8 tysięcy złotych.
2: Jeszcze dziś można się zapisywać na bezpłatny webinar poświęcony temu programowi, który odbędzie się 7 sierpnia. Podczas spotkania zostaną omówione zasady programu oraz proces składania wniosków. Link do formularza zgłoszeniowego jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Funduszu.
1: Informacje z Poznania.
2: Dziś w nocy rozpocznie się awaryjna naprawa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej w Poznaniu. To spowoduje całkowite zamknięcie jezdni prowadzącej w stronę Sołacza na odcinku pomiędzy Wąską a Jeżycką. Na całym tym odcinku obowiązywał będzie zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Kierowcy pozostałych aut jadący w kierunku ulicy Świętego Wawrzyńca będą zjeżdżali na jezdnię zachodnią, gdzie wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Dojazd do posesji będzie możliwy zależnie od postępu robót. Prace potrwają do końca miesiąca.
1: Informacje z kraju.
2: Strażacy kilkanaście razy interweniowali w związku z burzami jeszcze tego poranka. W ciągu minionej doby było ponad 300 interwencji, głównie w zachodniej Polsce. Jak mówił starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej, działania strażaków polegały między innymi na usuwaniu powalonych drzew i gałęzi na drogach.
5: 4 sierpnia Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 360 interwencji spowodowanych przechodzącymi burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego oraz lubuskiego. Natomiast dzisiejszy poranek przyniósł 19 interwencji powodowanych przechodzącymi burzami.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dziś ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami dla niektórych regionów na północy i zachodzie kraju. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem w południowej i środkowej części najwyższego 3. stopnia.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i znowu powiem, jak to będzie w cieniu dzisiaj. Może być tak, że dzisiaj w stolicy Wielkopolski, w cieniu, na termometrze zobaczycie 35 stopni. Będzie przerażenie, będzie zdziwienie, pewnie tak, ale jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, to tu będzie jeszcze poważniej, bo temperatura odczuwalna w najcieplejszym momencie dnia może sięgnąć dzisiaj w Poznaniu nawet 36 stopni. Będą burze z deszczem, są spodziewane, ale może nie w takiej ilości jak wczoraj, niemniej jednak bądźcie też na to przygotowani, w nocy też burze z deszczem możliwe, błyski znowu będą przeszkadzały w spaniu, grzmoty może mniej, ale no, błyski to na pewno. Jeśli ktoś nie ma zasłoniętych oczu jakąś opaską albo nie ma rolet spuszczonych na dół, tak że tych błysków nie widać, no to może mogą być pewne utrudnienia, jeśli chodzi o tego typu światło. Jutro także w ciągu dnia burza z deszczem spodziewana, no ale w piątek już powinno być bezburzowo, bezdeszczowo, no i 24 stopnie, a więc ochłodzenie, 24 stopnie w piątek, ale do tego czasu jeszcze upały i to temperatura zdecydowanie powyżej 30 stopni. Dzisiaj, przypomnę, w najcieplejszym momencie dnia w Poznaniu odczujemy 36 stopni Celsjusza w cieniu.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jutro, może w piątek się poprawi. Widzę światełko w tunelu. W piątek 24 stopnie ma być na termometrach, a więc zdecydowanie chłodniej. Już bezdeszczowo, bezburzowo. Może i biometr się poprawi. Za chwilę, za 9 minut na naszej antenie konkurs poranny, do którego serdecznie zapraszam. To jak zwykle będzie w moim przypadku mini konkurs geograficzny. Jest nagroda, nawet nie jedna. No i jest też zagadka geograficzna, mini geograficzna. Więc jeśli chcecie wziąć udział, to zachęcam. 9:15 startujemy.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Skoro 9:15 pojawia się na zegarze, to nie może być inaczej, jak trzeba rozpocząć konkurs. Poranny konkurs w Radiu Emaus i dzisiaj też tak będzie. Mini konkurs geograficzny, jak zawsze z moim udziałem o poranku. A więc bądźcie przygotowani na taką zagadkę geograficzną dzisiaj. Ten konkurs polega na tym, że ja będę wam podawał koordynaty, a w zasadzie takie drogowskazy językowe, które mają was doprowadzić do punktu na mapie. No właśnie, do jakiego punktu na mapie? No to już musicie sami wydedukować i jakoś podążać tym tropem, który będę wam wskazywał. Żeby wziąć udział w konkursie, to trzeba wysłać SMS pod numer 7148 za złotówkę i 23 grosze. Dokładnie tyle kosztuje SMS i ani grosika więcej, 1 zł i 23 grosze. A w treści tej wiadomości należy wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj was będę prowadził podpowiedziami oczywiście, ale zanim może o tym, to trochę o tym, co do wygrania dzisiaj jest. Pozwolicie, że się trochę odwrócę, bo muszę sięgnąć po to, co przygotowałem. Tak, dzisiaj mamy książkę. Książkę, i to nie byle jaką, książkę Małgorzaty Terlikowskiej, a w zasadzie to jest Małgorzata Terlikowska. Rozmawia tam z rozmaitymi specjalistami w tej książce. Cyfrowa pułapka, taki tytuł tej książki. Jak chronić dzieci przed zagrożeniem w sieci, przed rozmaitymi zagrożeniami w sieci. O tym jest tutaj rzecz. No i tę książkę wydało wydawnictwo Esprit i myślę, że to jest idealna taka instrukcja dla rodziców, którzy czasami może zbyt pobłażliwie patrzą na to, jak dziecko korzysta z zasobów internetu. Czy twoje dziecko jest bezpieczne w świecie, który nigdy nie zasypia? No tak, no bo internet nigdy nie zasypia. I takie pytanie tutaj na obwolucie tej książki od razu zadane. Małgorzata Terlikowska pewnie spróbuje odpowiedzieć na to pytanie. Czy jej się uda, czy nie, no to już musicie sami to ocenić. Cyfrowa pułapka, jak chronić dzieci przed zagrożeniem w sieci. Małgorzata Terlikowska rozmawia w tej książce ze specjalistami w tym zakresie. Książkę wydało wydawnictwo Esprit i wy możecie po nią sięgnąć, a możecie ją dzisiaj także wygrać. Jeden egzemplarz tej książki mam dzisiaj jako prezent dla zwycięzcy konkursu. Dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus, żeby łatwiej się czytało. No i jeszcze może taki mały bonus, smycz Radia Emaus, taka, żeby kluczy na przykład nie zgubić, albo dziecku dać tę smycz. O właśnie, żeby dziecko nie zgubiło kluczy, skoro jesteśmy już przy temacie rodzice, dzieci. No to nagrody już znacie, a teraz kwestia zagadki geograficznej, mini zagadki geograficznej, a zatem 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS na konkurs. W treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego prowadzę was takimi podpowiedziami. Pierwsza podpowiedź. Historyczna wieś kiedyś była miejscowością miejską, czyli niegdyś była miastem, ale dzisiaj to jest wieś, w województwie wielkopolskim, położona w powiecie średzkim. Historyczna wieś była miejscowość miejska, niegdyś miasto, w województwie wielkopolskim, położona w powiecie średzkim. Leży około 59 km na południowy wschód od Poznania. 59 km na południowy wschód od Poznania. No i teraz uwaga. Dość istotna moim zdaniem podpowiedź. Leży nad Wartą, ale w odpowiedzi nie musicie o tym wspominać. To tylko dodatkowa informacja, która ma wyróżniać tę miejscowość wśród innych mających tę samą nazwę w Polsce. Leży nad Wartą, ale w odpowiedzi nie musicie o tym wspominać. To tylko dodatkowa informacja, która ma wyróżniać tę miejscowość wśród innych miejscowości mających tę samą nazwę w Polsce. No to taka może trochę zawiła podpowiedź, ale myślę, że skojarzycie, o co tutaj może chodzić. A zatem trzy podpowiedzi póki co macie. Historyczna wieś była miejscowość miejska, niegdyś miasto w województwie wielkopolskim, położona w powiecie średzkim. 59 km na południowy wschód od Poznania, leży nad Wartą, ale w odpowiedzi nie musicie o tym wspominać. To jest tylko dodatkowa informacja, która ma wyróżniać tę miejscowość wśród innych miejscowości mających tę samą nazwę w Polsce. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. Myślę, że podążycie tym tropem tych wskazówek geograficznych i traficie w punkt, o jaki chodzi dzisiaj w konkursie porannym. Powodzenia!
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na

71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS na konkurs poranny. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę takimi podpowiedziami. Na razie znacie trzy podpowiedzi. To jest historyczna wieś, była miejscowość miejska, bo niegdyś miasto w województwie wielkopolskim, położona w powiecie średzkim, około 59 km na południowy wschód od Poznania, leży nad Wartą, ale uwaga, w odpowiedzi nie musicie o tym wspominać, to tylko dodatkowa informacja, która ma wyróżniać tę miejscowość wśród innych mających tę samą nazwę w Polsce. Do wygrania dzisiaj książka. Książka o tym, jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z sieci. No bo, że sieć dużo pozytywnych treści do nas, dla nas ma, to jest pewne, ale Małgorzata Terlikowska rozmawia ze specjalistami, którzy opowiadają o cyfrowej pułapce, jaką może stać się kontakt dziecka z tymi treściami, które w sieci internetowej się znajdują. Strefa świadomego rodzica. Tak sygnowana jest ta książka. Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci. Książkę wydało wydawnictwo Esprit i wy możecie dzisiaj tę książkę wygrać. Do tego dwie zakładki Radia Emaus, no i jeszcze smycz Radia Emaus. Bardzo praktyczna rzecz.

0: Marta Bijan, gdy nie ma cię tu, tak nazywa się ten utwór, nie ma cię tu, a ja tak myślę sobie o Lili Ładzie, której nie ma tu, że no powinna tutaj być i powiedzieć mi, o czym się będą dzisiaj zajmować reporterzy Radia Emaus.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: No co na ale, no jesteś już w końcu.
2: No jestem, no nie ma o co robić awantury i kruszyć kopii.
0: Ale
2: no.
0: Przecież ja nie kruszę kopii, w ogóle ja wolę oryginały niż kopie, tak naprawdę.
2: I słusznie.
0: I to jest bardzo dobra droga, prawda? Moja droga, no to my właśnie o oryginalnych informacjach, takich wyjątkowych, które będzie można dzisiaj usłyszeć w informacjach Radia Emaus o poranku i nie tylko, bo reporterzy Radia Emaus przez cały dzień pracują, a w zasadzie nawet przez całą dobę, bo czasami to, co dzieje się w nocy, to też nie umyka ich uwadze. O czym będzie można dzisiaj usłyszeć w informacjach Radia Emaus? Proszę bardzo.
2: Wyjątkowy to dzisiaj będzie na pewno upał i ten temat, jak sądzę, zdominuje dzisiaj serwisy, bo upał rzeczywiście jest, no, te 35-36 stopni, to jest coś.
0: To jest naprawdę coś, ale z drugiej strony można patrzeć pozytywnie, jak dobrze, że nie jesteśmy gdzieś na wschodzie, bardziej na krańcach wschodnich albo południowych naszego kraju, bo tam jeszcze wyższa temperatura dzisiaj spodziewana.
2: Tak, albo że nie jesteśmy na Dolnym Śląsku, gdzie na przykład producenci wina bardzo narzekają, że taka pogoda bardzo źle wpływa na winnice.
0: O, znaczy na zbiory będą kiepskie, tak? Znaczy rozumiem,
2: no,
0: że...
2: zbiory będą kiepskie, bo niby nowe odmiany winogron, tych, z których można tłoczyć wino, mogą wejść do Polski, bo jest cieplej, ale z drugiej strony te przymrozki powodują, że ta wydajność z hektara winnicy jest trochę mniejsza.
0: No tak, no bo zimą przymrozek, latem mamy taki upał, jakiego się nie spodziewaliśmy chyba nawet teraz, no i to może trochę zaburzać te koncepcje biznesowe producentów win na przykład.
2: Zdecydowanie. Mhm. Ale będziemy też mówić o kolejnym ważnym temacie. Poznań dostał dofinansowanie na Most Chrobrego, 12 milionów złotych i tutaj są dwie koncepcje. Niektórzy się bardzo cieszą z tego dofinansowania, no bo budowa nowego mostu to jest zawsze poważna inwestycja dla samorządu, nawet tak bogatego jak Poznań.
0: Przepraszam, ty powiedziałeś, że niektórzy się cieszą. No kto się nie cieszy z 12 milionów?
2: Nie cieszą się te osoby, które zwracają uwagę, że 12 milionów to jest kropla, jeśli chodzi o koszty budowy tego mostu, a inne samorządy, chodzi tutaj o duże miasta, potrafiły wydobyć z budżetu państwa pieniądze na całe obwodnice, nie tylko na jeden most, ale całe obwodnice z mostami, z całą infrastrukturą towarzyszącą i to oczywiście powoduje, że ruch w samych miastach jest znacznie mniejszy, ten taki przelotowy przenosi się na obwodnice. No a w Poznaniu, jak jest, każdy widzi. Bardzo często kierowcy skracają sobie drogę przez miasto, chociaż biorąc pod uwagę poznańskie korki, nie wiem, jak można sobie skrócić drogę, no ale być może niektórzy lubią stać w korkach i tak sobie stoją, żeby przejechać przez miasto, zamiast je objechać. No ale też rzeczywiście, żeby objechać Poznań, to nie jest łatwe zadanie.
0: Więc sam jestem kierowcą, wiem, że myślę, że kierowcy, tak jak i ja, mają takie mapy swoje, jakichś takich skrótów, przejazdów, gdzie można ominąć jakiś korek i pewnie to jest powszechne.
2: Podejrzewam, że tak. No niemniej przy ponad 100 milionach, bo tyle będzie kosztowała budowa mostu, to oczywiście ostateczna kwota to się okaże po zakończeniu. Wiadomo, jak to z inwestycjami bywa, zawsze są droższe.
0: No to teraz porównałaś. 100 milionów i te 12 to jest
2: no,
0: kropla,
2: prawda,
0: w morzu,
2: to jest,
0: nie?
2: Kropla w morzu. Też ci, którzy uważają, że taka kwota to jest niewielka kwota. Oczywiście przypominają remont areny, który nawet się jeszcze nie zaczął, a na który już wydaliśmy właśnie 12 milionów złotych. Tyle kosztował projekt zrobiony przez pracownię architektoniczną, która miała tę arenę wyremontować. No potem przyszła pandemia, wzrost kosztów prac budowlanych i do remontu ostatecznie nie doszło. No ale za projekt trzeba było pracowni zapłacić, bo swoją pracę wykonała. No i to właśnie kosztowało 12 milionów złotych. Więc no, to nie jest duża kwota. Tak można powiedzieć. Nie jest to duża kwota też dlatego, że przynajmniej wielu kierowców zwraca na to uwagę. Akurat nie ten most i nie w tym miejscu jest najbardziej Poznaniowi potrzebny. Dużo bardziej przydałoby się domknięcie pierwszej ramy, czyli trasa, która wiodłaby wzdłuż torów kolejowych, wzdłuż Cytadeli, która zamknęłaby ten pierwszy taki obważany ruchu wokół w centrum Poznania i ona by rzeczywiście ułatwiła kierowcom życie.
0: No, teraz sobie wyobraziłem pracę w tamtym terenie, w tamtym rejonie, no to by był dopiero paraliż.
2: No to by trzeba było wybudować dodatkowy most. I akurat paraliżu pewnie by nie było, no bo ruch tam nie jest na razie duży, no bo którędy?
0: Jak nie jest duży?
2: No nie ma mostu.
0: No nie ma mostu, oczywiście. No, mówimy też o wiaduktach, które tam są w pobliżu, w okolicach Cytadeli. No ale tam, gdyby skumulował się teraz jakiś remont, to myślę, że
2: No to no. Dobrze myślisz, ponieważ no, czeka nas też rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka trasy tramwajowej na Naramowice, który pójdzie właśnie w tamtym rejonie, przynajmniej częściowo, więc będzie tam takie wąskie gardło.
0: Wydaje się, że poznańscy kierowcy i w ogóle kierowcy, którzy przez Poznań przejeżdżają dość często, przyzwyczaili się już nieco do tych robót drogowych i do utrudnień, które nas mogą spotkać, więc może nam jest łatwiej niż komuś, kto przyjeżdża i nigdy nie widział, że tyle miejsc może być rozkopanych nagle i modernizowanych, ale zawsze jest jedna taka światełko w tunelu, że gdy to się skończy, to będzie na pewno wygodniej, bezpieczniej i szybciej się jeździło,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, jak widzę te wszystkie inwestycje, to tak mi się przypomina ten stary dowcip o tym, jak Japończycy zwiedzali Warszawę i powiedzieli i kiwali głowami, że tak bardzo im się podoba, to musiało być bardzo piękne miasto przed trzęsieniem ziemi. I myślę, że to samo teraz można powiedzieć o Poznaniu. To musiało być bardzo piękne miasto przed tymi wszystkimi trzęsieniami ziemi.
0: Tak trochę smutno się zrobiło. Dobrze, powiedz, prawda? Jeszcze, nie tylko remontami będziemy
2: ale
0: żyć
2: będą,
0: dzisiaj w informacjach.
2: Tak, będziemy przypominać też przecież o bardzo ważnych wydarzeniach astronomicznych, o których
0: Perseidy,
2: rozmawialiśmy rano.
0: Perseidy, zaćmienie
2: tak.
0: Słońca. To są no, rzeczy, których właśnie. Nie można przegapić. Bo, no, Perseidy jeszcze jak się przegapi, no to można poczekać rok. Ale na zaćmienie Słońca to trzeba czekać dużo dłużej niż rok.
2: Tak jest. Będzie też o pandkach rudych, które urodziły się w naszym zoo. One są przeurocze. Musisz sobie koniecznie obejrzeć zdjęcia, bo są naprawdę przekochane.
0: Widziałeś, że ja ostatnio w stronę węży poszedłem bardziej.
2: No niestety, ale myślę, że uda mi się ciebie zresocjalizować pod tym względem. Będzie też o akcji Speed policji, nie tylko poznańskiej, na drogach, bo no nadal największym problemem, jeśli chodzi o wykroczenia i wypadki drogowe, to jest nadmierna prędkość kierowców. Mhm. I właśnie przed tym będą ostrzegać kierowców patrole i będą pilnować, żeby do tych przekroczeń nie dochodziło. Przypomnijmy, że w miejsca ważne dla początków państwa polskiego kursuje Piastobus. I warto się na taką wycieczkę teraz latem wybrać. To nie jest droga zabawa, to Piastobus wyrusza z Gniezna, więc to jest bardzo blisko. I warto, myślę, jeden dzień sobie właśnie zaplanować tak, żeby pojechać i pozwiedzać te wszystkie zabytki. Kto dawno nie był, nie oglądał Muzeum
0: Początków
2: Pierwszych
0: Państwa
2: Piastów,
0: Polskiego.
2: Tak. I nie był na lednicy, to się może bardzo zdziwić, ponieważ tam się niezwykle wszystko pozmieniało. Więc jeśli ktoś ostatni raz tam był z wycieczką szkolną, to polecam naprawdę wyprawę.
0: To patrzysz na mnie wymownie, bo ja właśnie tak chyba w tej grupie jestem.
2: No to nie ma się czym chwalić, proszę pana, nie ma się czym chwalić, zdecydowanie. Ale myślę, że warto się wybrać Piastobusem, autobus zawiezie wszędzie, gdzie trzeba. Można nim również wrócić do Gniezna, przy okazji zwiedzić Gniezno, które się również bardzo zmieniło ostatnio i też warto to zobaczyć.
0: No to od razu pytanie do ciebie. Jechałaś Piastobusem już?
2: Ja Piastobusem niestety nie jechałam.
0: No widzisz, no to też wszystko przed nami.
2: Ale
0: w takim
2: planuję
0: razie.
2: Właśnie na najbliższy weekend, tak sobie się zastanawiam, czy uda mi się wykroić trochę czasu i wybrać na taką wyprawę.
0: No bo tak inspirujesz, że aż żal by było nie skorzystać.
2: Prawda? Mhm. No i oczywiście będzie też o tym, jak się przygotować do upału, będziemy przypominali. Będziemy też przypominali o tym, że upał upałem, ale do fontanny miejskiej wchodzić nie wolno i kąpać się w niej nie należy. Bo może to się skończyć kłopotami zdrowotnymi, owszem też, ale także i sporym mandatem od Straży Miejskiej.
0: Mhm, no to są bardzo ważne informacje, które teraz podałaś. Myślę, że ci, którzy mieli w głowie teraz, że a to się schłodzę z fontanną, to już proszę wybić sobie
2: lepiej
0: to z głowy.
2: Nie.
0: Proszę
2: lepiej
0: sobie
2: nie.
0: To wybić z głowy. To co, już koniec, czy jeszcze coś powiesz?
2: No myślę, że to już na razie wystarczy.
0: Dobrze.
2: Reszta w serwisach.
0: Reszta w serwisach, żebyśmy wszystkiego nie zdradzali, żeby była jakaś taka nuta tajemnicy i jakiejś niespodzianki. Niech to wszystko zostanie jeszcze wśród niedopowiedzeń. A jeśli chcecie wiedzieć więcej, to punktualnie o pełnych godzinach bądźcie blisko Radia Emaus. Oczywiście, jeśli coś wydarzy się nagle, niespodziewanie, to nasi reporterzy na pewno tam będą i wy o tym niezwłocznie usłyszycie. Bardzo ci dziękuję, Lilia Łada.
2: Dziękuję.
1: Lato z Radiem Emaus.
0: A my wracamy do konkursu.
1: Poranny konkurs.
0: 71-48, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę, takimi podpowiedziami. Historyczna wieś była miejscowość miejska, niegdyś miasto w województwie wielkopolskim, położona w powiecie średzkim. Około 59 km na południowy wschód od Poznania, leży nad Wartą, ale uwaga, w odpowiedzi nie musicie o tym wspominać. To tylko dodatkowa informacja, która ma wyróżniać tę miejscowość wśród innych mających tę samą nazwę w Polsce. To miejsce, ta miejscowość została założona w XIII wieku przez Mikołaja z Dębna, herbu d'oliwa. To jest dodatkowa informacja. Pierwszą wzmiankę o tym miejscu znajdziemy w dekrecie Przemysła II, wydanym 2 października 1283 roku. Prawa miejskie otrzymała ta miejscowość w 1300 roku. Tu jest, znajduje się dawna plebania o budowie szachulcowej z pierwszej połowy XIX wieku. Tutaj znajdziecie także XIX-wieczną zabudowę rynku, a także domy z końca XIX wieku przy ulicy Poznańskiej. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy z XVI wieku, a więc bardzo stary. No i bardzo interesującym tutaj też elementem otoczenia jest most przez Zalew Warty. Ten most datowany jest na 1909 rok, a więc też piękny zabytek. Moi drodzy, 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca. Do wygrania dzisiaj książka o zagrożeniach płynących z sieci w stronę dzieci. Małgorzata Terlikowska rozmawia z ekspertami, ze specjalistami w zakresie cyfrowego świata, cyfrowa pułapka, strefa świadomego rodzica, jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci. Książkę wydało wydawnictwo Esprit. Do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus, żeby kluczy nie zgubić na przykład, albo jakiegoś identyfikatora, który do tej smyczy będzie przyczepiony. Bardzo praktyczna rzecz, na pewno się przyda. Polecam. 3 minuty, może 4, może 5 jeszcze zostało tego konkursu, więc proszę się śpieszyć.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Poranny konkurs, czas kończyć. I po drugiej stronie ze mną powinna być Dorota. Doroto, jesteś tam? Halo.
2: Tak, jestem.
1: Halo, bardzo słabo cię słyszę. Gdzieś bardzo daleko się dodzwoniłem. Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Halo, nie, jesteśmy w Tulcach.
1: Jesteśmy w Tulcach, dobrze. Moja droga, no to przechodzimy od razu do rzeczy. Historyczna wieś była miejscowość miejska, niegdyś miasto w województwie wielkopolskim, położona w powiecie średzkim, około 59 km na południowy wschód od Poznania. Leży nad Wartą, ale w odpowiedzi nie trzeba było o tym wspominać, chociaż w nazwie ma takie określenie nad Wartą. Założone w XIII wieku przez Mikołaja z Dębna herbu d'oliwa. Pierwszą wzmiankę o tym miejscu znajdziemy w dekrecie Przemysła II, wydanym 2 października 1283 roku. Tu jest dawna plebania o budowie szachulcowej z pierwszej połowy XIX wieku. XIX-wieczna zabudowa rynku i ulicy Poznańskiej. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy z XVI wieku. No i most, bardzo interesujący most przez Zalew Warty z 1909 roku. O jaką miejscowość dzisiaj pytam w porannym konkursie?
2: Chodzi o Nowe Miasto.
1: Nowe Miasto nad Wartą, oczywiście, że tak. Moja droga, wygrywasz dzisiaj w konkursie. Trochę tak nieśmiało cię słyszę, tak jakbyś tam nie chciała zakłócać spokoju tym, co obok ciebie stoją. A może jesteś gdzieś w komunikacji miejskiej i ja rozumiem, że ciężko się wtedy prowadzi rozmowę. Moja droga, wygrywasz dzisiaj w konkursie i Małgorzata Terlikowska i jej rozmowy ze specjalistami, zapis tych rozmów w książce Cyfrowa Pułapka, Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci. Książkę wydało wydawnictwo Esprit, to już jest twoja nagroda. Do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus. To jest komplet, który wygrywasz dzisiaj w konkursie. Gratuluję ci serdecznie.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: Przekazuję tobie teraz głos i możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Emaus, ale również całą ekipę Radia Emaus, a przede wszystkim ciebie, Arku, mój najlepszy prezenterze.
1: No, dziękuję ci serdecznie.
2: Twoich audycji.
1: Dziękuję ci bardzo, Doroto, za te miłe komplementy. Ja oczywiście się rumienię tutaj, czego wy państwo nie widzicie. Zawsze mówię, że pracuję w radiu, dlatego że tutaj nie trzeba ani medycyny estetycznej, ani jakiegoś upiększenia Photoshopem. No, radio jest dla tych, którzy mają urodę radiową. Ja właśnie taką mam. Doroto, pozdrawiam ciebie serdecznie. Pozdrawiam też wszystkich miłośników konkursu, bo to jednak zabawa przede wszystkim. Pamiętajcie o tym. Nie dla nagród tutaj bierzecie udział, ale te nagrody też są, myślę, istotne i ważne. 14 dni masz na odbiór nagrody. Mam nadzieję, że stulec dotrzesz do nas i odbierzesz sobie te nagrody z redakcji. Wszystkiego dobrego, zatem pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękuję. I do usłyszenia, a może do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
8: Będzie trochę o Wiśle, o Przemyśle, że tak zacytuję klasyka, satyryka. 4 sekundy po godzinie 10, czas na informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
9: Poziom wody w rzekach z powodu burz nie wzrośnie, uważa klimatolog z Poznania. Mieszkańcy Piątkowa walczą o handel i urbanistykę. Właściciele winnic narzekają na upały. Lokalne burze z intensywnymi opadami nie wpłyną na wzrost poziomu wody w dużych rzekach. To kropla w morzu potrzeb, mówi profesor Bogdan Chojnicki. Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyjaśnia, dlaczego nawet duże opady wywołujące lokalne podtopienia nie mają wpływu na poziom głównych rzek w kraju.
10: Pamiętajmy, że duże rzeki tak naprawdę stanowią podsumowanie dużych zlewni. Tak naprawdę gwałtowne opady często są lokalne, wywołują wzrosty w małych rzekach. To, żeby uzyskać efekt w dużej rzece, potrzebne jest potężne opad, który się wleje nam do całej zlewni. Stąd te duże rzeki często utrzymują nawet teraz stany bardzo niskie i przez bardzo długi okres.
9: Niskie stany wód obserwowane są w rzekach na południu kraju oraz w pasie Polski Środkowej. Z powodu upałów, które powodują szybkie parowanie, nie ma co liczyć na poprawę.
10: My de facto już w czerwcu sygnalizowaliśmy, że stany wody w rzekach przypominają sierpień. Więc te 2 miesiące, owszem, w niektórych miejscach całkiem deszczowe, ale nie przesadnie, one tak naprawdę nie są rozwiązaniem na wysokie stany wody w rzekach. Czerwiec był momentem, w którym stany były bardzo niskie, natomiast po nim jest lipiec i sierpień, które zazwyczaj nie podnoszą poziomu wody w rzekach. To jest ten okres, kiedy zazwyczaj mamy do czynienia z pogorszeniem się dostępności wody w dużych ciekach.
9: Z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły swoją pracę.
0: Informacje z Poznania.
9: Na Piątkowie ma ruszyć inicjatywa uchwałodawcza dotycząca kwestii urbanistyki w Poznaniu. Radny osiedla Piątkowo-Północ Przemysław Czechanowski apeluje o zachowanie i rozwój funkcji handlowej w tej części miasta, wskazując na wzrost liczby mieszkańców.
11: Piątkowo jest jednym z większych osiedli w Poznaniu. Dobijamy do 50 tysięcy mieszkańców i w tak dużym skupisku mieszkań mamy tylko i wyłącznie to jedno centrum handlowe. Uważamy, że oferta handlowa powinna iść za wzrostem mieszkańców. Domagamy się właśnie dokładnie tego, to znaczy, że jeżeli miasto chciałoby budować kolejne bloki, to powinno nie zmniejszać powierzchni handlową, ale powinno ją proporcjonalnie zwiększać do ilości mieszkańców.
9: Inicjatywa ma trafić pod obrady Rady Miasta Poznania. Mieszkańcy liczą, że samorząd podejmie działania, które zagwarantują mieszkańcom Piątkowa lepszy dostęp do infrastruktury handlowej i usługowej.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
9: Zdroje Wodne i Mgławice pomogą przetrwać upały w centrum miasta, przypomina poznański magistrat. Zdroje znajdują się m.in. w Parku Chopina, Jana Pawła II Sołackim, na Ostrowie Tumskim, Starym Rynku, Placu Wolności i przy Starym Zoo. Można się z nich napić wody, napełnić butelkę, a dzięki dolnej misce napoić psa. Można też schłodzić się dzięki mgławicom wodnym ustawionym w kilkunastu punktach w centrum Poznania, m.in. przy pomniku Starego Marycha, Wrocławskiej, na Placu Adama Mickiewicza, Rondzie Śródka i Świętym Marcinie.
0: Informacje z kraju.
9: Wyższe temperatury pozwalają uprawiać w Polsce nowe odmiany winorośli, ale coraz częściej stają się też problemem. Jak mówi właściciel winnicy Moderna na Wzgórzach Trzebnickich, Nestor Kościański, cieplejszy klimat ma swoją cenę.
12: Ja zaczynam zauważać raczej negatywne skutki wzrostu temperatury. Na przykład, myśmy nie mieli problemów z tą gospodarką wodną w ziemi, a w tej chwili powoli to się zaczyna. Więc na pewno trzeba przyłożyć większą uwagę i więcej pracy trzeba włożyć w dobre uprawienie gleby, żeby tą wodę w niektórych miejscach winnicy przetrzymać.
9: Silne słońce w nadmiarze przepala także owoce i zwiększa ich poziom cukru. Prezes Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie Marek Dymkowski zauważa, że wysokie temperatury przyspieszają rozwój winorośli, ale jednocześnie zwiększają ryzyko uszkodzeń podczas wiosennych przymrozków.
13: Dwa lata temu na przykład już w marcu ruszyło, rok temu pod koniec marca. W tym roku troszeczkę później na szczęście, a to się wiąże z tym, że zaczyna przychodzić niestety przymrozki są pod koniec kwietnia, zawsze od dwóch lat. I na przykład dwa lata temu Dolny Śląsk został bardzo mocno. Praktycznie w dużej części winnic nie było w ogóle zbiorów.
9: W ciągu niespełna 10 lat liczba winnic w Polsce wzrosła z około 300 do ponad 650, a powierzchnia upraw zwiększyła się z około 450 do ponad 2000 hektarów.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
8: Jestem ciekaw, czy synoptycy się nie pomylili, bo jest godzina 10, w zasadzie 5 minut po 10, a już 28 stopni na termometrach i odczuwalna temperatura już na poziomie 33 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być w okolicach godziny 15, no to pytanie, ile wtedy będzie na termometrach? Prognozują, że 34 stopnie, ale może więcej, a temperatura odczuwalna, no to będzie dopiero niespodzianka, bo tego nie wiemy, jaką temperaturę będziemy o 15 odczuwać, ale no, będziemy Was o tym na bieżąco informować. O godzinie 16 i teraz już nawet 17 widzę, że mogą pojawić się burze z deszczem. O 16 więcej burzy i więcej deszczu, a o 17 burze z deszczem, ale będą też przejaśnienia. Później już raczej niebo pogodne, no a przed zachodem słońca zrobi się pochmurno. Więc dzisiaj chyba Perseidy niekoniecznie będzie można oglądać. Chociaż jeśli chodzi o noc, to w nocy zachmurzenie ma sięgać, no nie, 90% nieba. Tylko, że będzie wiatr delikatny, 5 km na godzinę. Nie za wiele nam porozwiewa nad głowami, więc Perseidy dzisiaj to chyba nie jest taka dobra noc, żeby to oglądać, bo niebo będzie przysłonięte chmurami, ale w kolejnych dniach myślę, że niebo się odsłoni i będzie można oglądać ten piękny spektakl. Przypomnę, że pik tego roju Perseidów przypada z 12 na 13 sierpnia, a więc jeszcze mamy troszeczkę

0: To jest podejrzane, ale złożyłam to na karb panujących upałów.
1: No tak, tak, że mi zaszkodziły, tak? Że zapominam wyjść, uzupełnić elektrolity,
0: nie, płyny. Nie, że pijesz mrożoną kawę.
1: Nie. Mam kawę zwykłą, tutaj w termosiku, który widzisz na załączonym obrazku, a w zasadzie w rzeczywistości. Nie wychodzę ze studia, po prostu mam kawę przy sobie. Czy ona dzisiaj pomaga, czy nie, nie mam pojęcia, ale niekorzystne warunki biometeo. Czujesz to dzisiaj, ten niekorzystny biometr, czy nie?
0: Nie, zaraz pójdę na kawę i będę się czuła jeszcze lepiej.
1: Ja wiem, dlaczego nie czujesz dzisiaj niekorzystnego biometu, no bo jesteś ze mną o poranku w radiu.
0: A, no jasne, o tak, no przepraszam, zapomniałam.
1: I to wszystko wyjaśnia. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj od samego rana, od 7 rano z wami jesteśmy. Niekorzystne warunki biometeo, no i co z tego? Nie znamy te numery, proszę państwa, że zacytuję klasyka.

0: tato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Kobieta kananejska nie miała wątpliwości, że to, co dla Pana jest okruchem,

Dla niej jest wystarczające do szczęścia i przemiany życia. Czasem niepotrzebnie oczekujemy od Boga, że z mocą i wielkimi zmianami wejdzie w naszą codzienność. Do zmiany na lepsze w relacjach małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich mogą wystarczyć okruchy drobnych gestów i słów. Co jest okruchem, drobną zmianą na lepsze, którą dostrzegłem w ostatnim czasie?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słyszałem kiedyś takie określenie, że dzieci dzielą się na czyste i szczęśliwe. No i coś w tym jest, bo naukowcy się zajęli tym tematem, że dzieci rzeczywiście muszą się ubrudzić. Naukowcy potwierdzili tak zwany efekt zagrody. National Geographic podaje, że od dawna naukowcy podejrzewali, że wyjątkowo czyste środowisko dezorientuje układ odpornościowy, a dzieci wychowujące się na wsi rzadziej cierpią na alergię na przykład. Mamy odpowiedź i twarde dowody na to, że taka sytuacja ma miejsce. Zespół niemieckich badaczy po raz pierwszy zidentyfikował konkretne gatunki bakterii, które odpowiadają za tak zwany efekt zagrody. Rosnąca fala alergii, astmy oraz atopowego zapalenia skóry u dzieci to jeden z największych problemów w krajach uprzemysłowionych. Zakładano, że układ odpornościowy pozbawiony kontaktu z drobnoustrojami w dzieciństwie zaczyna traktować niegroźne pyłki czy sierść zwierząt jako zagrożenie. Zauważono, że dzieci mające codzienny kontakt ze zwierzętami hodowlanymi chorują znacznie rzadziej, co określono jako tak zwany efekt zagrody. No to moi drodzy, pytanie do was teraz, słuchacze i słuchaczki. Kto z was ma efekt zagrody, a kto był takim sterylnym dzieckiem, które nie miało kontaktu z tego typu mikrozagrożeniami? No właśnie, czy zagrożeniami, czy jednak takimi elementami, które mogą nas ubogacać? Mówię o układzie odpornościowym.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
8: A ten pan już niedługo w Poznaniu wystąpi. Robbie Williams, Supreme.

to się tak pięknie złożyło, że z 12 na 13 sierpnia będzie można obserwować Perseidy, czyli gwiazdy na nieboskłonie, a od 13 do 15 sierpnia w Poznaniu będzie można obserwować gwiazdy, bo rozpocznie się festiwal, Bittersweet Festival, i podczas tego festiwalu m.in. Robbie Williams ma się pojawić, mają być też Gorillaz, 21 Pilots i wielu, wielu innych znakomitych artystów, więc jeśli ktoś w tym czasie będzie w Poznaniu, to warto nie przegapić takiej okazji, aby zobaczyć ich na żywo.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już za kilka minut wyruszymy w podróż. W podróż, do której nie potrzeba biletu, nie potrzeba żadnego środka transportu. To będzie muzyczna podróż w czasie. Zajrzymy, co wydarzyło się 5 sierpnia w muzycznym świecie, w przeszłości.

0: Lato z Radiem Emaus. Muzyczna podróż w czasie.
1: To jest ten moment, kiedy to na antenie Radia Emaus od poniedziałku do piątku wyruszamy w podróż muzyczną, w muzyczną podróż w czasie, bo nie będziemy się przemieszczać tylko w przestrzeni, ale także w czasie i cofamy się do 5 sierpnia 1948 roku. Urodził się wtedy David Hungate, basista zespołu Toto w latach 1977-1982, a także w latach 2014-2015. David Hungate w 1983 roku zastąpił go Mike Porcaro w grupie Toto, no ale z jego rąk, spod jego rąk wyszły też wspaniałe utwory, więc za chwilę grupę Toto z udziałem Davida Hungate'a usłyszymy na naszej antenie. I can't stop loving you. Nie potrafię przestać cię kochać. Taki utwór już za moment, ale też pojawi się tutaj pewna pani. Pani, która dzisiaj ma urodziny. No i to oczywiście Polka, oczywiście mówię. Anna Jurksztowicz urodziła się dokładnie 5 sierpnia 1963 roku. Piosenkarka i producentka muzyczna. W latach 80. była wokalistką grupy Bolter, no i dzisiaj ma swoje urodziny, więc z tej okazji także jej utwór za moment przypomnimy. A więc najpierw grupa Toto, a potem Anna Jurksztowicz w utworze Migam się. Zapraszam.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Przed momentem Anna Jurksztowicz w utworze Migam się, a my nie migamy się i już za chwilę, już za niecałe 4 minuty na naszej antenie informacje Radia Emaus i Lilia Łada i dowiemy się, co wydarzyło się w minionej godzinie, bo to te najbardziej aktualne wiadomości przedstawi właśnie Lilia Łada.

0: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 11 punktualnie na zegarze, więc nie zwlekajmy.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Nocne burze dały się we znaki poznańskim strażakom. W Wielkopolsce ruszył program profilaktyki raka szyjki macicy. Jak przetrwać upały, radzi szef sanepidu. Gwałtowne burze i ulewy przyniosły wielkopolskim strażakom sporo pracy. W ciągu ostatniej nocy odnotowali oni 33 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków gwałtownej pogody. Kilkanaście z nich dotyczyło Poznania i okolic, mówi rzecznik wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP Martin Halasz.
3: Strażacy usuwali przede wszystkim powalone drzewa, zerwane gałęzie, zabezpieczali te miejsca, w których doszło do uszkodzenia infrastruktury w wyniku właśnie przewracających się drzew czy miejscowych porywów wiatru, które uszkadzały konkretną infrastrukturę.
2: To był także ciężki wieczór dla pasażerów samolotów, które miały przylecieć do stolicy Wielkopolski. Ze względu na złe warunki atmosferyczne część maszyn skierowano do Gdańska, Bydgoszczy, Krakowa i Wrocławia. Loty wznowiono chwilę przed północą.
1: Informacje z Poznania.
2: Od początku sierpnia kobiety korzystające z programu profilaktyki raka szyjki macicy w ramach NFZ będą wykonywać inne badania niż dotychczas. Klasyczną cytologię zastąpi molekularny test HPV-HR, który pozwala wykryć obecność wysokoonkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
4: Ten wirus HPV jest odpowiedzialny niemal za wszystkie przypadki zachorowania na raka szyjki macicy, więc ta profilaktyka jest bardzo istotna, bo polega na tym, żeby wykryć wirusa, zanim jeszcze pojawią się zmiany w szyjce macicy. Jeśli wynik tego testu HPV-HR jest dodatni, z tej samej próbki wykonuje się cytologię na podłożu płynnym. Jest to badanie bardziej dokładne niż klasyczna cytologia i pozwala wykryć zmiany na wcześniejszym etapie.
2: Na badanie można się umówić, korzystając z e-rejestracji. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest adresowany do kobiet między 25 a 64 rokiem życia. W ramach wizyty nie jest potrzebne skierowanie.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Na poznańskiej Cytadeli rozpoczęły się prace przy montażu scen tegorocznej edycji Bittersweet Festival, który odbędzie się od 13 do 15 sierpnia. Organizatorzy zapewniają, że w tym roku park będzie dostępny dla mieszkańców tak długo, jak będzie to możliwe. Choć mieszkańcy muszą się liczyć z tym, że przed samą imprezą spacerowicze nie będą mieli dostępu do niektórych terenów i ścieżek. Harmonogram prac oraz zmian w dostępie do poszczególnych części Cytadeli został opublikowany na stronie festiwalu.
1: Informacje z kraju.
2: Jak przetrwać upały, radzi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Dobrym sposobem na przetrwanie w czasie upałów jest zaciemnienie pomieszczeń, aby nie wpadało do nich światło słoneczne. Szczególnie powinni na siebie uważać seniorzy, najbardziej narażeni na konsekwencje wysokich temperatur. W czasie upałów metabolizm w organizmie przyspiesza, tymczasem osoby starsze rzadziej odczuwają pragnienie. Dlatego tak ważne jest, aby się nawadniać i przypominać im o piciu wody.
5: Serce bije szybciej, oddychamy szybciej, tkanki nasze, żeby się wychłodzić, potrzebujemy więcej energii, a do tego potrzebujemy wody. I wiele osób w ogóle nie odnotowuje czegoś takiego jak, nie wiem, suchość w ustach, czy chrypka, czy brak śliny. W ogóle tego nie zauważa, bo to się rozciąga na cały dzień i to się dzieje dyskretnie. W związku z tym pierwszym sygnałem dla wielu osób może być to, że rzadziej chodzą do toalety.
2: Jeszcze jutro w centrum Polski termometry mogą pokazać od 30 do 35 stopni, a na południowym wschodzie nawet 37 lub 38 stopni Celsjusza. W piątek ochłodzenie obejmie już cały kraj.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Jak radzić sobie z upałami? To jest bardzo dobre pytanie, tylko tutaj odpowiedzi może być mnóstwo, bo każdy ma jakiś tam swój patent. Zaciemnić pomieszczenie. To jest dobry pomysł, zaciemnić pomieszczenie. No ale też przewietrzyć czasami trzeba. No i wtedy trzeba wybrać taką porę w ciągu doby, kiedy na zewnątrz jest chłodniej niż wewnątrz i wtedy przewietrzyć, a pozostała część dnia raczej chyba bez wietrzenia wtedy. No bo jeśli otworzymy okno, a będzie na zewnątrz bardzo wysoka temperatura, to zafundujemy sobie taki nawiew gorącego powietrza i z tego co widzę teraz, 40 stopni to ma być temperatura odczuwalna dzisiaj o godzinie 18. O 18:40 stopni będziemy w Poznaniu odczuwać. Więc jeśli ktoś ma jakiś kawałek cienia, no to ja bardzo poproszę, bo to chyba będzie coś niezbędnego.

0: Bo przecież każdy ma swój kawałek cienia. Brak cienia dowodem jest nieistnienia. Tak śpiewał chyba Grzegorz Turnał, więc warto dzisiaj sobie przypomnieć ten tekst i sobie pomyśleć, że istniejemy, bo cień jest obok nas gdzieś tam. Oby był duży i żebyśmy mogli się w nim schować. No we własnym cieniu się nie schowamy, ale warto mieć dzisiaj jakieś zacienione miejsce na horyzoncie.
1: No właśnie tak patrzę na nasze kasztanowce za oknem studia i tak sobie myślę, jak dobrze, że one są.
0: Tak, jak dobrze, że są kasztanowce, ale z drugiej strony, jak powiedziałaś o tym zaciemnianiu okien, no my nie mamy tutaj rolet. I czujemy się momentami jak w szklarni. Na szczęście jest klimatyzacja. I trochę tutaj możemy to wyrównać, bo bez tego byśmy sobie tutaj nie poradzili. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, to jest twoja ostatnia godzina tutaj pracy, prawda, dzisiaj?
1: Ależ to zabrzmiało, mój drogi, moja ostatnia godzina.
0: Ale wyobraź sobie, że moja też.
1: Ja udaję się za kulisy i od tej pory będę przez resztę dnia szarą eminencją.
0: Powiedziałem tutaj, czyli w studiu redakcyjnym, na antenie, bo gdzieś tam obok, na backstage'u tak zwanym, jak mówią wybitni wielbiciele polskiej mowy, backstage, bardzo lubię to słowo, jakby nie można było powiedzieć, gdzieś tam na poboczu, na uboczu.
1: A nie obraziłeś mnie teraz, co?
0: Nie, to tam na pewno też będzie dużo pracy, więc niekoniecznie tylko w studiu emisyjnym. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my zostajemy, a za chwilę jeszcze pojawi się profesor Jerzy Bralczyk, no i będzie właśnie, wiesz o czym dzisiaj? Kreować, znasz takie słowo jak kreować, czyli tworzyć, ale czy można coś skreować? No to już bym się kłócił raczej, bardziej bym myślał wykreować coś można. No o tym profesor Jerzy Bralczyk już za chwilę, ale najpierw grupa Coldplay.

0: Radio Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Grzegorz, który prowadzi większość korespondencji po angielsku, czasami ma problem z jednym słowem, które, jak pisze, omija, stosując synonim. To słowo kreować, a właściwie create, angielskie. W języku angielskim z formą przeszłą, pisze pan Grzegorz, na przykład problemów nie ma. Mam jednak wątpliwości, pisze dalej, co do poprawności słowa skreowane. Nawet co do pisowni pan Grzegorz ma wątpliwości, o Boże, z powinno być na początku. No nie, to już z całą pewnością nie. Zazwyczaj zmienia je pan Grzegorz na utworzone, ale chętnie by się dowiedział, czy takie sformułowanie, jak skąd to zostało skreowane, można uznać za poprawne. Wolałbym nie uznawać tego za poprawne. W ogóle słowo skreowany wydaje mi się trochę dziwne, może nawet trochę zbyt bliskie skremowaniu. Kreować to słowo, które w polszczyźnie, i to z łaciny, nie z angielskiego, jest dość długo. Creo to stwarzam, kreator to stwórca, veni kreator spiritus przecież. Mamy kreatora mody dzisiaj także. Mamy kreację,

0: które kreuje ten kreator. Mamy także niestety kreatury, czyli także coś lub kogoś wykreowanego. Kiedyś kreatura to nie było coś tak jednoznacznie negatywnego, czy raczej ktoś taki jednoznacznie negatywny. Mówiło się, że to czyjaś kreatura, czyli ktoś go wykreował. Dzisiaj kreatura jest tylko negatywna. A więc słowo kreować, także wykreować, to są słowa już w polszczyźnie dawne. Ale skreować zupełnie nie. A co do konta, no przyznam, że nie jestem finansistą i nie bardzo wiem, jak można by powiedzieć, jak można by odnieść to kreowanie do konta. Ja bym mówił, że konto zostało stworzone, lepiej może nawet utworzone, a może, co byłoby zupełnie naturalne, założone i wtedy mielibyśmy jasność. To tak jest, że nie zawsze ta angielska forma musi być tutaj obecna. Anglicy mają oczywiście swoje znaczenia słów i często słów zapożyczonych z łaciny, podobnie jak Polacy. Te słowa w różnych językach rozwijały się trochę inaczej. Nie bądźmy w niewoli angielskiej, już lepiej w niewoli języka łacińskiego. Zresztą cóż to za niewola, dawno minęła. Kreować, bardzo dobre słowo. Możemy kreować, wykreować, ale skreować chyba raczej nie.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Hej!
2: I to jest ten utwór, który zasługuje na wyróżnienie. To będzie Justin Timberlake, Love Stoned. Posłuchajcie.

Ależ to jest dobra kompozycja. Love Stone, Justin Timberlake. To jest wersja taka dłuższa nieco i sami słyszycie, że tam w poszczególnych elementach tego utworu pojawia się nawet inna linia melodyczna momentami, inne taktowanie. Ten utwór jest wprost niesamowity, no naprawdę majstersztyk, jeśli chodzi o tworzenie utworów muzycznych. Myślę, że to jest taki utwór, który doskonale nastraja na taki dzień jak dziś, kiedy nie za bardzo chce się wychodzić na taki upał, a w domu możemy zrobić sobie głośniej muzykę, jest chłodniej, mamy zaciemnione okna i wtedy możemy się napić na przykład jakiegoś orzeźwiającego napoju.

0: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 11.30 to czas na pierwszy serwis dzisiaj kulturalny na antenie naszego radia. No i pierwsze zaproszenie dotyczy godziny 17 i parku Władysława Czarneckiego. Ten park na Winogradach się znajduje i tam możecie się udać dzisiaj, bo tam Lato ze Stradą, kolejna odsłona, Nowe Winogrady Południe zaprasza na spektakl Max chce psa. Wstęp wolny na to wydarzenie. Teatr Kto odpowiada za ten spektakl? Max to 6-letni chłopiec z największą wyobraźnią na świecie. Rysuje wszędzie i po wszystkim. Narysował już całą rodzinę i Bruna. A Bruno to jedyny w swoim rodzaju pies rysunkowy. I o nim będzie to rzecz, właśnie o tym rysunkowym psie. Scenariusz i reżyseria Daniel Arbaczewski, scenografia, lalki, kostiumy Marta Orzuk, muzyka Hubert Pyrgies i Marcin Sojka, a za choreografię odpowiada Eryk Makohon. No i moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć ten spektakl, to wystarczy się wybrać dzisiaj o godzinie 17 do parku Władysława Czarneckiego. Raczej wtedy nie powinno być już burzy, więc myślę, że będzie to doskonały moment, żeby sobie taki spektakl w plenerze obejrzeć. Zwiedzanie zamku, jedynego takiego zamku w tej części Europy, zamku cesarskiego. Dzisiaj można go zwiedzić z przewodnikiem o godzinie 18. Zbiórka w holu wielkim Centrum Kultury Zamek przy ulicy Święty Marcin 80/82. No i muszę wam powiedzieć, że spacer po zamkowych przestrzeniach to nie tylko zwiedzanie tego budynku i architektury, ale tam chociażby w posadzce tego zamku można zobaczyć coś, co sięga wielu tysięcy lat wstecz. Więc może nie będę zdradzał więcej, pewnie wielu z was wie, o co chodzi, ale jeśli ktoś nie wie, to niech się wybierze na to zwiedzanie zamku z przewodnikiem i na pewno może być mocno zaskoczony historią ukrytą w kamieniu tam także. Koncert na przemienienie. Tak nazywa się tytuł tego koncertu. Zespół Siewcy Lednicy o godzinie 19 w kościele Przemienienia Pańskiego przy ulicy Długiej 1 wystąpią. W kontekście zbliżającego się święta Przemienienia Pańskiego Stowarzyszenie Bono Serviamus serdecznie zaprasza na koncert pod tytułem Na Przemienienie z udziałem muzyków zespołu Siewcy Lednicy. Koncert poprzedzi wystąpienie z kart historii doktor nauk medycznych Haliny Bogusz, poznanianki, historyka medycyny i ona wprowadzi w ten temat. W przededniu święta Przemienienia Pańskiego koncert, który dzisiaj o godzinie 19 w kościele Przemienienia Pańskiego przy ulicy Długiej 1. I może jeszcze jedno zaproszenie. Estrada w centrum. Peregrinus, spektakl, na który zaprasza, no, Plac Wolności, bo to na Placu Wolności będzie się wszystko działo dzisiaj. Wydarzenie, które jest częścią letniego cyklu bezpłatnych wydarzeń kulturalnych Estrada w centrum. Program tegorocznej edycji mocno rezonuje z architekturą i historią Poznania. No i dzisiaj też tak będzie. Ten spektakl Peregrinus to wędrujący spektakl uliczny, inspirowany poezją Eliota, ukazujący dzień z życia współczesnego człowieka. Łączy teatr fizyczny, choreografię i wyrazistą oprawę wizualną, tworząc dynamiczne, pełne widowisko energii z groteskowym dystansem. No i przygląda się mechanizmom współczesności, balansując między humorem a refleksją. Jeśli chcecie pobalansować między humorem a refleksją, to ten spektakl, który rozpocznie się na Placu Wolności o godzinie 21, być może jest właśnie dla was. Dobra książka, dobra muzyka, to zawsze jest spotkanie z kulturą. Polecam, jeśli tylko macie gdzieś na podorędziu, warto skorzystać.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Mamy ta przysłała lody, na zdjęciu lody. Pięknie wyglądają, ukoronowane rozmaitymi bakaliami, udekorowane, no i można je konsumować, ale tylko my możemy to zrobić tak wirtualnie. To nie to samo oczywiście, ale jeśli ktoś z Was ma coś schładzającego na boku, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo dzisiaj temperatura będzie tylko rosła, jeśli chodzi o powietrze, a w najcieplejszym momencie dnia, czyli około godziny 15, na termometrach zobaczymy 34, a gdzieniegdzie 35 stopni w Wielkopolsce, no a odczuwalna temperatura może być dużo, dużo wyższa. Może. Będzie dużo, dużo wyższa.

0: Hozier, zbyt słodki do tego utworu. Tytuł tego utworu to Zbyt słodki. On na koniec naszego wspólnego spotkania, bo ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Co prawda będę tutaj jeszcze, ale już ciałem nieobecny, tylko duchem bardziej, o godzinie 18:05 po serwisie Radia Watykańskiego. Jeszcze audycja Trzy Kolory z muzyką francuską, o kulturze francuskiej. Zachęcam do tego, żebyście posłuchali tej audycji. Frankofilem jestem i nigdy tego nie ukrywałem, dlatego ta audycja też na antenie naszego radia się pojawia. Za dzisiaj dziękuję, za ten piękny poranek, za całą korespondencję. Osobiście każdemu z was osobno nie podziękuję, bo jest tego zbyt dużo, ale jutro punktualnie o godzinie 7 też się z wami przywitam i będziemy was budzić jak dzisiaj z Lilią Ładą razem jutro o poranku. Do usłyszenia. A za chwilę Kuba Antkowiak tutaj się pojawi.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Jedna z poznańskich przepraw z dofinansowaniem od rządu, Marcelina Zawisza, interweniuje w sprawie afery w posum Leon XIV z przesłaniem do Polaków podczas dzisiejszej audiencji w Watykanie. Władze Poznania wydadzą mniej na przebudowę Mostu Chrobrego. Wczoraj wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec poinformował, że miasto znalazło się wśród kilkudziesięciu samorządów, które otrzymały dofinansowanie z rezerwy subwencji z budżetu państwa. Na prowadzone obecnie prace Poznań otrzymał blisko 12 milionów złotych.
3: To jest jedno z tych zadań, które ma poprawić komunikację wszystkim mieszkańcom Poznania, ale nie tylko mieszkańcom Poznania, wszystkim tym, którzy tą drogą przez Wartę przejeżdżają. To również ma przyspieszyć to zadanie i taki jest cel właśnie funduszy, które przeznaczamy na wsparcie samorządów.
2: Mówi wiceminister, rządowe dofinansowanie stanowi około 10% wartości całej inwestycji. Przypomnijmy, że prace na moście zakończą się w 2028 roku. Miasto otrzymało także ponad 4 miliony złotych na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich oraz krajowych przebiegających przez Poznań. Posłanka interweniuje w sprawie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Marcelina Zawisza z partii Razem weszła wczoraj do przychodni z kontrolą poselską. Chce dowiedzieć się, kto dopisywał oznaczenie VIP przy nazwiskach niektórych pacjentów zatrudnionych w spółkach miejskich lub magistracie. Z informacji, których źródeł nie chciała ujawnić dziennikarzom, ma wynikać, że polecenie takie otrzymało kilka rejestratorek. Przedstawiciele POSUM twierdzą natomiast, że oznaczenia dodała jedna osoba, aby sprowokować całą aferę.
4: Nie możemy zostawiać tego typu spraw niewyjaśnionych. Dlaczego? My mówimy tutaj o sytuacji, w której partia rządząca, która jest partią rządzącą zarówno w mieście, jak i w państwie, robi sobie po prostu uprzywilejowaną kolejkę do lekarzy. To jest podejrzenie, które naprawdę powinno być wyjaśnione, a każda osoba odpowiedzialna, jeżeli zostanie potwierdzone, powinna stracić pracę.
2: Partia Razem chce także, by Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia skontrolowały pozostałe lecznice należące do miasta. Chodzi o szpitale imienia Raszej i Strusia oraz zakład opiekuńczo-leczniczy przy ulicy Mogileńskiej.
1: Informacje z Watykanu.
2: Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie Leon XIV pozdrowił Polaków, którzy przybyli na środową audiencję. Tym razem odbyła się ona nie na placu, ale w bazylice Świętego Piotra ze względu na wysoką temperaturę. Papież podkreślił, że pielgrzymom zmierzającym na Jasną Górę towarzyszą duchowo wierni w parafiach.
5: Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
6: Vi benedico tutti.
2: W audiencji uczestniczyli między innymi pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie, która mieści się w archidiecezji częstochowskiej.
1: I Radia Emaus.
2: Premier Donald Tusk zapowiada niezwłoczne podpisanie nominacji dla asesorów. Jednocześnie szef rządu krytycznie ocenił działania prezydenta Karola Nawrockiego, który wręczył nominację, nie uzyskując kontrasygnaty, czyli podpisu premiera.
7: Ja nie znajduję słów krytyki dla tej gierki politycznej, a w tle przede wszystkim dla łamania takiego ewidentnego naruszania konstytucji. Jak Państwo widzicie, ja staram się bez napinania jakichś emocji, staram się zawsze rozwiązywać problemy wynikające z niekonstytucyjnych działań, w tym przypadku prezydenta Nawrockiego, ale szkoda chyba trochę i nerwów. Szczególnie żal mi było tej grupy asesorów. Oni nie poszli do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, żeby się bawić jakieś polityczne zapasy.
2: Premier powiedział, że nowo powołani asesorzy będą mogli orzekać miesięcznie w 10 do 11 tysięcy spraw. Wcześniej Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o bezskuteczności mianowań dokonanych przez Karola Nawrockiego.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. Emaus, małpa,

0: Met solidarnie także jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

9 minut po godzinie 12 kłania się po raz pierwszy dzisiaj druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszam, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja, 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to cofniemy się na naszej muzycznej osi czasu o 30 lat i bodajże do pierwszego singla Justyny Steczkowskiej, Dziewczyna Szamana. Tak zaczynamy drugą połowę środy. Dzień dobry.

0: porządku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha.

0: lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
1: Na czym polega wiara tej pogańskiej kobiety? Na tym, że bardzo kochała swoją córkę. Pragnęła dla niej dobra do tego stopnia, że zniosła nawet niezbyt grzeczne potraktowanie przez Jezusa. Wiara to ufność, ale wiara to również miłość połączona z nadzieją. Gdy człowiek kocha, wierzy, a gdy wierzy, kocha i potrafi wtedy znieść wiele. Jak widać, Bóg działa w sercu człowieka, którego niekoniecznie uznalibyśmy za religijnego. Pomyśl, w jakiej sytuacji doświadczyłem, że dzięki wierze bardziej kocham, a dzięki miłości bardziej wierzę.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 12:00. Za nami na naszej antenie Daria Zawiałow i Taco Hemingway w utworze Supra, a za nami także mini audycja 5 minut z Bogiem i wokół piątki się będziemy przez moment kręcić, no bo dzisiaj mamy środę, 5 sierpnia, 217 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Maria, Virginia, czy też Virginia, a także Abel. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj dzień bielizny. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy dwa, ale każde z nich jest dosyć długie. I tak się właśnie zastanawiam, które wam przeczytać, które. Dobrze, wybieram przysłowie numer 1. W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka. No to już wiemy, jaka będzie zima w tym roku, no bo ta pogoda na początku sierpnia jest przedziwna, ja bym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Małgorzaty Stolarskiej i brzmi następująco. Życie ma tyle kolorów, ile potrafisz w nim dostrzec. Piękne zdanie, może powtórzę je, bo faktycznie była chwila przerwy. Życie ma tyle kolorów, ile potrafisz w nim dostrzec. Podpisuję się pod tym zdaniem rękami i nogami, no bo warto patrzeć troszeczkę szerzej. A już za moment o godzinie 12:30 audycja Zapytaj Księdza. Zapraszam Was na nią bardzo gorąco. Jeżeli chcecie być na bieżąco, posłuchajcie tego programu Zapytaj Księdza 12:30. A teraz na naszej antenie będzie Rob Thomas i Lonely No More.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
6: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy tego, gdzie i jak możemy pogłębić swoją wiarę albo też w sumie wiedzę religijną.
7: Na pewno trzeba powiedzieć, że wiara potrzebuje nie tylko doświadczenia, czyli jakiegoś przeżycia, ale także potrzebuje pewnego zrozumienia. I to można by tak porównać do relacji z człowiekiem, nie? Że jeśli kogoś kochamy, no to chcemy go lepiej poznawać. No i podobnie jest w tej relacji naszej z Panem Bogiem, że nie wystarczy zatrzymać się tylko na wiadomościach wyniesionych z dzieciństwa, czy też podczas lekcji religii w szkole, no bo zwłaszcza w dorosłym życiu już pojawiają się nowe pytania dotyczące rodziny, sensu życia, czy też może i cierpienia, więc ta nasza wiedza musi iść trochę w parze z naszym rozwojem też intelektualnym i psychoduchowym. Myślę, że taką dobrym zdaniem jest to, co powiedział święty Augustyn. On powiedział: zrozum, abyś uwierzył i uwierz, abyś zrozumiał. Więc na pewno wiara potrzebuje jakiegoś pogłębienia. Jakieś pytania, które mamy dotyczące wiary, też mogą pomagać nam oczyszczać naszą wiarę z rozmaitych przesądów, których też mamy niemało. Otwierać nasz rozum też na rzeczywistość, której no nie da się zamknąć w jakimś takim naukowym doświadczeniu. Ale takim pierwszym podstawowym źródłem pogłębiania naszej wiedzy religijnej no jest Pismo Święte. Nie możemy traktować Biblii jako zbioru jakichś przypadkowych sytuacji czy odpowiedzi, ale kiedy czytamy ją regularnie, w odpowiednim kontekście, czasami może też i z pomocą dobrego komentarza, to znajdziemy wiele odpowiedzi na sytuacje, których doświadczamy w naszym życiu. Drugą taką pomocą może być no, katechizm Kościoła katolickiego, taki podstawowy, bo on pokazuje, jak poszczególne prawdy wiary, to w co wierzymy i w kogo wierzymy, łączą się ze sobą. Bardzo dobry sposób na to, żeby uporządkować czy usystematyzować swoją wiedzę religijną. Ale pomocne też mogą być różnego rodzaju rekolekcje, w których uczestniczymy, jakieś wykłady okolicznościowe, też duszpasterstwo parafialne, które także ma w swoich zasobach dużo formacyjnych spotkań. Rozmowy, czy to z kapłanami, czy też z innymi liderami grup, których mamy w parafiach. Może też pomóc internet, chociaż tu trzeba uważać na to, że liczba wyświetleń i pewność siebie autora no, nie są gwarancją prawdy. Warto zawsze sprawdzić to przygotowanie tego autora i zgodność jego wypowiedzi z nauczaniem Kościoła. Dlatego myślę, że warto próbować swoją wiedzę religijną pogłębiać, bo to zawsze pomaga nam coraz bardziej świadomie podchodzić do sprawy wiary, no i do prawdziwego spotkania z żywym Bogiem.
0: Zapytaj księdza.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dziesięć minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie audycja Zapytaj Księdza, a muzycznie usłyszeliśmy Wham, grupę Red Hot Chili Peppers, a także zespół U2. A przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowszej informacji Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Kombi i Pokolenie.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Czy Tor Poznań dalej będzie funkcjonował? Na to pytanie odpowiemy w tym wydaniu informacji. Oprócz tego wybierzemy się do poznańskiego zoo oraz Szamotu. Przyszłość Toru Poznań znów jest niepewna. W ostatnim czasie w Sejmie trwały prace nad ustawą wyłączającą obiekty sportowe spod norm emisji hałasu. Projekt powstał po decyzji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nakazującej zawieszenie działalności tego jedynego w Polsce toru, na którym odbywają się licencjonowane wyścigi samochodowe i motocyklowe. Po interwencji polityków zawieszono wykonanie tej decyzji na pół roku, a parlamentarzyści rozpoczęli pracę nad ustawą, która miała trafić do czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
3: Ministerstwo Klimatu zawnioskowało do marszałka Sejmu o zdjęcie tego projektu, przedstawiając inny trochę pomysł. No nie chcemy spowalniać prac nad tym projektem. Będziemy rozmawiali z marszałkiem Czarzastym, będziemy rozmawiali z ministrem, panią minister klimatu, ażeby nadać dalszy bieg temu projektowi, który ponad podziałami politycznymi ma wsparcie zdecydowanej większości polskiego parlamentu.
2: Wyjaśnia poseł Jacek Tomczak z PSL-u. Partia krytykuje ministerstwo za opóźnianie prac nad projektem. Nie wiadomo jeszcze, co stanie się po zakończeniu okresu zawieszenia, jeśli do tego czasu ustawa nie wejdzie w życie.
1: Informacje z Poznania.
2: Ogród zoologiczny ma nowych mieszkańców. Na świat przyszły tam dwie pantki rude. Gatunek ten z roku na rok maleje, zauważa kierownik nowego zoo Remigiusz Koziński.
4: Pantki rude to gatunek zagrożony wyginięciem według czerwonej listy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, stąd hodowla jest niezwykle ważna. Udaje się ostatnio w ogrodach zoologicznych, ostatnie 2-3 lata to są takie lata dosyć dużych sukcesów, jeżeli chodzi o hodowlę. No w Poznaniu właśnie pomarli teraz je pantki. W kilku innych ogrodach w Polsce i w Europie również się takich przypływów doczekano i to jest bardzo dobry znak.
2: Maluchy urodziły się pod koniec czerwca. Pracownicy zoo czekali z ogłoszeniem tej informacji, ponieważ przez pierwsze 6 tygodni młode pantki potrzebują przede wszystkim spokoju. Rodzą się ślepe, głuche i rozwijają bardzo powoli, angażując swoją matkę praktycznie stuprocentowo. Imiona dla zwierząt poznamy później. Wybiorą je podopieczni Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wilcie.
1: Informacje sportowe.
2: Mimo niespodziewanych problemów z przesiadką w Pekinie i dobowego opóźnienia, zwycięzcy Ligi Narodów są już w Warszawie. Reprezentacja Polski w siatkówce wylądowała dziś na lotnisku Chopina po wywalczeniu złotego medalu. Wygrana w turnieju finałowym była efektem wyjątkowo szerokiej kadry, w której każdy gracz był gotowy do wejścia. Przyjmujący Kamil Semeniuk podkreśla, że kluczem do sukcesu było schowanie własnego ego dla dobra drużyny.
5: Są w naszej reprezentacji fantastyczni zawodnicy, przede wszystkim też na pozycji przyjmujących. Także trzeba gdzieś tam swoją godność i pychę schować do kieszeni, zacisnąć zęby i przystosować się do gdzieś tam sytuacji, jaka panuje. I dla mnie nie ma naprawdę problemu, jeżeli mam wchodzić i grać i przyczyniać się do zwycięstw, to niech tak będzie dalej.
2: Po powrocie do kraju siatkarze mają zaledwie chwilę na oddech. Już we wtorek rano podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczynają w Zakopanem zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy. Dyrektor szpitala powiatowego po 11 latach składa rezygnację. Taką informację podaje Radio Poznań. Mowa o Remigiuszu Pawelczaku. Dyrektor Pawelczak jest dyrektorem naczelnym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Szamotułach od końca sierpnia 2015 roku. Uważany jest za ojca sukcesu tej placówki. Za jego kadencji zrealizowano m.in. nowatorskie programy leczenia. Jednym z nich jest pilotażowy program kompleksowego leczenia stopy cukrzycowej, którego celem jest zmniejszenie ryzyka amputacji u pacjentów z cukrzycą. Jak podaje Radio Poznań, najpóźniej jutro ma być oficjalne oświadczenie w tej sprawie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 32 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to aż 36 stopni Celsjusza. Pamiętajcie o nawodnieniu, zwłaszcza w te gorące dni. Maksymalna temperatura dzisiaj Będzie w okolicach godziny 15, 34 kreski na plusie. Nie chcę wiedzieć, jaka jest temperatura odczuwalna, no ale na pewno chcę wiedzieć, a nawet widzę to za naszymi radiowymi oknami, że w tym momencie występują spore przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, która w tym momencie jest umiarkowana, ale biometr tak dla odmiany jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 13 kłania się po raz kolejny druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Ten duet jest z wami do godziny 17, ale na naszej antenie nie duet, ale solowa artystka Vanessa Carlton, A Thousand Miles, i tak zaczynamy 13. Dzień dobry.

Już prawie 20 minut po godzinie 13. Za nami Vanessa Carlton, grupa Toto, a także zespół Eurythmics. A teraz zapraszam Was, abyście wpisali, czy to w Wasze telefony, czy to w Wasze przeglądarki internetowe na komputerach, radioemaus.pl. Jak wpiszecie nazwę tej strony, no to się pojawi Wam nasza właśnie strona główna radia, a tam zaraz po wejściu macie zakładkę Gość Dnia, no i tam możecie posłuchać rozmów, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. No, przeprowadzamy te rozmowy od poniedziałku do piątku od godziny 8.30. Dzisiaj rozmawialiśmy na naszej antenie z Jakubem Tokarkiem z Obserwatorium Astronomicznego UAM. Tematem rozmowy było, a właściwie były, Perseidy i zaćmienie Słońca, czyli warto patrzeć w niebo, bo już 12 sierpnia, czyli już za tydzień, będziemy mogli obserwować zaćmienie Słońca, a od początku sierpnia podziwiać w nocy roje Perseid. O tym, jak się przygotować do oglądania tych wyjątkowych zjawisk astronomicznych i gdzie najlepiej je oglądać w okolicach stolicy Wielkopolski, o tym o poranku opowiadał Jakub Tokarek z Obserwatorium Astronomicznego UAM. Ta 10-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia. Ale rozmów możecie jeszcze posłuchać w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszam do jej pobrania. iOS i Android, tam ta aplikacja jest dostępna. A także Radio Emaus jest dostępne w mediach społecznościowych. Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie. Ale również na naszej antenie znajdziecie dobrą muzykę. Tym razem elektryczne gitary i Co ty tutaj robisz?

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
5: Święty Jan Paweł II powiedział: od Maryi uczymy się zawierzać we wszystkim woli Bożej. Od Maryi uczymy się zawierzenia nawet wówczas, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei. Od Maryi uczymy się miłości do Chrystusa, jej Syna i Syna Bożego.
0: Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 22 minuty zostały do godziny 14. Za nami na naszej antenie Edyta Górniak i Dotyk, a także Marta Bijan i Nie Macie Tu. No właśnie, gdyby nie było korków w Poznaniu, to faktycznie mógłbym powiedzieć, gdyby korek był osobą, no to mógłbym powiedzieć wtedy Nie Macie Tu. No ale zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Najpierw jednak szybki rzut oka na trasy dochodzące do Poznania, czyli S5, A2 i S11. Tak patrzę, bez większych kłopotów przyjedziecie przez każdą z tych tras, chociaż widzę, że na węźle Poznań Komórniki, tutaj od strony Poznania spore korki, także tutaj musicie uważać. A teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja już w samym Poznaniu. No, wygląda tak, że dojazd od strony Obornickiej, czyli dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdny płynnie, trasa Niestachowska także bez większych kłopotów, most Lecha, niewielkie utrudnienia, ulica Bałtycka także przejezdna płynnie, rondo Śródka także bez większych korków. Korki możecie napotkać, ale to i tak niewielkie. Po zjeździe z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego korkuje się troszeczkę most Mieszka I, ulica Wyszyńskiego i dalej ulica Jastkowskiego do samego skrzyżowania z Garbarami, no ale jest to spowodowane tym, że trwają tam prace remontowe. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, no to w obu kierunkach również napotkacie na niewielkie utrudnienia korkowe, ale tak to raczej spodziewajcie się płynnego przejazdu. Podobnie, jeżeli chodzi o dojazdy do ronda Rataje. Jak wygląda sytuacja na rondzie Starołęka? A wygląda tak, że troszeczkę dłużej postoicie od strony Hetmańskiej i mostu Przemysła Pierwszego. Też widzę, że troszeczkę od strony Starołęckiej się korkuje, ale na szczęście to nie jest taki korek jak czasami poza wakacjami, gdzie faktycznie ta ulica potrafi się naprawdę solidnie zakorkować. Głogowska, Hetmańska, tutaj zaglądamy bez większych kłopotów. No i również bez większych kłopotów przejedziecie na ulicy, po ulicy, ulicą Głogowską do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Także tutaj takie informacje wam przekazuję. Czyli można tak podsumować, że właściwie Poznań jest w tym momencie bezkorkowy, ale może w sumie zamiast korków, no to powiem wam może w ten sposób, że powiem wam o paru utrudnieniach, jeżeli chodzi o zamknięcie tras, no bo okolice Alei Niepodległości. Tutaj widzę, że od samego skrzyżowania z Niezłomnych do skrzyżowania z Powstańców Wielkopolskich tutaj jest trasa zamknięta. Tutaj musicie uważać. No i również przypominam o tym, że jeżeli chodzi o most, już wam zaraz mówię, bo tutaj się troszkę zagubiłem, jeżeli chodzi o nasze mapy drogowe. Tutaj widzę, że przypominam o tym, że most Bolesława Chrobrego jest w remoncie. No i to też oznacza, że jest ten przejazd po prostu nieco bardziej utrudniony. Mam nadzieję, że sytuacja, tak dobra sytuacja się utrzyma w stolicy Wielkopolski, ale jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji korkowej, czy też sytuacji wypadkowej w Poznaniu, czy też na wielkopolskich trasach, dawajcie nam znać. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tymi kanałami możecie nam wysyłać wasze informacje, a my je od razu przekażemy na naszej antenie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi, a teraz na naszej antenie Chris Rea i Josephine.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Chris Rea i Josephine, a za nami także Bill Withers, który życzył nam pięknego dnia. Lovely day to już za nami. A przed nami punktualnie o godzinie 14. No może nie muzyka, ale równie ważna rzecz, czyli informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie artystka, która wylansowała jeden hit, Ale za to jaki. Coś mam z głosem dzisiaj, słuchajcie, ale postaram się powiedzieć artystkę i tytuł utworu poprawnie. Natalia Imbruglia i Torne.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: 14 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
6: Strażacy mieli ręce pełne pracy po ostatnich anomaliach pogodowych. Rozpoczęła się europejska akcja Speed. W informacjach Radia Emaus powiemy również o zjawiskach kosmicznych. Gwałtowne burze i ulewy przyniosły wielkopolskim strażakom sporo pracy. W ciągu ostatniej nocy odnotowali oni 33 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków gwałtownej pogody. Kilkanaście z nich dotyczyło Poznania i okolic, mówi rzecznik wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Martin Halasz.
7: Strażacy usuwali przede wszystkim powalone drzewa, zerwane gałęzie, zabezpieczali te miejsca, w których doszło do uszkodzenia infrastruktury w wyniku właśnie przewracających się drzew czy miejscowych porywów wiatru, które uszkadzały konkretną infrastrukturę.
6: To był także ciężki wieczór dla pasażerów samolotów, które miały przylecieć do stolicy Wielkopolski. Ze względu na złe warunki atmosferyczne, część maszyn skierowano do Gdańska, Bydgoszczy, Krakowa i Wrocławia. Loty wznowiono chwilę przed północą.
0: Informacje drogowe.
6: Ruszyła europejska akcja Speed. Więcej policjantów pojawi się zarówno w miastach, jak i na głównych trasach. W Polsce kulminacyjnym dniem będzie najbliższy piątek, zaznacza sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
8: 5 sierpnia w piątek w godzinach między 6 a 22 w województwie wielkopolskim odbędą się działania pod nazwą Prędkość, nastawione na naruszenia przepisów ruchu drogowego związanych z nadmierną prędkością. Działania te realizowane są pod egidą Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego, której głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom drogowym i poprawa bezpieczeństwa na europejskich drogach.
6: Kontrolowana będzie także trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów. Funkcjonariusze podkreślają, że to nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Przed nami wyjątkowy sierpień na niebie. W przyszłą środę na miłośników astronomii czekają dwa wyjątkowe zjawiska. Wieczorem dojdzie do zaćmienia słońca. Pas całkowitego zaćmienia przebiegnie przez północną Hiszpanię, Islandię i Portugalię, ale także w samym Poznaniu aż 84% powierzchni słońca zostanie zakryte. W nocy z kolei czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli popularnych spadających gwiazd. Jakub Tokarek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zachęca jednak, by już teraz obserwować, co dzieje się na niebie.
9: W czasie kolejnych dni mamy dobrą pogodę i tych meteorów z roju Perseid będzie coraz więcej. Czyli na razie powiedzmy, nie wiem jakie są szacunki, ale zakładam, że może 10 kilka na godzinę już będzie spadało i po prostu im bliżej będziemy tego 12 sierpnia, czyli praktycznie już za tydzień, tym w ciągu nocy coraz więcej ich się będzie pojawiać.
6: Połączenie zaćmienia słońca i roju Perseidów jednego dnia to wyjątkowa okazja do obserwacji nieba, ponieważ kolejna taka sytuacja może nie zdarzyć się przez wiele lat.
10: Słuchasz informacji Radia Emaus.
6: Na trwającym posiedzeniu Senat zajmie się wnioskiem prezydenta w sprawie organizacji ogólnopolskiego referendum. Karol Nawrocki chce, aby Polacy wypowiedzieli się na temat realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Późnym popołudniem w Senacie odbędzie się debata nad tym wnioskiem. Kluby koalicji rządowej już zapowiadają, że go nie poprą. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że de facto referendum sprowadzałoby się do obecności Polski w Unii Europejskiej.
11: Tak naprawdę to jest pytanie o to, czy chcemy być w Unii Europejskiej, czy w niej nie chcemy być. I wydaje mi się, że w czasach niepokojów, kryzysu klimatycznego powinniśmy szukać rozwiązań konstruktywnych, a nie nawoływać Polaków do opuszczenia Unii Europejskiej.
6: Podczas zaplanowanego do czwartku posiedzenia Senat rozpatrzy również decyzję Sejmu o powołaniu Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Senacka większość opowiada się za tym, aby Izba nie wyraziła zgody.
10: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 33 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest jednak jeszcze wyższa, 36 kresek na plusie. W tym momencie występują przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.

6 minut po godzinie 14 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Z nami także Madonna i jeden z jej największych hitów, przynajmniej jeżeli chodzi o lata 90. Madonna Frozen. Tak zaczynamy muzycznie 14. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 14:00. Za nami na naszej antenie trzy utwory z lat 90. Bo pojawiła się Madonna, Frozen, następnie ikoniczny Girls Band właśnie z lat 90., czyli Spice Girls, a następnie ikoniczny Boys Band, teraz sobie zdałem z tego sprawę, Take That i Back For Good, to już za nami, trzy utwory z lat 90. na naszej playliście. Co będzie za moment? A na razie nie zdradzam, ale za dłuższy moment, bo 9 sierpnia wyjątkowa transmisja na antenie Radia Emaus. Może przedstawię całość informacji, no bo w Katedrze Poznańskiej trwają przygotowania do ogólnopolskiego zakończenia peregrynacji relikwii świętej Teresy od Dziesiątka Jezus oraz jej rodziców świętych Zeli i Ludwika Martin. No i Katedra Poznańska, ale także my zapraszamy w sposób szczególny małżeństwa i rodziców do wspólnej modlitwy w niedzielę 9 sierpnia. Uroczyste powitanie relikwii odbędzie się o godzinie 9:45, a o godzinie 10:00 mszy świętej przewodniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, i sama liturgia będzie transmitowana na antenie Radia Emaus. My zawsze transmitujemy o godzinie 10:00 mszę świętą, ale akurat najbliższą niedzielę okazja będzie wyjątkowa. Następnie tego już nie będziemy transmitować, ale myślę, że warto być w Katedrze Poznańskiej, no bo kolejna msza święta o godzinie 12:15 ją odprawi ojciec przeor karmelitów bosych, a pomiędzy nabożeństwami trwać będzie indywidualna modlitwa przy relikwiarzu, a całe wydarzenie zwieńczy nabożeństwo pożegnania o godzinie 15:00. Więc zapraszamy Was do uczestnictwa w Katedrze Poznańskiej w tych uroczystościach, a przede wszystkim zapraszamy do słuchania naszej transmisji na żywo od godziny 10:00 właśnie z Katedry Poznańskiej. To jednak na koniec tygodnia, a teraz na naszej antenie tym razem pogramy po polsku i tym razem tak dla odmiany, chociaż dużo gramy lat 90., tym razem akurat tej dekady nie będziemy tutaj eksplorować na naszej antenie. Wojciech Baranowski, Rakieta w tym momencie na naszej antenie.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej. 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

21 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie Oasis, a także Robbie Williams. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. No i co widzę? Patrzę najpierw na ulicę Obornicką, dojazd od strony Suchego Lasu. Bez większych kłopotów tutaj przejedziecie. Troszeczkę widzę, że korkują się okolice Ronda Obornickiego, ulica Lutycka, zwłaszcza do skrzyżowania z ulicą Strzeszyńską i Juraszów. Trasa Niestachowska, bez większych kłopotów przejedziecie, wręcz korków tutaj nie stwierdzono. Patrzymy teraz na Rondo Śródka. Największy korek, ale tak naprawdę są, to nawet nie można aż tak dużym korkiem nazwać, bo po prostu widzę, że na niewielkim odcinku na naszej mapie na czerwono dojazd od strony ulicy Podwale. Trochę postoicie po zjeździe z Ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego, most Mieszka I, tutaj do skrzyżowania z Garbarami zakorkowany jest ten odcinek. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami Jana Pawła II, niewielkie utrudnienia w obu kierunkach, tutaj nie będę rozgraniczał na kierunki. Ronda Rataje, widzę, że tutaj bez większych kłopotów od każdej strony przejedziecie. Jeżeli chodzi o Rondo Starołęka, no to tutaj most z Przemysła I, czyli ulica Hetmańska. Tutaj korek się zaczyna na jednym z dojazdów do Ronda Starołęka, no i postoicie już do samego Ronda. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska bez większych kłopotów. Naprawdę dobre informacje. No i podobnie muszę powiedzieć o ulicy Głogowskiej, informacje do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego bez kłopotu przejedziecie tutaj w tym obszarze. Patrzę jeszcze na inne miejsca w Poznaniu. Właściwie to jest już wyjazd z Poznania. Węzeł Poznań, Komorniki. Tutaj widzę, że od strony Poznania spore korki, więc jeżeli planujecie jechać na węzeł Poznań, Komorniki od strony Poznania, no to tutaj no niestety musicie się uzbroić w cierpliwość, no bo niestety widzę, że czasu na przejazd właśnie przez ten węzeł może wam troszeczkę dużo zająć. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach i jesteśmy dla was, przypominamy nasz numer SMS do kontaktu 601 077 033, a także jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, także również tam nam możecie wysyłać informacje, a my je w miarę możliwości jak najszybciej przekażemy na antenie. Już za moment mini audycja również z drogą w tytule, w drodze do Emaus, no ale teraz na naszej antenie król popu Michael Jackson i Smooth Criminal. No to co, gramy? Nie gadamy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Kobieta kananejska nie miała wątpliwości, że to, co dla pana jest okruchem, dla niej jest wystarczające do szczęścia i przemiany życia. Czasem niepotrzebnie oczekujemy od Boga, że z mocą i wielkimi zmianami wejdzie w naszą codzienność. Do zmiany na lepsze w relacjach małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich mogą wystarczyć okruchy drobnych gestów i słów. Co jest okruchem, drobną zmianą na lepsze, którą dostrzegłem w ostatnim czasie?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 8 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie dwa razy lata 80. Z jednej strony król popu, czyli Michael Jackson i Smooth Criminal, a za nami autorzy jednego utworu, ale za to jakiego. Cutting Crew i I Just Died in Your Arms to muzycznie za nami. Za nami także mini audycja w drodze do Emaus. No i tak powolutku zmierzamy sobie podczas tej drugiej zmiany na naszej antenie. No i powolutku będziemy dobijać do godziny 15, a tam najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Także jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co w Poznaniu, z tym, co w kraju, ale także i na świecie, bądźcie z nami, godzina 15, najnowsze informacje. No ale zanim informacje, to oczywiście pogramy i to będzie no dosyć długi utwór. Aerosmith i Crazy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Poznański Uniwersytet po ewaluacji resortu nauki okrągły jubileusz obchodzi parafia w Wonieściu. W tym wydaniu informacji powiemy również o pielgrzymce na Jasną Górę. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o zakończeniu kolejnego etapu ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025. Minister podjął decyzję w sprawie przyznania kategorii naukowych w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych, podsumowuje Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał kategorię A+ w dwóch dyscyplinach, a w 14 B+. Jesteśmy z tych wyników zadowoleni, choć planujemy wniosek o ponowne rozpatrzenie w kilku dyscyplinach po uzyskaniu pełnych wyników. Niemal wszystkie poznańskie uczelnie wypadły dobrze lub bardzo dobrze. Ogólnie widoczny jest wpływ obecnego modelu oceny, który docenia patenty i przychody z badań, co premiuje uczelnie techniczne.
1: Najlepiej w rankingu wypadła archeologia oraz polonistyka, uzyskując kategorię A+. Od uzyskanej oceny zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota, której jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Parafia Świętego Wawrzyńca w Wonieściu w gminie Śmigiel 8 sierpnia będzie świętowała 120-lecie konsekracji kościoła, mówi ksiądz Ryszard Siwek, proboszcz parafii.
3: Nie mamy konkretnej daty konsekracji kościoła. Wiemy tyle, że miała ona miejsce 120 lat temu. Ale wybraliśmy tą datę na te uroczystości, dlatego że przeżywamy niebawem 10 sierpnia wspomnienie świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, a jednocześnie ksiądz arcybiskup Zbigniew-Zieliński, metropolita poznański, wybudzi zabytkowe organy, które od przeszło 20 lat były nieużywane.
1: Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa-Zielińskiego, metropolity poznańskiego, rozpocznie się o godzinie 18. Po niej nastąpi wybudzenie kościelnych organów, które pierwsze raz zabrzmią po kapitalnym remoncie i świątyni, i organów.
0: Informacje z kościoła w Polsce.
1: Na Jasną Górę dotarła 44. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pątnicy byli podzieleni na trzy grupy: kolorową, rowerową i promienistą. 1100 osób pielgrzymowało pod hasłem "Z zachętą wzrastaj". Dominika i Krzysztof Dębińscy z grupy kolorowej, którzy przyszli wraz z piątką swoich dzieci, opowiedzieli, co daje pielgrzymowanie z rodziną.
4: Poznaliśmy się właśnie na pielgrzymce, więc naturalne było dla nas, żeby wrócić i razem z dziećmi pokazać im to, z czym wyrosliśmy i gdzie prowadzi nas nasza wiara.
5: Niesamowite jest też to, że to miejsce, ta pielgrzymka, relacje między nami, tą małżeńską, relacje między ludźmi, to jest coś wyjątkowego, niepowtarzalnego. To jest takie wyrwanie z rzeczywistości takiej życia. Możemy się tu iść, być fizycznie zmęczonymi, ale mamy tu dużo wzrostów duchowych.
1: Jutro o godzinie 11 w Bazylice na Jasnej Górze zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak. Ponad 8 milionów użytkowników mObywatela zastrzegło już numer PESEL. Resort cyfryzacji zachęca wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do podjęcia takiej decyzji. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że zastrzeżenie numeru PESEL to gwarancja własnego bezpieczeństwa, chociażby w okresie wakacyjnym.
6: Zastrzeżenie numeru PESEL to gwarancja, że nie zostaniesz okradziony albo narażony na niebezpieczeństwa takie jak na przykład podpisanie nielegalnego aktu notarialnego albo wyłudzenie pieniędzy z twojego konta.
1: Zastrzec numer PESEL można także bezpośrednio w urzędzie. Szef resortu cyfryzacji zaznaczył jednak, że cały proces może wydłużyć się jednak nawet o godzinę.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
7: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 34 stopnie Celsjusza i to jest temperatura maksymalna na dziś, ale temperatura odczuwalna, uwaga, 37 stopni Celsjusza. W tym momencie w Poznaniu występują spore przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 15:00. Kłania się po raz kolejny druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz, który w tym momencie wyszedł z naszego radiowego studia. Ale spokojnie, spokojnie. Mateusz wróci już o godzinie 16:00, żeby zaprezentować wam najnowsze informacje. No ale zanim informacje o 16:00, no to przecież dużo się jeszcze wydarzy właśnie do najbliższego serwisu informacyjnego, no bo przecież za moment, za niecałe 10 minut, słuchajcie, za 9 minut, za około 9 minut zaczynamy kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy, nagroda czeka obok mnie, no i również zagadka konkursowa, także zapraszam już teraz was do uczestnictwa, uszykujcie swoje telefony, żeby zgłosić się jak najszybciej. 15:15 konkurs popołudniowy, no ale zanim konkurs, to oczywiście, że pogramy The Cranberries Dreams. Tak zaczynamy 15:00, a ja mówię dzień dobry.

0: Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na zegarach, a wy już wiecie, co to oznacza. Konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. A jeżeli chcecie go zgarnąć, jeżeli chcecie go wygrać, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. No i dzisiaj takie pytanie mam dla was dosyć podróżnicze, związane z naszym sąsiadem. Bo dzisiaj proszę was o wasze skojarzenia z Litwą. Wasze skojarzenia z Litwą. Takie pytanie wam dzisiaj zadaję w konkursie. A bo właściwie o rozwinięcie tego zagadnienia was proszę. Wasze skojarzenia z Litwą. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. A ja przypominam jeszcze raz. 7148. Numer SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie w zgłoszeniu dajecie, czy też dorzucacie wasze skojarzenia z Litwą. Wasze skojarzenia z Litwą. O to was proszę w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Słuchajcie, startujemy z konkursem popołudniowym, no i liczymy na jak najwięcej zgłoszeń. Do dzieła!

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Przypominam o naszym konkursie popołudniowym. Dziś do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę Was w konkursie o Wasze skojarzenia z Litwą. Wasze skojarzenia z Litwą, o to Was proszę w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dziś do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus, a Wy, jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, jeżeli chcecie go wygrać, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę Was o Wasze skojarzenia z Litwą. Wasze skojarzenia z Litwą, o to Was proszę w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Do zgarnięcia zestaw trzech książek od Radia Emaus. Wasze skojarzenia z Litwą, o to Was proszę w dzisiejszym konkursie popołudniowym. Myślę, że zagadnienie dosyć oczywiste, dosyć proste, ale zapraszamy Was do zgłaszania się w konkursie, bo zestaw trzech książek od Radia Emaus czeka na Was. A właściwie czeka na Was po prostu. I również czeka teraz bardzo się niecierpliwi kolejny utwór z naszej playlisty. Ja myślę, że nie będę go trzymał zbyt długo. Drogi zespole Bee Gees, proszę bardzo.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Paweł II powiedział: od Maryi uczymy się zawierzać we wszystkim woli Bożej. Od Maryi uczymy się zawierzenia nawet wówczas, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei. Od Maryi uczymy się miłości do Chrystusa, jej Syna i Syna Bożego.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy trwa w najlepsze. To nie ma tak, że my o nim zapomnieliśmy. Wracamy. Słuchajcie, dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie w dzisiejszym konkursie popołudniowym proszę Was o Wasze skojarzenia z Litwą. Wasze skojarzenia z Litwą. Takie jest zagadnienie konkursowe w dzisiejszej popołudniowej zabawie, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus, a ja przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa 7148, pod ten numer wysyłacie swoje zgłoszenie SMS-em, a w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszymi skojarzeniami z Litwą. Wasze skojarzenia z Litwą, takie pytanie, takie zagadnienie jest w dzisiejszym konkursie popołudniowym. Wasze skojarzenia z Litwą. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za was mocno kciuki. Słuchajcie, nie dajcie się zbyt długo prosić. Wyślijcie swoje zgłoszenie w konkursie.

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w swoim zgłoszeniu konkursowym waszymi skojarzeniami z Litwą. Wasze skojarzenia z Litwą, takie dzisiaj jest zagadnienie w konkursie popołudniowym. A koszt wiadomości? Złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do zgarnięcia, do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. A jeżeli chcecie wziąć udział, jeżeli chcecie się zgłosić i również wygrać, 7148, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę Was w zgłoszeniu o podzielenie się Waszymi skojarzeniami z Litwą. Wasze skojarzenia z Litwą, takie dzisiaj jest zagadnienie konkursowe. Wasze skojarzenia z Litwą. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Macie, no dobra, powiem to, 7 minut na wysłanie zgłoszenia. Moglibyśmy mieć ten konkurs przez naprawdę długi czas, ale ramówka jest nieubłagana. Więc słuchajcie, na co czekacie? Zgłoście się w konkursie popołudniowym. Prosimy Was dzisiaj w zgłoszeniu o wymienienie Waszych skojarzeń z Litwą. Trzymam za Was mocno kciuki. Za 7 minut rozwiązujemy konkurs, a teraz gramy.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia Emaus, a prosiłem was w konkursie, abyście wymienili wasze skojarzenia z Litwą. I bardzo wam dziękuję za wyjątkowo liczne zgłoszenia w naszej popołudniowej zabawie. Trudno było wybrać, kto wygra dzisiaj zestaw trzech książek, ale wygrywa Ewa, która wymieniła dwa skojarzenia: Pogoń, a także Unia Lubelska. Ewa, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedziała, jak ją odebrać. No bo jest już Twoja i już jej nikt Tobie nie zabierze. Ewa, gratuluję Tobie jeszcze raz wygranej. Kolejne konkursy jutro, 9.15, 15.15. Bądźcie czujni już teraz. No i bądźcie czujni, jeżeli chodzi na przykład o informacje Radia Emaus, bo o godzinie 16 przedstawi je Mateusz Markiewicz, także wysłuchajcie ich uważnie. No ale teraz, zanim informacje, trochę się zrelaksujemy za sprawą utworu Relax, Take It Easy. No to musi być on, Mika.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 16 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Wciąż nie wiadomo, co dalej z torem Poznań. Do Lednicy dojedzie Piastobus. Jutro piłkarze Lecha powalczą o fazę play-off Ligi Europy. Przyszłość toru Poznań znów jest niepewna. W ostatnim czasie w Sejmie trwały prace nad ustawą wyłączającą obiekty sportowe spod normy emisji hałasu. Projekt powstał po decyzji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nakazującej zawieszenie działalności tego jedynego w Polsce toru, na którym odbywają się licencjonowane wyścigi samochodowe i motocyklowe. Po interwencji polityków zawieszono wykonanie tej decyzji na pół roku, a parlamentarzyści rozpoczęli pracę nad ustawą, która miała trafić do czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
3: Ministerstwo Klimatu zawnioskowało do marszałka Sejmu o zdjęcie tego projektu, przedstawiając inny trochę pomysł. No nie chcemy spowalniać prac nad tym projektem. Będziemy rozmawiali z marszałkiem Czarzastym, będziemy rozmawiali z panią minister klimatu, ażeby nadać dalszy bieg temu projektowi, który ponad podziałami politycznymi ma wsparcie zdecydowanej większości polskiego parlamentu.
2: Wyjaśnia poseł Jacek Tomczak z PSL-u. Partia krytykuje ministerstwo za opóźnianie prac nad projektem. Nie wiadomo jeszcze, co stanie się po zakończeniu okresu zawieszenia, jeśli do tego czasu ustawa nie wejdzie w życie. Na trasie Gniezno – Muzeum na Lednicy Gniezno uruchomiona została sezonowa linia autobusowa dla mieszkańców i turystów odwiedzających powiat gnieźnieński. Piastobus kursować będzie w wybrane soboty do 29 sierpnia. Cała inicjatywa podyktowana jest głosami turystów, którzy docierali do Gniezna inaczej niż własnym samochodem, mówi kierowniczka sekcji promocji i informacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Joanna Wieczorek.
4: Piastobus łączy Gniezno z polami lednickimi, a bilet w obie strony kosztuje zaledwie 10 zł. Teraz najważniejsze, po okazaniu ważnego biletu Piastobusa, wejście do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach oraz przeprawienia się promem na Ostrów Lednicki kosztuje symboliczną złotówkę. Czyli mamy transport, historię i świetny pomysł na jednodniową przygodę. Bez stania w korkach i bez szukania miejsca parkingowego.
2: Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny na stronie lednica.pl.
1: Informacje sportowe.
2: Zakaz wstępu do szatni przed meczem, zakaz prowadzenia drużyny w trakcie spotkania oraz brak wstępu na pomeczową konferencję prasową. Europejska Federacja Piłkarska ukarała trenera Lecha Poznań Nilsa Frederiksena za opóźnione wyjście na drugą połowę w ubiegłotygodniowym starciu z Aarhus. Duński szkoleniowiec na konferencji prasowej przed jutrzejszym meczem z Klaksvik w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy zaznaczył jednak, że będzie obecny na trybunach. Jego obowiązki na czas spotkania przejmie jego asystent Andreas Hagen. Początek spotkania przy ulicy Bułgarskiej z drużyną z Wysp Owczych o godzinie 19.
1: Informacje z kraju.
2: Funkcjonariusze CBA i Krajowej Administracji Państwowej weszli do 14 miejsc związanych z PKOL-em i Polskim Związkiem Koszykówki. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że zabezpieczono obszerną dokumentację.
5: Prowadzone czynności związane są z wielowątkowym, bardzo skomplikowanym zresztą śledztwem dotyczącym nadużycia uprawnień w zarządzaniu środkami finansowymi w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki i w Polskim Komitecie Olimpijskim. To nie są pierwsze czynności wykonywane do tego bardzo skomplikowanego śledztwa i z pewnością nie ostatnie. Śledztwo dotyczy kierownictwa zarówno Polskiego Związku Koszykówki, Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Działania były prowadzone na terenie czterech województw: mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, między innymi w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. W ubiegłym roku prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw gospodarczych przez prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 33 stopnie Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna w tym momencie. Występują spore przejaśnienia w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza w tym momencie. Jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 16. Po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym zgranym duecie. Jesteśmy z wami od godziny 12. Jeszcze będziemy z wami do godziny 17. Zapraszamy, zostańcie z nami. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program się pojawi, skoro duet jest obecny w studiu, no to teraz duet muzycznie również na antenie. Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą. Tak zaczynamy 16 muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Często jedno planujemy, a dzieje się drugie. I co wtedy? Wtedy zwykle wpadamy w panikę lub w złości, próbujemy wszystko naprawić, by było tak, jak chcieliśmy na początku. Tymczasem, gdyby tak właśnie sprawa się miała z pewnym władcą Northumbrii, królestwa na pograniczu Anglii i Szkocji, to nigdy nie zostałby on uznany świętym. Odziedziczyłby on tron po ojcu, spokojnie praktykował pogaństwo i zginął w wyniku zmagań z licznymi pretendentami do korony. Byłby doskonałym materiałem dla historyków, ale raczej w kościele jego imię, czyli Oswald, nie byłoby wspominane. Jest jednak inaczej i święty Oswald to patron samej angielskiej rodziny królewskiej. A wszystko dlatego, że jego plany, jak to się mówi, wzięły w łeb. Jako młody chłopak miał on bowiem po ojcu przejąć władzę, a został wygnany z kraju i trafił do klasztoru na wyspie Iona. Tam przyjął chrzest i stamtąd również po latach upomniał się o swoje dziedzictwo. Uczynił z Northumbrii liczące się i chrześcijańskie królestwo, w czym wybitnie mu pomogli irlandzcy mnisi z Iony. A potem przyszedł rok 642, gdy święty Oswald stracił życie w bitwie pod Motherfield. Tu jednak jego historia się nie kończy, a dopiero zaczyna. Bo odtąd mnisi z Iony, trafiając jako misjonarze w różne miejsca Europy, opowiadają dzieje Oswalda, świętego władcy i męczennika.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 21 minut po godzinie 16. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięcia. Muzycznie pojawiła się Taylor Swift, a także zespół Hoobastank. Przed nami punktualnie o godzinie 16.30. Ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Bruno Mars, Just the Way You Are. Amazing.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dziś w stolicy Wielkopolski. Najpierw zaczynamy od spektaklu, który zaczyna się właściwie już za moment, bo o godzinie 17 w parku Władysława Czarneckiego w ramach cyklu Lato ze Stradą spektakl Max chce psa. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Jaki to spektakl? Co piszą organizatorzy o tym spektaklu? Max to 6-letni chłopiec z największą wyobraźnią na świecie. Rysuje wszędzie i po wszystkim. Narysował już całą swoją rodzinę i Bruna. Bruno to jedyny w swoim rodzaju pies rysunkowy. Max go uwielbia i marzy o tym, żeby któregoś dnia Bruno stał się po prostu prawdziwy, żeby był takim psem naprawdę. Spektakl Max chce psa to historia o wielkich marzeniach, ale też emocjach, jakie towarzyszą posiadaniu czworonoga. Uświadamia dzieciom, że pies to nie tylko świetny kompan do zabaw, ale również podopieczny, który wymaga dużo uwagi i cierpliwości. Lato ze Stradą, park Władysława Czarneckiego, spektakl Max chce psa, wstęp na to wydarzenie jest wolny. Był spektakl, no to czas na koncert. Jest to koncert pod tytułem Naprzemienienie, a wystąpi zespół Siewcy Lednicy. Start wydarzenia godzina 19, miejsce to Kościół Przemienienia Pańskiego, wstęp na to wydarzenie jest wolny. W kontekście zbliżającego się święta Przemienienia Pańskiego Stowarzyszenie Bono Serviamus serdecznie zaprasza na koncert pod tytułem Naprzemienienie z udziałem muzyków z zespołu Siewcy Lednicy. Oprócz koncertu przed samym koncertem będzie wystąpienie z kart historii doktor medycyny Haliny Bogusz, poznanianki historyka medycyny. Koncert na przemienienie zespołu Siewcy Lednicy dziś o godzinie 19. Kościół Przemienienia Pańskiego. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na koniec również wydarzenie plenerowe. Tym razem cykl Estrada w Centrum. Również spektakl, podobnie jak na początku. Spektakl, który nosi nazwę Peregrinus. Start wydarzenia godzina 21. Miejsce to Plac Wolności, a wstęp na to wydarzenie jest wolny. Peregrinus to wędrujący spektakl uliczny inspirowany poezją Eliota, ukazujący dzień z życia współczesnego człowieka. Łączy teatr fizyczny, choreografię i wyrazistą oprawę wizualną, tworząc dynamiczne, pełne energii widowisko. Z groteskowym dystansem przegląda się mechanizmom współczesności, balansując między humorem a refleksją. Estrada w Centrum, Peregrinus, spektakl dziś o godzinie 21 na Placu Wolności. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i to wszystko w dzisiejszym popołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejne jutro o godzinie 11.30, a także o 16.30.
0: Radio Emaus na dobre

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 17. Za nami Wiktor Dyduła, Stachurski. Następnie Rosalia, przed chwilą grupa ONA w swoim najbardziej znanym utworze, czyli Kiedy powiem sobie dość. My póki co dość nie mówimy, ale powolutku zbliżamy się do końca drugiej zmiany w Radiu Emaus. Zanim jednak będzie koniec, o godzinie 17 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie grupa Texas, Summer Sun.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 17 na naszych radiowych zegarach, czas na ostatni już na dziś informacje Radia Emaus, a te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Zbliża się ogólnopolski zlot czerwonych samochodów w Poznaniu. Straż Miejska przypomina o zakazie kąpieli w fontannach. Policja podsumowuje połowę wakacji na drogach. Podczas trwających upałów niektórym wizja schłodzenia się w fontannie wydaje się kusząca. Poznańska Straż Miejska przestrzega jednak przed wchodzeniem do tego typu zbiorników i przypomina, że może się to zakończyć nawet mandatem. Przypomina o tym rzecznik strażników Radosław Weber.
3: Kodeks wykroczeń mówi nam, że za kąpiel w miejscu zabronionym grzywna może wynieść do 250 zł. Z kolei samo wchodzenie do fontanny czy używanie jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem to zakłócenie porządku publicznego, co jest zagrożone mandatem karnym do 500 zł.
2: Przed kąpielami w fontannach przestrzegają także pracownicy sanepidu. W wodzie może znajdować się wiele drobnoustrojów chorobotwórczych, ponieważ do fontan nierzadko wchodzą osoby w kryzysie bezdomności, a także zwierzęta. Znacznie lepszym sposobem na ochłodę jest skorzystanie z miejskich basenów lub kąpielisk. Na targi wraca ogólnopolski zlot czerwonych samochodów. Jego 9. edycja odbędzie się już w najbliższą sobotę. Zlot rozpocznie wjazd kawalkady strażackich wozów na tereny targowe. Około 60 pojazdów wyruszy sprzed miejskiego stadionu. Istotnym celem wydarzenia jest edukacja, zaznacza Krzysztof Smugała z Fundacji Strażacy Wielkopolska.
4: Od wielu lat rozwijanym aspektem jest szeroko pojęta edukacja i prewencja, gdzie stawiamy bardzo mocno na naukę pierwszej pomocy, naukę zachowań w przypadku występowania zagrożeń. Mamy też pokazy dynamiczne, podczas których pokazujemy m.in. w jaki sposób gasić olej jadalny. Też pokazujemy, jakie są skutki, gdy się nieprawidłowo ten ogień próbuje zgasić, czyli wybuch ognia od wody, która powoduje ogromny wybuch.
2: W tym roku po raz pierwszy będzie można zobaczyć pokaz gaszenia pożaru dronem. Podczas zlotu będzie można oddać krew. Impreza potrwa od 10 do 17 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
1: Informacje z Poznania.
2: Na Piątkowie ma ruszyć inicjatywa uchwałodawcza dotycząca kwestii urbanistyki. Jest ona związana z przyszłością pasażu przy ulicy Opieńskiego. Radny osiedla Piątkowo-Północ Przemysław Czechanowski apeluje o zachowanie i rozwój funkcji handlowej w tej części miasta, wskazując na wzrost liczby mieszkańców.
5: Piątkowo jest jednym z większych osiedli w Poznaniu. Dobijamy do 50 tysięcy mieszkańców i w tak dużym skupisku mieszkań mamy tylko i wyłącznie to jedno centrum handlowe. Uważamy, że oferta handlowa powinna iść za wzrostem mieszkańców. Domagamy się właśnie dokładnie tego. To znaczy, że jeżeli miasto chciałoby budować kolejne bloki, to powinno nie zmniejszać powierzchni handlową, ale powinno ją proporcjonalnie zwiększać do ilości mieszkańców.
2: Inicjatywa ma trafić pod obrady Rady Miasta. Mieszkańcy liczą, że w związku z dokumentem samorząd podejmie działania, które zagwarantują mieszkańcom Piątkowa lepszy dostęp do infrastruktury handlowej i usługowej odpowiadającej skali rozwoju osiedla.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Za nami połowa wakacji i był to okres bezpieczniejszy na drogach niż przed rokiem. Od początku wakacji do 31 lipca policja zanotowała 2397 wypadków drogowych, a w zeszłym roku w tym czasie było ich 2500. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji powiedział, że mniej było w tym czasie ofiar śmiertelnych.
6: W tym roku mówimy o 158 osobach, które niestety, ale straciły życie w wyniku zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było to 188. Mniejsza jest również liczba osób rannych, które zostały w wyniku wypadków drogowych. Obecnie 2885 osób. W ubiegłym roku takich sytuacji było 2965.
2: Od początku wakacji do końca lipca policja stwierdziła prawie 2300 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym i ponad 1000 poza obszarem zabudowanym. Tacy kierowcy muszą się liczyć z odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu w tym momencie 32 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna Niewiele, bo niewiele, ale wyższa, 33 kreski na plusie. W tym momencie występują spore przyjaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny, dzień zakończy się o godzinie 20.38. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Ja myślę, że od razu powiem o temperaturach weekendowych, no bo tak, jutro no nieco chłodniej, jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę niż dzisiejsze wartości, bo jutro maksymalnie 29 kresek na plusie, w piątek 24, w sobotę 25, a w niedzielę znowu wracamy do prawie 30-stopniowych wartości, bo w niedzielę maksymalnie 29 kresek na plusie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 17 odmeldowuje się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Dzięki wielkie, że byliście z nami od godziny 12 w takim samym wymiarze czasowym. Słyszymy się już jutro. Miejcie dobrą resztę dnia. My was zostawiamy z audycją Dookoła Świata, która będzie już po utworze, no ale zanim audycja, no to właśnie będzie piosenka The Cranberries i Linger. Pięknymi dźwiękami kończymy pasma w środę. Dzięki wielkie, słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.

0: to jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś już po raz ostatni zaglądamy do przepięknej włoskiej Lombardii. Mam nadzieję, że przez ostatnie tygodnie udało mi się przekonać, że Lombardia to nie tylko stolica tego regionu, czyli Mediolan, ale o wiele, wiele więcej. No i w dzisiejszym odcinku jeszcze mam nadzieję, że pokażę kilka ciekawych i wartych odwiedzenia miejsc. Na około 30 km na południe od Mediolanu położona jest Pawia. Co ciekawe, jeszcze do XIV wieku to właśnie Pawia, a nie Mediolan, było centrum życia gospodarczego i społecznego Lombardii. W czasach rzymskich miasto to nosiło nazwę Ticinium na cześć niosącej życie rzeki Ticinio. Przejęta przez Rzymian Pawia do dziś nosi ślady ich obecności. W późniejszych wiekach było to jedno z największych włoskich miast, które już w 1361 roku miało swój własny uniwersytet. Kształcił się w nim m.in. Leonardo da Vinci. Dziś Pawia to znany na całym świecie ośrodek akademicki z uniwersytetem i zespołem klasztornym kartuzów, a także przepiękną bazyliką. Największą atrakcją Pawii jest katedra pod wezwaniem świętego Szczepana, zwana po prostu Duomo di Pavia. Jest to trzecia co do wielkości włoska katedra renesansowa. Częściowo zaprojektowana została przez Leonardo da Vinci, a także przez Bramantego. Choć ufundowana w 1488 roku, do dziś nie doczekała się ozdobnej fasady, która podkreśliłaby jej wyjątkowość i niezwykłość. W Pawii warto odwiedzić też zamek Viscontich. Został on wzniesiony w 1360 roku. Początkowo konstrukcja ta miała pełnić funkcję fortyfikacyjną, a dopiero z czasem stała się zamkiem. W czasach świetności zamku mieściła się tutaj duża biblioteka z wieloma cennymi manuskryptami i zegarem astronomicznym pokazującym ruchy wszystkich znanych wówczas planet. Poza zamkiem warto zobaczyć też stary ratusz, romański kościół San Michele, a także bazylikę San Pietro in Ciel d'Oro, czyli pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w złotym niebie. W kościele tym znajdują się relikwie świętego Augustyna z Hippony złożone w ozdobnym grobowcu Arca di San Agostino, a około 8 km na północ od Pawii znajduje się Certosa di Pavia. Mieści się tam XIV-wieczny zespół klasztorny i dawna siedziba zakonu kartuzów. To jeden z najważniejszych zabytków późnogotyckich we Włoszech i prawdziwa architektoniczna perła. Już sama fasada świątyni robi ogromne wrażenie, a wewnątrz można podziwiać wspaniałe dzieła sztuki, malarstwa i rzeźby. Klasztor został zbudowany na skraju parku i terenów myśliwskich rodzin Viscontich, ówczesnych władców Mediolanu, którzy w Pawii mieli swoją rezydencję. W skład całego zespołu wchodzi Erem, kościół, a także dziedzińce krużgankowe. Początkowo świątynia ta miała być mauzoleum dla książęcego rodu panującego w Mediolanie. Miejsc wartych odwiedzenia w Lombardii jest oczywiście dużo, dużo więcej. Podróżując po tym regionie nie można pominąć m.in. położonego na siedmiu wzgórzach Varese. To połączenie miasta i ogrodu. Miejsce to pełne jest bowiem parków i zielonych terenów, a także pięknych zabytków. Od XVIII wieku było to jedno z ulubionych miejsc odpoczynku elity Mediolanu. Przyciągało ich tu łagodny klimat, piękne widoki na alpejskie przedgórze oraz bliskość jeziora Varese. Najbardziej znane są ogrody Estensi otaczające pałac rodziny d'Este. Będąc w Varese nie można też przegapić spaceru trasą Via Sacra, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prowadzi ona na wzgórze Sacro Monte do sanktuarium Santa Maria del Monte. Sacro Monte należy do grupy 9 kalwarii Piemontu i Lombardii, budowanych w XVI i XVII wieku na wzniesieniach regionu. W skład kalwarii w Varese wchodzi sanktuarium, a także 15 kaplic różańcowych dedykowanych Matce Bożej Różańcowej. Warto jeszcze wspomnieć o malowniczej Kremonie. Została ona założona w III wieku przed naszą erą jako kolonia rzymska i w czasach rzymskich była jednym

0: z większych miast w północnych Włoszech. Główną atrakcją turystyczną Kremonu jest plac Piazza del Comune, przy którym stoją najważniejsze zabytki miasta. Są to m.in. katedrale di Santa Maria Assunta. Jej budowę rozpoczęto w 1107 roku w stylu lombardzko-romańskim, a zakończono w 1332 już w stylu gotyckim. Tuż obok katedry znajduje się dzwonnica Turazzo, najwyższa średniowieczna dzwonnica we Włoszech. Ma ona 111 metrów wysokości, a chętni mogą pokonać 502 stopnie, by wspiąć się na wieżę i podziwiać przepiękną panoramę miasta. Przy Piazza del Comune mieści się również romańskie baptysterium San Giovanni Battista, Palazzo del Comune i Loggia dei Militi. Miasto słynie nie tylko z pięknych zabytków, ale też z słodkiego przysmaku torrone i przede wszystkim ze skrzypiec. To właśnie tutaj, na przełomie XVII i XVIII wieku, pracował słynny włoski lutnik Antonius Stradivarius. Podróżując po Lombardii, warto jeszcze odwiedzić Monce z Pałacem Królewskim, katedrą i torem samochodowym Autodromo Nazionale di Monza, czy też miejscowość Lodi ze świątynią Tempio Civico della Beata Vergine Incoronata, prawdziwym arcydziełem sztuki renesansu. No ale podróż do Lombardii nie byłaby pełna bez wyprawy nad tutejsze jeziora, a jest w czym wybierać. Jednym z najpiękniejszych, nie tylko włoskich, ale europejskich jezior z pewnością jest Lago di Como. Wzdłuż jego brzegu ulokowane są piękne miasta i wioski takie jak Como Lecco czy Orido di Nesso. Znajdują się tu luksusowe wille, zaczarowane ogrody i malownicze ścieżki prowadzące w góry. Równie urzekające jest największe włoskie jezioro, czyli Lago di Garda, popularnie zwane jeziorem Garda. No a po jego lombardzkiej stronie nie można pominąć takich miejscowości jak Tremosine, Limone sul Garda czy Sirmione. Jest jeszcze Lago di Maggiore, niezwykle malownicze jezioro położone między Piemontem, Lombardią oraz Szwajcarią, pełne artystycznego i niezwykłego piękna. To oczywiście niewielki wycinek tego, co Lombardia ma do zaoferowania, no a podróżując po Lombardii, z całą pewnością warto skosztować tutejszej kuchni. Podobno kuchnia lombardzka nie zachwyca i nie jest tak bogata jak w innych regionach Włoch, szczególnie na południu, ale nic bardziej mylnego, no bo wystarczy wspomnieć aksamitne, kremowe, cudowne risotto alla milanese. Warto skosztować też osobuco, czy prawdziwego symbolu tutejszej kuchni, cotoletta alla milanese. Myślę, że to jest coś szczególnie bliskiego wszystkim miłośnikom kotletów. Miłośnicy polskiej kuchni i bigosu koniecznie powinni skosztować cassoulli. Jest to zestaw mięs podawany ze specjalną odmianą kapusty, no czyli coś w rodzaju naszego polskiego bigosu. No ale warto też powiedzieć, że z Lombardii pochodzą wyśmienite sery znane na całym świecie. To chociażby gorgonzola czy kremowe mascarpone, bez którego trudno wyobrazić sobie klasyczne tiramisu. Warto jeszcze wspomnieć o panettone, popularnej na całym świecie babie drożdżowej z bakaliami podawanej na Boże Narodzenie czy o wielkanocnej kolombie. No i o torrone przy smaku skremony, który także kojarzony jest przede wszystkim ze świętami Bożego Narodzenia. No a jak do tego dodamy jeszcze, że z Lombardii pochodzi grappa, lambrusco, campari czy aperol, no to czego chcieć więcej? Ja serdecznie namawiam i zachęcam do tego, aby Lombardię odwiedzić, żeby nie skupiać się tylko na Mediolanie, ale wyjechać trochę poza granicę Mediolanu, bo Lombardia jest warta odwiedzenia. A w dzisiejszej podróży dookoła świata to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Spotkania przy kawie.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
3: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
2: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
4: La liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana.
5: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
2: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
5: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
4: Vi benedico tutti.
2: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
6: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: z Radiem Emaus. To jest powtórka. Trzy kolory. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: Gdy mówimy o Francji, to często używamy stwierdzenia kraj nad Sekwaną, ale kraj nad Sekwaną to chyba nie do końca powiedziane o Francji, bo Francja ma też inne piękne rzeki, o których tutaj nieraz wspominałem wam w audycji Trzy Kolory. Loara, Rodan, no i Sekwana też, oczywiście też. I dzisiaj trochę nad Loarę przeniesiemy się z audycją Trzy Kolory. Eryk Kotys będzie dzisiejszy program jak zwykle realizował. Arkadiusz Szymański przed mikrofonem i już zabieram was na przestrzenie związane z Francją, z tym co francuskie. Dziś będzie to miasto nad Loarą, ale miasto, które wiąże się z niesamowitą historią i z niesamowitymi wydarzeniami związane jest.

Podczas wojny stuletniej to było jedno z głównych miast oporu przeciwko Anglikom i po wydarzeniach z 1429 roku, no miasto

zrekonstruowany, który można też zwiedzać, można sobie go obejrzeć. I pomnik to są takie główne punkty, które przypominają o historii tego miasta związanego bardzo mocno z Dziewicą Orleańską, bardzo mocno związanego z Joanną d'Arc, ze świętą Joanną d'Arc, bo przecież pamiętajmy, że Joanna d'Arc żyjąca w latach 1412-1431 nazwana została Dziewicą Orleańską, ale przede wszystkim to jest bohaterka narodowa Francji i święta Kościoła katolickiego. To jej właśnie przypisuje się odparcie ataku wojsk angielskich i to o niej się mówi, że ona, kierowana przez Boga, poprowadziła francuską armię do wielkich zwycięstw. Historia miasta sięga czasów starożytnych i tutaj dużo znajdziemy punktów, które mogą nas trochę przenieść w czasie przed naszą erę, jeszcze przed narodziny Chrystusa. Celtycka osada zwana Cenabum, to właśnie Orlean. Miasto zostało zbudowane w III wieku przez cesarza Luciusza Domicjusza Aureliana i nazwane na jego cześć Civitas Aureliani, przekształcone później właśnie w Orlean. Miasto, które też było atakowane m.in. przez Hunów. W 451 roku Orlean usiłował zdobyć wódz Hunów Attila, a pod koniec tego samego stulecia miasto zostało zdobyte i zajęte przez Franków właśnie. XVI wiek to są wojny religijne. To jest czas, kiedy też Orlean bardzo mocno zapisał się w historii Francji. Wyznawcy kalwinizmu we Francji, czyli hugenoci, no oni też zapisali się w historii Orleanu bardzo mocno. Przed katolikami bronili się aż do 1572 roku, kiedy to po masakrze w noc świętego Bartłomieja miasto zostało oswobodzone z ich panowania, a w 1594 roku Orlean został włączony do Królestwa Francji. W czasie II wojny światowej w wyniku niemieckich nalotów bombowych miasto zostało naprawdę dotkliwie zniszczone. Było zrujnowane. Wiele budowli, zabytkowych budowli, zostało tak poważnie uszkodzonych, że wydawało się, że Francuzi nie zdołają odbudować miasta. Jednak gruntowna odbudowa trwała w latach 50. XX wieku i okazało się, że można było przywrócić Orleanowi świetność sprzed wielu, wielu lat.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych punktów Orleanu jest gotycka katedra Świętego Krzyża, Cathédrale Sainte-Croix. Jej budowa rozpoczęła się jeszcze w XIII wieku i ciągnęła się przez kilka kolejnych stuleci. W 1568 roku ta świątynia została zniszczona przez protestantów, została rozkradziona, jeśli chodzi o jej dobra, a odbudowa przeprowadzona została między 1601 rokiem a 1829, więc bardzo wiele lat odbudowywano tę katedrę. Dlaczego jest to taka słynna katedra? Ano dlatego, że w 1429 roku podczas mszy świętej, tam właśnie odprawianej w tej katedrze, miała uczestniczyć w niej sama Joanna d'Arc i po oswobodzeniu właśnie z tego angielskiego jarzma. Bazylika jest wyjątkowa, ta katedra jest wyjątkowa, bo jest to kościół, który ma trójnawowy transept. Rozmawiałem tu kiedyś z wami na temat transeptu, czym jest transept, jeśli chodzi o architekturę, i to jest coś bardzo charakterystycznego, szczególnie dla budowli gotyckich. Liczy sobie 130 metrów długości ta świątynia. No i tam można naprawdę zobaczyć styl gotycki w pełnym tego słowa znaczeniu. Choć oczywiście w tej sylwetce samej budowli możemy dopatrzyć się też innych stylów architektonicznych, co też myślę, że zasługuje na szczególną uwagę, szczególnie jeśli chcemy się doszukiwać jakichś wpływów na tamten gotyk przez kolejne epoki. No bo jednak dość długo budowano tę świątynię i później odbudowa, która była prowadzona od XVII do XIX wieku aż przez tyle lat, to może naprawdę mieć duży wpływ na to, jak ona dzisiaj wygląda. Dzisiaj jesteśmy u progu odbudowy katedry Notre Dame na wyspie Cité w Paryżu i myślę, że to też trochę można z tym powiązać, że no ciekaw jestem, jakie wpływy ta odbudowa katedry Notre Dame będzie miała z tego, co zostanie jej dodane, no po tych zniszczeniach, które niestety są efektem pożaru, który tam się wydarzył. Ale Orlean to nie tylko katedra, to nie tylko historia Joanny d'Arc. Tam także myślę, że na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Sztuk Pięknych, Musée des Beaux-Arts, tak to się po francusku nazywa. I tam naprawdę możemy zobaczyć niesamowite zbiory z XVI aż do XX wieku, sięgające tego rozpięcia czasowego, tych widełek czasowych. XVI wiek aż do XX wieku. Tam znajdziemy obrazy Velázqueza, znajdziemy obrazy Paula Gauguina. To są takie dzieła, które naprawdę zasługują na uwagę, szczególnie Święty Tomasz, apostoł Diego Velázqueza. Myślę, że to jest taki obraz, który będąc tam w Orleanie, no trzeba zobaczyć. Na pewno zasługuje na uwagę w Orleanie dom Joanny d'Arc. On obecnie jest przekształcony w muzeum i przy placu de Gaulle można zobaczyć ten właśnie budynek. Maison de Jeanne d'Arc, bo tak po francusku byśmy powiedzieli dom Joanny d'Arc. Tam dzisiaj znajduje się muzeum, znajduje się też wiele takich elementów, które są poświęcone tej francuskiej bohaterce narodowej. I myślę, że będąc w Orleanie, koniecznie trzeba ten dom zobaczyć, bo to trochę nam przybliży historię dziewicy orleańskiej i przybliży nam trochę te wszystkie sprawy z nią związane, czyli no, dlaczego stała się bohaterem narodowym Francuzów, dlaczego jest tak ważną osobą dla

takie najważniejsze zabytki i muzea, jeśli chodzi o Orlean, to na pewno Katedra Świętego Krzyża. To jest katedra, która, o której wspominałem, Katedral Sainte-Croix. Ona znajduje się na placu Świętego Krzyża i jest frontalnie zwrócona ku ulicy Joanny d'Arc. Po jej bokach właśnie znajdziemy Muzeum Sztuk Pięknych i budynki urzędów regionu Centre, bo to jest ten region właśnie, gdzie znajduje się Orlean. Warto wspomnieć historię

historię katedry samej, dlatego że zanim ją zbudowano, to na jej miejscu stały dwa kościoły. Rozpoczęto budowę tego pierwszego w IV wieku, ale on uległ spaleniu, a drugi natomiast zbudowano między XI a XII wiekiem i on też uległ zniszczeniu. Więc to miejsce, gdzie powstała katedra, to ma szczególne znaczenie też dla mieszkańców Orleanu z uwagi na te dwie świątynie, które tam w przeszłości, w bardzo dawnej przeszłości funkcjonowały. I w 1287 roku dokładnie rozpoczęto wznoszenie tej już gotyckiej budowli, która później, tak jak wspominałem, rozmaite perturbacje także przechodziła. No i trzeba ją było wiele, wiele wieków odbudowywać, żeby powrócić do tej świetności sprzed lat. Ale katedra Świętego Krzyża to jest tylko jeden z takich elementów ważnych, jeśli chodzi o zabytki Orleanu. Na pewno warto też zobaczyć hotel Groslot. Hotel Groslot to taka renesansowa budowla, która wznosi się przy placu de l'Étape. To była niegdyś prywatna rezydencja, a potem siedziba merostwa. Dziś jest udostępniana dla zwiedzających i pełni taką reprezentacyjną funkcję, jeśli chodzi o budynki Orleanu. Budynek został wzniesiony w latach 1549-1555 dla Jakuba Groslot, miejscowego sędziego, który tam właśnie żył. I stąd nazwa Hotel Groslot. Hotel byśmy powiedzieli po polsku, ale hotel, bo w języku francuskim H jest nie ma, więc go nie czytamy, tylko mówimy Hotel Groslot. Wróćmy jeszcze na moment może do tego domu Joanny d'Arc, bo Maison de Jeanne d'Arc jest zbudowany w stylu szachulcowym. Tak, to jest budynek, który ma szachulcową elewację. Kiedyś o szachulcu mówiłem. To jest budowla, która ma belki drewniane, a między tymi belkami jest wypełnione, ta przestrzeń jest masą taką budowlaną, więc na pewno ktoś, kto widział nieraz budowle szachulcowe, skojarzy, że w ten sposób właśnie może wyglądać dom Joanny d'Arc. Można sobie niejako to wyobrazić. Dom został zrekonstruowany w XX wieku i dziś jest właśnie takim muzeum Joanny d'Arc. Tam są prezentowane pamiątki z nią związane, no ale także rozmaite makiety, które nawiązują trochę do historii dziewicy orleańskiej.

chcielibyśmy sięgnąć głębiej w historię tego regionu, to warto odwiedzić także Hotel Kabu. Tam w Hotel Kabu to jest budowla renesansowa, która została wzniesiona w 1548 roku. Tam dzisiaj, moi drodzy, mieści się Muzeum Historyczne i Archeologiczne Orléanii. Musée historique et archéologique de l'Orléanais. Tak to po francusku powinno być powiedziane. Być może trochę przekręciłem nawet. I tam znajdziemy bogatą kolekcję brązów galo-rzymskich, które zostały odkryte w 1861 roku. I rozmaite wyroby rzemiosła, grafikę ludową i tego typu rzeczy z bardzo odległej przeszłości. Tam Muzeum Archeologiczne, myślę, że zasługuje na uwagę. Zasługuje na odwiedzenie także właśnie, gdy będziecie w Orleanie. Wspominałem wam o Musée des Beaux-Arts, czyli Muzeum Sztuk Pięknych, które zostało założone w 1825 roku, a początkowo ono mieściło się, moi drodzy, Hotel du Créneau, mieszczący się przy ulicy Sainte-Catherine, został wzniesiony w 1503 roku, aż do 1513 roku budowano ten budynek. To są zabudowania renesansowe i z elementami gotyckimi. Początkowo był tu ratusz, później mieściło się Muzeum Sztuk Pięknych, ale dziś wiemy, że ono już jest przeniesione w inne miejsce. To, o czym wam wspominałem, Musée des Beaux-Arts, założone w 1825 roku. Tam przeniesiono wszystkie te dzieła, które dziś możemy tam oglądać. Natomiast w tym Hotel du Créneau mieści się dzisiaj konserwatorium. Tam już nie ma zbiorów związanych z Muzeum Sztuk Pięknych. One zostały przeniesione do tego nowego Muzeum des Beaux-Arts. A dziś w tym Hotel du Créneau, gdzie kiedyś funkcjonowało Muzeum Sztuk Pięknych, mieści się konserwatorium. Być może pamiętacie, gdy opowiadałem wam o pétanque. A z polskiego można by to nazwać petanką, czyli grą w bule. Kiedyś tutaj też w audycji Trzy Kolory rozmawialiśmy o grze w bule. Francuzi są w ogóle zafascynowani tą grą i ona pochodzi z Prowansji, w ogóle gra w bule. No niemniej jednak wszędzie we Francji możecie w petank zagrać. Jeśli chodzi o Orlean, co ma wspólnego Orlean z grą petank? Ano to, że w Orleanie znajduje się bardzo duży bulodrom, tak można to nazwać. To jest miejsce, gdzie można grać w grę właśnie pétanque. No i tam nawet, moi drodzy, odbywają się puchary świata w tej dyscyplinie, więc to w ogóle jest coś niesamowitego. Jeśli odwiedzicie Orlean, to być może wybierzecie się na bulodrom, gdzie odbywają się bardzo ważne zawody w grze pétanque, czyli w grze w bule. Nawet sięgające Pucharu Świata, więc no nie byle co. To już jest coś, co zasługuje na pewno na waszą uwagę. Gdy będziecie w Orleanie, na pewno zrobicie sobie zdjęcie przy pomniku Joanny d'Arc, która tam na koniu jest zaprezentowana na jednym z placów właśnie w Orleanie. Bardzo majestatycznie wyglądający pomnik. Pomnik, który myślę, że Francuzi szczególnie są z nim związani, dlatego że on pokazuje, jak ważną osobą dla Francuzów jest Joanna d'Arc, jak ważną osobą dla Francuzów jest święta Joanna Orleańska, dziewica Orleańska. I ten pomnik to jest taki punkt, który też trzeba zobaczyć w Orleanie, bo nie od dziś wiadomo, że Orlean przede wszystkim słynie z dziewicy orleańskiej, z Joanny d'Arc, która tam swoją historię też napisała.

Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o miasta partnerskie, to miastem partnerskim dla Orleanu, no cóż by mogło być? Które miasto w Polsce mogłoby być miastem partnerskim Orleanu? Ja myślę, że we Francji jest wiele miast, które mają bardzo bogatą historię, która pewnie mogłaby być porównywalna z wieloma miastami Polski. Ale jeśli pomyślicie o polskich miastach i o historii polskich miast, o miastach, które swoimi zabytkami też mogą zachwycać, to które miasto przychodzi wam najpierw do głowy? Czyżby nie Kraków? Tak, właśnie Kraków, moi drodzy, jest miastem partnerskim Orleanu, więc jeśli to taka ciekawostka na koniec, jeśli chcielibyście kiedyś kogoś zagadnąć w Krakowie, czy wie, jakie miasto partnerskie Francji jest związane z Krakowem, bo nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy Krakowa o tym wiedzą, ale warto o tym też wspominać, że właśnie miastem partnerskim Krakowa jest Orlean, ten francuski Orlean, z którego pochodzi słynna Joanna d'Arc.

0: Nad Loarą byliśmy dzisiaj, ale nie w zamkach nad Loarą, tylko zwiedzaliśmy Orlean i to myślę, że z uwagi na Joannę Dark. Ten program ma trochę was zachęcić do tego, żebyście może przybliżyli sobie życiorys Joanny Dark, świętej Joanny Dark, świętej Kościoła katolickiego, bo to ważna postać i myślę, że znać jej historię to trochę tak jakby znać historię Orleanu samego i tych wszystkich zawirowań tego miasta, które swoją historią myślę, że mogłoby obdarować niejedno miasto. Tak bogatą historię ma. A jeśli zagłębimy się jeszcze w te czasy przed naszą erą, no to w ogóle znajdziemy tam zabytki, które naprawdę aż chce się odwiedzać. Eryk Kotys audycję dzisiejszą realizował, Arkadiusz Szymański mówił do was te słowa. Do usłyszenia w kolejnej audycji Trzy Kolory.
1: Trzy Kolory. To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 10. Trybun, stojąc na pokładzie, trzymał w ręku otwarty zwój papieru z rozkazem Dumwira i rozmawiał z dozorcą wioślarzy zwanym Hortatorem. Jaką siłą rozporządzasz? 252 wioślarzy i 10 nadliczbowych. Ile robisz zmian? 84. Jak często i w jakim porządku? Zwykle zmieniają się co 2 godziny. Trybun zamyślił się na chwilę, a potem rzekł: ten podział pracy zdaje mi się za ciężki. Zmienię go, ale jeszcze nie teraz, bo trzeba nam płynąć dniem i nocą bez przerwy. Następnie zwrócił się do kierującego żaglami. Wiatr mamy pomyślny, rozwiń żagle, aby wioślarzom ulżyć w pracy. Gdy obydwaj odeszli, zapytał głównego sternika: ile lat służysz? 32. Na których morzach sprawowałeś dotąd obowiązki? Między Rzymem a Wschodem. Jesteś człowiekiem, jakiego mi potrzeba. A przyglądnąwszy jeszcze raz otrzymane rozkazy, wyznaczył drogę, jaką mieli płynąć. Ariusz był człowiekiem wielce roztropnym. Wprawdzie złożył bogom liczne ofiary, wiedział jednak dobrze, że szczęście więcej zależy od rozwagi i rozumu człowieka niż od darów i ślubów ofiarowanych bogom. W czasie uczty na jego cześć wydanej siedział u stołu pijąc i grając w kości. Teraz powietrze morskie zbudziło w nim żeglarza. Nie myślał więc spocząć, dopóki by nie poznał dokładnie okrętu, gdyż wiedza i umiejętność najlepiej chronią od przypadków. Zaczął od dozorcy wioślarzy. Dalej zapoznał się z całą służbą. Żaglownikiem, sternikiem, magazynierem, nawet dozorcą kuchni, a wreszcie z oficerami załogi, z którymi zwiedził nawet kwatery. Nic nie uszło jego uwagi, a gdy skończył, znał całe zaopatrzenie galery. Gdy to spełnił, postanowił zapoznać się dokładnie z ludźmi, którzy mieli wykonywać jego rozkazy. Że zaś rzecz była niezmiernie trudna i wymagała dużo czasu, wziął się do niej bezzwłocznie. Około południa tegoż dnia galera przecinała fale morskie w okolicy Pestum. Wiatr zachodni ciągle dął w żagle ku zadowoleniu dowódcy, wzniesiono zatem ołtarz na pokładzie, po czym trybun złożył uroczyste modlitwy bogom, wylewając wino i paląc kadzidło. Po tym uroczystym akcie zasiadł w kajucie i stamtąd postanowił przypatrywać się załodze. W zagłębieniu kajuty wznosiła się na kilku stopniach platforma, gdzie siedział dozorca wioślarzy. Przed nim stał stół rezonansowy, na którym młotkiem wybijał takt wiosłującym, a po prawej stronie miał klepsydrę, czyli zegar wodny, podług którego wyznaczył odpoczynki i zmiany tak wioślarzom, jak straży. Nad nim, na wyższej platformie, oddzielonej złoconą poręczą, zasiadł trybun, panując nad wszystkim. Miejsce to było zaopatrzone w łoże, stół i krzesło z oparciem i poręczami. Krzesło to było darem cesarza i odznaczało się wytwornością. Stąd, zawinięty w płaszcz wojskowy, z mieczem u pasa, przypatrywał się Ariusz wszystkiemu, co mógł dojrzeć. Wszystko go zajmowało. Najdłużej jednak zatrzymywał wzrok na wioślarzach. Wzdłuż boków kajuty widać było 3 rzędy ławek przytwierdzonych do ścian statku. Wioślarze 1. i 2. rzędu siedzieli, natomiast 3., mając dłuższe wiosła, musieli stać. Rączki wioseł były wypełnione ołowiem dla ułatwienia pracy. Wiosła wisiały na rzemieniach, a żeby nimi pracować, potrzeba było wielkiej zręczności. Nagła fala mogła każdej chwili porwać niebacznego wioślarza i rzucić w morskie odmęty. Otworami przeznaczonymi dla wioseł dochodziła dostateczna ilość świeżego powietrza. Światło zaś padało na nich z góry przez kratę. Położenie wioślarzy było bardzo smutne. Nie wolno im było mówić z sobą, to też co dzień zajmowali swoje miejsca w zupełnym milczeniu. Krótkich odpoczynków używali na spanie i jedzenie. Nigdy wśród nich nie słyszano śmiechu lub śpiewu, jedynie westchnienie lub głuchy jęk tłumaczyły ich myśli i uczucia. Byli to skazańcy. Życie tych nędzarzy podobne było do podziemnego strumienia, sączącego się wolno, lecz nieustannie wciąż ku temu samemu ujściu. O Synu Najświętszej Panny, dziś sprawiedliwość ma serce, a Tobie stąd chwała i cześć. W owe jednak czasy twardy był los niewolników w fortecach, kopalniach, przy budowlach czy na wojennych i handlowych galerach. Praca wioślarzy nie wystarczała, aby mogła zająć ich umysły. Choćby te umysły były jak najprostsze i najociężalsze. Nawet w czasie burzy ruchy ich były zawsze jednakie, równe, automatyczne. Myśl tych nieszczęśliwych obumierała. Byli więc posłuszni, wykonywali rozkazy mechanicznie, nie zdając sobie z niczego sprawy. Żyli wspomnieniami, a przyszłości nie widzieli przed sobą żadnej. Trybun siedział w wygodnym krześle i rozmyślał o wszystkim. Tylko nie o niedoli tych nieszczęśliwych, przykutych do ław i wioseł niewolników. Gdy ich dokładne, miarowe ruchy zaczynały go nużyć swą jednostajnością, zwracał uwagę na poszczególnych wioślarzy. Ludzie ci nie mieli imion. Zamiast nich na ławkach wymalowane były numery. Trybun był nie tylko wielkim wojownikiem, ale i bystrym znawcą ludzi. Wodząc badawczym wzrokiem po skazańcach, zatrzymał się na numerze 60. Właściciel tego numeru nie wyróżniał się niczym oprócz młodości. Nie liczył bowiem więcej jak lat 20. To właśnie zwróciło uwagę Ariusza, jak również silna, muskularna budowa młodzieńca. Ariusz zwiedzał często rzymskie szkoły gimnastyczne, w których kształcili się młodzieńcy na atletów, mających występować w sławnych rzymskich cyrkach. Był więc w tym względzie znawcą. Na bogi, rzekł sam do siebie, ten człowiek robi niezwykłe wrażenie. Powierzchowność wielce obiecująca. Muszę się o nim dowiedzieć bliższych szczegółów. Tymczasem galera wpłynęła w cieśninę messyńską, a opłynąwszy miasto tegoż nazwiska, zwróciła się na wschód, zostawiając za sobą zadymiony i groźny szczyt wulkanu Etny. Ilekroć Ariusz wracał na platformę, zajmował się wioślarzem i mówił do siebie: chłopiec rozumny i sprytny, Żyd to nie barbarzyńca, muszę o nim zasięgnąć wiadomości. Czwartego dnia podróży Astrea, tak się nazywała galera, płynęła już po Morzu Jońskim. Niebo było jasne, a wiatr pomyślny. Ariusz przypuszczał, że morze spotka się z flotą jeszcze przed wyspą Cterą, wyznaczoną na spotkanie, i dlatego prawie ciągle przebywał na pokładzie. Zresztą zajmował się wszystkim, co dotyczyło powierzonego mu statku i był z załogi bardzo zadowolony. Ale ilekroć zasiadał na krześle w kajucie, myśl jego zwracała się niezmiennie do wioślarza pod 60. numerem. Czy znasz człowieka, który właśnie wstał z ławki? Spytał wreszcie Hortatora w chwili, gdy następowała zmiana wioślarzy. Numer 60? Zapytał dozorca. Tak. Dozorca popatrzył na młodzieńca. Jak wiesz, o panie, odpowiedział, okręt zaledwie przed miesiącem wyszedł z rąk budowniczego, a ludzie są dla mnie równie nowi jak sam statek. Jest Żydem, zauważył zamyślony Ariusz. Szlachetny Kwintusie, jesteś wielkim znawcą ludzi. Jest bardzo młody, mówił dalej Ariusz. Pomimo tego jest to nasz najlepszy wioślarz. Nieraz zauważyłem, że wiosło gnie się w jego dłoniach. Jakiego jest usposobienia?
0: Mało wiem o nim, ale jest posłuszny. Raz tylko wniósł do mnie prośbę. Jaką? Prosił mnie, abym go przeniósł z prawej strony okrętu na lewą. Jakąż podał przyczynę? Zauważył, że ludzie pracujący zawsze z jednej strony kaleczeją. Zresztą łatwo w czasie boju i niespodziewanych obrotów mógłby się stać niezdatnym do służby, nie umiejąc użyć drugiej ręki. Na bogi, to myśl nowa i słuszna. Cóż jeszcze zauważyłeś? Okazuje zamiłowanie do porządku, którego nie znajdzie u jego towarzyszy. Nie znasz nic z dziejów jego życia? Zgoła nic. Trybun zamyślił się i odszedł na swoje miejsce. Jeśli będę na pokładzie w czasie zmiany wioślarzy, a on będzie wolny, rzekł, zatrzymując się, przyślij go do mnie.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, to audycja Między nami mówiąc, przed mikrofonami
2: Gabrysia Banaszak
1: i Stasiu Bresz. I dzisiaj wypływamy w daleki rejs. Można powiedzieć, że parostatkiem w piękny rejs, ale akurat nie, bo to nie będzie rejs parostatkiem, tylko żaglowcem do odległej Grenlandii. Równie piękny. Dobrze, zostawmy Krzysztofa Krawczyka, a zaprośmy do naszej audycji Wiktora Kobrynia. Cześć, dzień dobry. Ahoj.
3: Dobry wieczór, ahoj.
1: Po czesku. Tak, Wiktor już jest znany w naszej audycji, no bo rozmawialiśmy z nim o sztuce poprawnego wysławiania się, o sztuce bardziej przemowy, wygłaszania różnych mów i tego, żeby nie mówić podczas przemowy, czego jeszcze się nie nauczyłem. Wiktor w poprzedniej audycji wspomniał o tym, że jest zawodowym żeglarzem, co jest dosyć ciekawym zawodem, myślę, i niepopularnym, szczególnie biorąc pod uwagę to, że jesteś ze Śląska.
3: Tak, zgadza się. Jestem ze stolicy Śląska, z Katowic.
1: Także to też jest ciekawy wątek, który byśmy mogli poruszyć, ale teraz chcemy porozmawiać o rejsie na Grenlandię, tak jak już wspomniałem wcześniej. Może zaczynając od początku, co sprawiło, że zostałeś zawodowym żeglarzem? Właśnie już przed chwilą, właściwie minutę temu wspomniałem, że jesteś ze Śląska. To jakie wiatry powiały, że zostałeś tym żeglarzem?
3: To jest dopiero long story short, bo wcześniej mówiłem o przemawianiu faktycznie, może nie jako specjalista w tej dziedzinie, ale jako taki trochę pasjonat i osoba, która chciała spróbować. No to teraz nie lada wyzwanie, żeby odpowiedzieć na tak krótkie z twojej strony, a tak obszerny temat z mojej strony pytanie, więc faktycznie jestem ze Śląska, jestem z Katowic, z czego jestem bardzo dumny. My tam mamy około 22 zbiorników wodnych. I w gigantycznym skrócie jest tak, że rodzice zabrali mnie i dwóch moich młodszych braci nad Zalew Rybnicki, gdzie zostałem wrzucony na małą, jednoosobową, regatową łódkę klasy Optymist. Regatowa to znaczy wyścigowa. No i tak naprawdę to moje żeglarstwo zaczęło się troszeczkę od innej strony. Nie wiem, czy to jest wedle takiego oczywistego schematu. Mam na myśli to, że jak ktoś nigdy nie żeglował, to wyobraża sobie, że no dobra, spotykamy się przy ognisku, mamy gitarę, może się czegoś napijemy, pośpiewamy szanty, a kolejnego dnia wypłyniemy w piękny rejs. Tak? Więc nie, u nas nie było gitary, nie było szant. Tych dopiero zacząłem je śpiewać dopiero znacznie później. Raczej w tej krwi od razu była krew takiej rywalizacji po prostu i ścigania się, więc od tego się wszystko zaczęło. Pływałem przez 8 lat. Różne okoliczności życiowe spowodowały, że musiałem zaniechać tej kariery, a może przygody, choć całkiem dobrze szło. No faktycznie ze Śląska no to kawałek jest do morza, a jak chcemy się ścigać na jakichś wyższych szczeblach, no to trzeba po prostu na morzach i oceanach w wielkim skrócie. W każdym razie po 8 latach wróciłem na studiach. No tam już miałem większą sprawczość, ale nawet pomimo tej mojej sprawczości i trochę o tym myślałem, ale może nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Cały czas było mi szkoda tego czasu, kiedy całkiem dobrze mi szło i mogłem dużo z tego zrobić i pomyślałem, że może to jest jakiś temat, który już nigdy nie wróci. No ale przypadkiem spotkałem starego kumpla, który trenował właśnie takich bajtli, to znaczy dzieci u nas w klubie, i powiedział: ej Wiktor, pamiętam, że ty sobie dawałeś radę, może chciałbyś być sternikiem na regatach. Mówię: okej, I'm not scared, spróbujmy. No i faktycznie odezwał się po 2-3 miesiącach i wziąłem udział w akademickich mistrzostwach Polski. No ale i tak wróciłem do żeglarstwa, ale bardziej już tego morskiego. No w nim faktycznie wcześniej nawet nie byłem, bo nawet nie pływałem w nocy. Wszedłem w żeglarstwo morskie, po prostu. No i tak jak powiedziałem na początku, no to byłaby długa historia, ale przeskakiwałem z mniejszych załogowych łódek na coraz większe i podobnie z mniejszych akwenów na coraz większe, choćby Atlantyk, który przepłynąłem już z 5 razy. Więc faktycznie biorąc udział w regatach, na początku byłem załogantem w tych morskich regatach. Oczywiście zawsze byłem sternikiem na tych małych łódkach, więc jakby to było cały czas w czym się specjalizowałem. Trochę trudno było swoją drogą przeskoczyć do roli załoganta i zacząć słuchać kogoś obok, ale mam dwóch młodszych braci, więc byłem zmuszony do tego, żeby słuchać innych i chyba się tego nauczyłem. Faktycznie łatwiej było mi się zaadaptować. Przynajmniej z mojej perspektywy. Nie zawsze z perspektywy moich kapitanów czy tam współzałogantów, no ale nie o tym. Więc jestem już na tych większych łódkach. Zajmuję się głównie ściganiem w regatach morskich. Ostatnimi czasy jako skipper, kapitan właśnie prowadząc załogi regatowe, ale cały czas mam jakieś takie ambicje poszerzania horyzontów i to ściganie sprawia mi bardzo dużo satysfakcji i to jest coś, co zostanie we mnie pewnie do końca życia, ale myślę, że to jest też trochę zbieżne z poszerzaniem perspektyw, a tu mam na myśli poszerzaniem perspektyw na lądzie, a może zdobywaniem nowych lądów. Oczywiście wcześniej zdobytych, no to aż tak nie będę się z motyką na słońce właśnie porywał.
1: Myślę, że my w Polsce nie mamy takiej tradycji tego morskiego żeglowania. Co prawda wiadomo, że dostęp do tego morza historycznie gdzieś tam zawsze mieliśmy, ale jak tak myślę o tym naszym polskim morzu, to bardziej o takim używaniu go w celach właśnie połowu ryb.
2: Albo leżeniu za parawanem.
1: Ale jak myślę o takim właśnie żeglowaniu czy przebywaniu nad wodą, to właśnie w kontekście jakiegoś tam połowu ryb, a jakby patrząc na inne kraje europejskie, jakieś takie skandynawskie, albo Irlandię, albo Portugalię, Hiszpanię, no to tam rzeczywiście to morze było wykorzystywane do innych celów. Gdzieś tam zdobywanie innych terenów i innych ziem. Tak jak wspomnieliście wcześniej, w swoim kontekście już trochę jakby inne czasy, więc wiadomo, że to odkrywanie to bardziej pewnie dla siebie.
3: Tak, faktycznie.
1: Ale w Polsce chyba nie ma takiej tradycji głębokiej, nie?
3: Zgodzę się z tą drugą częścią, że bazę wypadową Portugalczycy, czy Brytyjczycy, czy może Norwegowie mają lepszą. Powiedziałbym, że oni łowią od nas więcej ryb i więcej żeglują, ale myślę, że nie bójmy się powiedzieć, że my mamy się czym pochwalić, to chciałbym powiedzieć. Tak jak zacząłeś mówić o tym, że raczej te ryby i może tam niekoniecznie jakieś większe żeglarstwo, odkrywanie lądów, no to nie jestem teraz pewny co dodat, ale myślę, że to mógł być okolice stanu wojennego.

0: W każdym razie chciałem powiedzieć o Henryku Jaskule. Henryk Jaskula w czasie stanu wojennego albo blisko stanu wojennego, no to trzeba sobie wyobrazić te czasy, no w innych krajach nie mieli aż takich problemów jak my tutaj. On wybrał się w rejs dookoła świata, to mu zajęło prawie rok. Jako trzeci człowiek na świecie opłynął ziemię dookoła non-stop, czyli nie zatrzymał się ani razu po drodze. Mamy bardzo dużo takich przykładów. Zostańmy na razie przy tym Henryku Jaskule na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Tam już wszyscy się nie mogą doczekać, o co chodzi z tą Grenlandią i czy ja, taki mały, szary człowieczek, załóżmy z Poznania czy tam z Katowic, pomimo tego, że nie ma za bardzo nic wspólnego z żeglarstwem, czy ja mogę się wybrać na taki rejs i mogę zobaczyć Grenlandię? Czy jest tak, że jak nigdy nie byłem na jachcie, no to wszystko stracone? No to właśnie jestem tutaj, żeby odczarować tą kwestię. Więc mówiłem o tym, że to żeglarstwo no sprawia regatowe, że przekraczam jakieś tam swoje bariery. Ja sam i z załogą i tak dalej, bo pływamy w trudnych warunkach, ścigamy się, to są wyścigi, które trwają po kilka dni, więc my płyniemy w nocy. Kiedyś dziennikarka, już tam nie będę wspominał, której telewizji, po regatach przez Atlantyk zapytała mnie, no co ja wszystko rozumiem, ale gdzie wy się zatrzymujecie na noc? Okej. No panie redaktor, nie zatrzymujemy się na noc, w nocy płyniemy. Okej, czyli płynieć, no to pewnie macie jakieś niesamowite reflektory, żeby oświetlały drogę, tak jak samoloty lądujące. No nie mamy żadnych reflektorów. Nawet jeśli byśmy je mieli, no to co oświetlilibyśmy? Ocean Atlantycki? No jeśli płyniemy z dużą prędkością, jak ten Volvo, 20 ponad węzłów, węzeł to jest 1 mila na godzinę, czyli 1852 metry, no to mała jest szansa na jakąkolwiek reakcję, a dużo rzeczy pływa w morzu. Coraz więcej. No jak mówimy o jakimś Kolumbie, właśnie Hiszpanach czy Portugalczykach, odkrywających Amerykę czy tam Indie, no to oni mogli spokojnie iść spać. Raczej mała szansa, żeby wpadli na jakiś kontener na środku Atlantyku, prawda?
1: To mówiąc o Volvo, masz na myśli te regaty dookoła świata, tak?
0: Tak, racja, bo jest tak, że już powoli będę wchodził w jakiś tutaj swój język, tą swoją nomenklaturę i będę rzucał takimi tekstami. Fajnie, że jesteś z zewnątrz, chociaż chwilę po tym, jak zdałeś egzamin na żeglarza jachtowego.
2: Gratulujemy.
0: Gratulujemy, tak. To jest nie lada wyzwanie. I ja zachęcam każdego. Tak samo jak zachęcałem w którejś z ostatnich audycji do przemawiania publicznego, a raczej do zmierzenia się z tym stresem na scenie, to warto wyjść z domu i zrobić właśnie kurs takiego żeglarza jachtowego, bo to tak samo poszerza perspektywę. Uczymy się współpracować z ludźmi, uczymy się żywiołu, jakim jest wiatr, woda, uczymy się o silniku, o chmurach i tak dalej, i tak dalej. Więc to są niesamowite kwestie. Mówiliśmy o tych odkrywcach, o przekraczaniu granic w żeglarstwie regatowym i takim przekraczaniem granic jest też odnajdywanie może nowych lądów, niekoniecznie dla ludzkości, ale przynajmniej w naszych głowach, czy świadomość tego, że stajemy po prostu na jakiejś... jesteśmy w nowym kraju, no może tak ambicjonalnie po prostu odhaczanie kolejnych kontynentów czy krajów. No nie ma co ukrywać, niewiele osób mieszka na Grenlandii, a przynajmniej było na Grenlandii.
1: No właśnie, to jest zupełnie inny ląd i wbrew nazwie tej angielskiej, czyli Greenland, to nie jest...
2: Nie jest zielony.
1: Chyba, że jest zielona, bo ty tam byłeś, to możesz albo potwierdzić, albo zaprzeczyć.
0: Fajnie, że zahaczyliście właśnie tą kwestię, bo ja też w sumie, no nie wiem, czy to może wynikać z jakiegoś takiego delikatnego ignorancji, oprócz z braku czasu. Po prostu nie sprawdziłem, skąd ta nazwa się wzięła, a będąc bliżej tego rejsu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Nie wiem, czy nam czasu starczy po takich długich wstępach. W każdym razie też zacząłem się mocniej interesować tym tematem. Zafascynowało mnie to miejsce i od dłuższego czasu myślałem o tym. Cały czas było to żeglarstwo regatowe, ale mówię, no musi być ten turystyczny wypad. No mnie jakoś, no nie wiem, może nie było stać, a może stwierdziłem, że chyba wolę zarobić po prostu za taką wycieczkę niż wydawać pieniądze. A że była taka możliwość, trochę ją przyciągnąłem w pewnym sensie, no to świetnie, że się wydarzyła. No ale tak, mamy Greenland. Ja mówię, no jak Greenland? Przecież ta wyspa jest, ona to nie jest tak historycznie, że ona była zielona. Nie, jest taki gość, oczywiście proszę się wczytać teraz w historię, bo ja tutaj tylko zarzucę wędkę, a wy będziecie łowić te ryby, szukając tych konkretnych informacji. Niejaki Erik Rudy, który już, on był wikingiem. Z jakiegoś powodu chyba został wygoniony z Norwegii, ja w każdym razie pamiętam ten etap, znam ten etap, kiedy on był wygoniony albo wygnany z Islandii. Iceland to Greenland.

0: Finland, czyli wygnali go bodajże za zabójstwo. No i
1: z krainy lodu.
0: Z krainy lodu w pewnym sensie z Islandii na jakąś wyspę, która była na północ od Islandii. No, jak się okazuje, największa wyspa na świecie. Australia nie jest... Australia jest traktowana jako kontynent, tak. Więc...
1: Ale to jakby mówisz o tej wielkiej wyspie, która znajduje się na zachód od Islandii, a to może taka ciekawostka, trochę niepotrzebnie odbijamy teraz na jakieś dalsze wody, ale...
0: Płyńmy.
1: Jakby jak się spojrzy na mapę, to Grenlandia jest zarówno bardziej na pół... Znaczy jakiś tam element Grenlandii jest zarówno bardziej na północ, na zachód, ale też na południe i na wschód od Islandii, bo ta wyspa jest tak gigantyczna, że jak się spojrzy na te skrajne punkty Irlandii i skrajne punkty Islandii, no to w każdą stronę świata Grenlandia jest dalej wysunięta niż Islandia.
0: Tak, i jeszcze jest kwestia tego, kiedy się patrzy tak naprawdę na tą mapę, no bo w zimie ona jest znacznie większa, bo ta woda wokół niej zamarza, a w lato topnieje. Dzięki czemu mogliśmy się dostać do Scoresbysund, czyli największego systemu fiordów na świecie, a przynajmniej na północnej półkuli. Ale jeszcze wróćmy do tematu Greenland, czyli Erik Rudy został wygnany z Islandii na Grenlandię, powiedzmy. Nie mówmy już dokładnie, w którym kierunku jest. Każdy z was, tak jak ja, na przyrodzie w podstawówce palcem... No, przyznam szczerze, że nawet się bałem aż tam podjechać. No wie, gdzie Grenlandia? No wiem, że Jaś Mela tam był i to jest niesamowita historia, no ale że ja będę na Grenlandii, no to przecież nigdy w życiu bym to nie uwierzył. Często się mówi, że no nie ma takiej opcji. No gdzie na Grenlandii? No wszędzie, ale po prostu nie, chyba bym uwierzył, że prędzej na Księżycu niż na Grenlandii.
1: To więc... Erik Rudy.
0: Tak, Erik Rudy. Jest Erik Rudy, który został wygnany i Erik Rudy zrobił, no to jest jedna z hipotez. Erik Rudy stwierdził, będąc wygnanym już na Grenlandii, że no jest tutaj sam, powiedzmy, no to musi jakoś rozpromować to miejsce na świecie. No może nazwie ją Greenland, Zielona Wyspa, no to ludzie pomyślą,
2: chętniej
0: że można
2: przyjadą.
0: Tutaj, tak, chętniej przyjadą, może będzie można tutaj coś zasadzić, może będzie jakąś osadę można tutaj założyć i najprawdopodobniej taki jest, taki, stąd wzięła się ta nazwa. Jest jeszcze tam jakaś inna hipoteza, że Grönland, czy tam z duńskiego, z holenderskiego, jako ziemia Greenland. No ale myślę, że ta Greenland i ten Erik Rudy
2: wysłany
0: brzmi sensownie. Ja myślę, byłbym w stanie to uwierzyć, wierzę w to.
1: Dobry marketingowiec.
0: Tak, dobry marketingowiec.
2: Erika Rudego.
0: Więc my śladami Erika Rudego. Może niekoniecznie zostaliśmy wygnani, ale wypłynęliśmy w...
1: Bo ty byłeś kapitanem komercyjnego rejsu na Grenlandię, tak?
0: To tak.
1: Już jakby... Tak. Mówiąc, w jakim celu tam popłynąłeś.
0: Tak, więc...
1: Jak się tam znalazłeś.
0: Tak, więc można nazwać, że to jest rejs ekspedycyjny. To oczywiście też odwołuje do definicji ekspedycji. To nie jest tak, że my musimy odkrywać jeszcze nieodkryty ląd, ale odkrywamy po prostu coś, gdzie jest mało ludzi, może mniej wiemy na ten temat, może to jest coś nowego dla nas i tak dalej. Więc to było taką motywacją dla mnie. Nawet nie tylko ten zarobek, ale faktycznie zobaczenie czegoś nowego. Więc przylecieliśmy wszyscy z różnych części Polski na Islandię, do Reykjaviku, z Reykjaviku do Akureyri. Akureyri jest na północy Islandii. Po tym, jak przygotowaliśmy łódkę, przylecieli klienci, no i ci klienci dołączyli. Łódka ma, powiedzmy tam, około 18,5 metra, jest stalowa, więc bezpieczna do pływania w lodzie. Możemy sobie wyobrazić, że taka laminatowa, czy w domyśle plastikowa łódka jakby uderzyła o kawałek lodu, no to wszyscy oglądali Titanica i wiedzą, no co może się wydarzyć i niezależnie od tego, co jest na rufie napisane.
1: Ale Titanic nie był zrobiony z laminatu, tylko też ze stali.
0: Titanic był zrobiony ze stali, to fakt. Płynął ciutkę szybciej i w ciutkę większą górę uderzył. Tak, tak. Ale plastikowa łódka, myślę, że kwestia skali, dokładnie. Więc wypłynęliśmy w 13 osób, tak mi się wydaje. I w takim rejsie jest tak, że płynie kapitan. Kapitan ma swojego pomocnika, nazywa się to co-skipper, albo po prostu w polskiej nomenklaturze, no my mówimy tak, mówić kapitan, pierwszy oficer. No i akurat w tym konkretnym rejsie on był organizowany przez firmę Sailcamp, Więc zachęcamy do sprawdzenia ofert, bo będą w przyszłym roku tak samo rejsy na Grenlandię. One nawet będą krótsze, ten trwał 2 tygodnie. I płynęliśmy z Islandii, w przyszłym roku będą tylko na Grenlandii, więc będzie można dolecieć na Grenlandię, tam popływać. Oczywiście ktoś będzie musiał doprowadzić tą łódkę, więc będzie też etap na dopłynięcie. No, mamy blok reklamowy zamknięty. W każdym razie wypływamy w 13 osób, jest kapitan, pierwszy oficer, jest kucharz na jachcie, więc świetny komfort. No i 10 śmiałków, część z nich nigdy w życiu nie była na jachcie. Nie było to wymagane, no ale była chętna, miała kilka złotych, a może kilka euro w kieszeni, żeby wziąć udział w takim rejsie. No i wypłynęliśmy. Wypłynęliśmy z Islandii na północ. Płynęliśmy około 2 dni i znaleźliśmy się w Scoresbysund. Jak wspomniałem wcześniej, największy system fiordów, przynajmniej na północnej półkuli. Tam skierowaliśmy się do osady Itokortormit. Itokortormittu. I myślę, że tutaj jest, a może za chwilę będzie dobry moment, żeby włączyć utwór. Mieliśmy problem z odsalarką po drodze, więc...
1: Odsalarką do wody, tak?
0: Tak, no właśnie. Tutaj są fajnie, strofujcie mnie, bo tutaj będzie kilka takich kwestii. Więc jest odsalarka na jachcie, pomimo tego, że możemy zatankować 1000 litrów wody, czy może trochę więcej nawet, no to chcemy robić herbatę po drodze, chcemy myć zęby, a też czasami dobrze byłoby się umyć. Nie wszystko musi być zgodnie z tym, co się działo 500 lat wcześniej, prawda? Więc dopływamy do zatoki Itokortormittu, a właściwie blisko osady, w której mieszka około 400 mieszkańców. Oni na co dzień zajmują się polowaniem, więc no niestety tam nikt z nich nie może się przerzucić na weganizm czy wegetarianizm, bo po prostu tam nie ma zieleni. Nie mieliby co zjeść. Tam gleba jest zamarznięta. Nawet jeśli to jest Greenland, no to tam po prostu nie ma drzew. I to jest dużo ciekawych kwestii związanych z brakiem drzew, czy z tym bardzo czystym powietrzem. Mówi się, że to też odwołuje tam do specjalistów, ale najczystsze powietrze na planecie, może nawet i tak. Mhm. Więc jak jest takie czyste powietrze, a my któregoś tam razu dopływaliśmy do lodowca i zapytałem z ciekawości ekipy, powiedzcie mi, jak daleko jest ten lodowiec od nas, ile to jest kilometrów? I nie sugerowałem im nic. No mówią 2 do 4, ja sprawdziłem na radarze, no i to było 22 kilometry. Więc brak perspektywy z kuli braku drzew i z tego czystego powietrza powoduje, że naprawdę jest zaburzony dystans. Więc jak się ktoś chce wybrać na trekking i mówi, że wejdzie tam na szczyt, no to musi się naprawdę mocno zastanowić. Raczej ograniczmy to czasowo niż tak, żeby ktoś miał dojść kilometrowo na szczyt i z powrotem. Więc wpływamy do blisko osady Itokortormit i tam załoga oczywiście bierze się za zwiedzanie osady. Trochę kilka kroków w prawo, kilka kroków w lewo, osada zwiedzona. Wszystko jest wszystko jest napędzane, powiedzmy tak w domyśle, dzięki wielkim zbiornikom z dieslem.
1: Podglądamy sobie na mapie, to jest tutaj mała naprawdę osadka, ale obok... Nie, chciałem powiedzieć, że obok jest lotniska, ale nie ma lotniska. Ale...
0: No tam jest miejsce do lądowań helikoptera. No bo jakoś trzeba się przemieszczać, znaczy jakoś trzeba się przemieszczać. No ci mieszkańcy jakoś muszą się przemieścić, jeśli będą musieli się przemieścić, oczywiście korzystają z psów i z psich zaprzęgów. W każdym razie zatoka Itokortormit, więc załoga zaczęła zwiedzać osadę, a ja zacząłem organizować wodę. Wkupiłem się tam w lokalną społeczność i razem z jednym z chłopaków, który pomagał swojemu ojcu i swojemu dziadku ładować na przyczepkę składa świeżo upolowanego maskoksa, czyli piżmowoła, więc części piżmowoła ładowałem razem z nimi zapakowane w takie foliowe worki. No nie, pobrudziłem się oczywiście krwią, no bo to nie było aż tak dokładnie zapakowane, więc pomogłem mu załadować to właśnie na przyczepkę i na kilka razy do jego babci tam na wzgórze jeździliśmy. Dzięki temu oni zyskali do mnie zaufanie. Mama jedynie potrafiła kilka słów po angielsku powiedzieć, syn ani jednego słowa, ale na tyle, ile ja mogłem, no nie wiem, może mową ciała albo jakimiś domysłami, sam nie wiem, jak się z nim dogadałem, zapytałem go, jaką muzykę tutaj mają i czy mógłby mi pokazać jakiś utwór w internecie. on faktycznie włączył piosenkę i ten utwór, który właśnie za chwilę włączycie, on towarzyszył nam co najmniej na 3 transportach tam i z powrotem, żeby zatankować zbiorniki z wodą, a później przetransportować je na jacht. Więc ta piosenka, no dzięki niej będę pamiętał o tej osadzie.
3: To w takim razie zapraszamy na krótką przerwę i odsłuchanie grenlandzkiej piosenki.

0: Między nami mówiąc. I wracamy po krótkiej przerwie. Mamy nadzieję, że podobała wam się grenlandzka piosenka i pozwoliła wam przenieść się w tą piękną, choć nie zieloną krainę. A my wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy z Wiktorem Kobryniem o takiej, nazwijmy to, ekspedycji na Grenlandię jachtem. Trochę już powiedzieliśmy o tym, jak to się zaczęło, jak się zaczęła twoja przygoda z żeglarstwem, jakie były pierwsze wrażenia, ale co najbardziej cię zachwyciło w tej pięknej krainie?
1: O, to pytanie mi się bardzo spodobało, bo jest kilka kwestii, o których... które są ze mną, nawet pomimo tego, że już ten już jakiś czas minął od tego, kiedy wróciłem z tej Grenlandii. Spędziłem tam miesiąc. Myślę, że pierwszą taką kwestią jest to, że tak naprawdę region, w którym pływaliśmy, czyli ten system fiordów, on jest po prostu niedostępny przez 10 miesięcy w roku, a przynajmniej 9. On jest po prostu zamarznięty, tam się nie da wpłynąć. Więc mówi się o tym, że to jest jedna z najbardziej niedostępnych osad w ogóle. No nie chcę znowu tutaj wyolbrzymiać, że może na świecie, a zostawmy przynajmniej tą północną półkulę, więc musieliśmy się przebijać przez lód. Jest człowiek na dziobie, który tam przesuwa ten lód na prawo, na lewo, mamy radary. Wpłynęliśmy w te fiordy i to, co najbardziej mnie, to na co wszyscy właściwie czekali, łącznie ze mną, no to były góry lodowe. Góry lodowe, one pływają sobie gdzieś tam w okolicy, dlatego że lodowce się cielą. Jest coraz cieplej i te duże kawały śniegu albo właściwie lodu odrywają się i dryfują sobie wokół nas. My je mijamy, niektóre z nich sprawdzaliśmy dronem, nawet mają po 80 metrów, więc to jest niebywałe. Co jakiś czas się obrywają, co jakiś czas się obracają. To jest niesamowite, jak staliśmy na kotwicowisku i przyglądaliśmy się jednej z nich, jak się kawałek urwał, to ona z własną inercją kręciła się naprawdę bardzo powoli przez jakieś kilka godzin. Wokół własnej osi. No nie mogliśmy w to uwierzyć.
0: Przez kilka godzin,
1: a kolejnego dnia w ogóle wyglądała jeszcze inaczej. Na szczęście była w bezpiecznym dystansie od nas, od jachtu, który... No bo tam tak naprawdę nie ma żadnych marin, takich, jakie możemy sobie wyobrazić, które są, nie wiem, na Mazurach i tak dalej. Jedyna osada, no to jest Itokor Tormittu, gdzie mieszka 400 osób, oni zbytnio nie są zainteresowani jachtami. Ostatnimi czasy statkami pasażerskimi, z których oczywiście mają pieniądze, ale to już jest... No może zdążymy jeszcze powiedzieć o tym temacie. W każdym razie zapytałaś Gabrysia o to, co mnie najbardziej zafascynowało. To są góry lodowe. Jak przepływaliśmy północną stroną tych fiordów, tam jest taki fiord Y-fiord. Te Y w języku duńskim oznacza wyspa. Więc tam są takie wyspy od Bear Island. Ktoś może bardziej dociekliwy sprawdzi sobie dokładnie te rejony. Płynęliśmy wzdłuż gór gnejsowych, jak się dowiedziałem, to pod jakieś tam transformacje, nie jestem oczywiście geologiem, z granitu zrobił się gnejs. W każdym razie te góry, one mają od miliarda do 3 miliardów lat. Więc jak zdajemy sobie sprawę, ile my chodzimy po tej pięknej planecie i widzimy te góry, naprawdę, no jesteśmy pyłkiem w kontekście całego tego czasu już. Nawet te dinozaury, w które rzucaliśmy kamieniami swego czasu, no nie są tak odległe jak nasza planeta Ziemia i to wszystko, co nas otacza, więc to po prostu wprowadzało mnie w jakieś refleksje, jakich nie miałem dotychczas. Więc góry lodowe... Tak naprawdę, jeśli rzucaliśmy kotwicę, wychodziliśmy na trekking, oczywiście praktycznie to wygląda tak, że my zrzucamy kotwicę, płyniemy, wodujemy małą motoróweczkę, płyniemy tą motoróweczką na plażyczkę, ona często jest kamienista i robimy sobie jakiś tam trekking 4-godzinny. No i tutaj na początek powiem o tym, że jeśli usiedliśmy sobie na jakimś tam kamieniu w ramach przerwy i obserwowaliśmy ten krajobraz, gdzie było mnóstwo tych gór lodowych, to jest coś niesamowitego, bo jeśli zrobilibyśmy zdjęcie i wrócilibyśmy tam po roku, to ten krajobraz nie byłby taki sam, bo te góry lodowe są cały czas w innym rozmiarze, innego kształtu, w innych miejscach i ten widok, on się cały czas zmienia i to jest coś bardzo zachwycającego. Myślę, że jak już mówimy o trekkingach, to ktoś mógłby sobie zadać pytanie, no dobra, ale to czekaj, to wy sobie tam tak chodzicie i się nie boicie tych niedźwiedzi? No dobra, coś tam było na tej geografii. Na dole są pingwiny, a na górze niedźwiedzie. Są niedźwiedzie, okej. Okay. Więc to co, te niedźwiedzie was nie zjedzą? No to my, oczywiście kilku z nas, my byliśmy przeszkoleni z tego, jak użyć broni. I pierwszy, który prowadził taki trekking kilkuosobowy, szedł z bronią. Druga osoba była z flarą. I osoba zamykająca tak zwany zamek, tak samo szedł z flarą. No, oczywiście mieliśmy tych flar więcej, ale powiedzmy, że ten prowadzący i ten zamykający mieli coś przy sobie. Oczywiście jakby niedźwiedź się pojawił, my niedźwiedzie widzieliśmy, ale śpiące na krach z jachtu, więc to było dość bezpieczne. One się później obudziły, no miejmy nadzieję, że my ich nie obudziliśmy, że nie zaburzyliśmy tego miru domowego, choć pewnie mogły usłyszeć wibracje silnika. One mogłyby nam zrobić krzywdę, choć mówi się i pisze się, że one nie są za bardzo zainteresowane człowiekiem. Więc nawet jeśli my byśmy strzelili z takiej broni w niebo, to ten huk, on jakoś zbytnio nie wystraszy tych niedźwiedzi, bo one codziennie słyszą, jak te lodowce się cielą, ten lód wpada do wody. Taki huk to nie jest dla nich nic nadzwyczajnego. Mamy nadzieję, ja nie miałem okazji tego sprawdzić i bardzo się cieszę z tego, bo może dzięki temu siedzę tutaj wciąż z wami.
2: Ale to taki niedźwiedź też mógłby podpłynąć do jachtu.
1: Mógłby podpłynąć i te niedźwiedzie bardzo szybko potrafią pływać, tylko tak jak mówię, one nie są zbytnio zainteresowane po prostu takim jachtem. One bardziej chciałyby podpłynąć do jakiejś foki, która się wyleguje
0: wygląda
1: na...
0: Wygląda smacznie.
1: Tak, która wygląda smacznie i wyleguje się na krze bardziej niż do jachtu. Jednak silnik, spaliny i tak dalej, może jakieś dziwne kolory nie są aż tak atrakcyjne, a inną rzeczą jest to, że też my pływając tam, oczywiście każdy chciałby zobaczyć niedźwiedzia, ale my jakoś nadzwyczajnie ich nie szukamy. Niedźwiedzi nie widzieliśmy będąc na lądzie. Oczywiście to ja tak w pigułce powiedziałem, jak moglibyśmy się zabezpieczyć przed tymi niedźwiedziami. Oczywiście wystraszyć je ewentualnie tą flarą, no bo to jest takie światło, jakiś dym, coś dziwnego. My się zachowujemy głośno, więc on rozumie, że my się nie skradamy, nie chcemy go zaatakować, tylko idzie jakaś grupa rozweselonych ludzi, którzy są w jakimś niesamowitym miejscu, więc on stwierdzi, a no dobra, to niech sobie idą, niech sobie pospacerują. Ale jeśli chodzi o zwierzęta, no to my widzieliśmy wiele razy piżmowoły. I to jest coś, gdzie myślę, że większość ludzi nie jest chyba świadoma w ogóle, że takie zwierzęta istnieją. One są głównie w Arktyce, może ta północ Kanady, może jakaś Alaska, no to też rzecz do sprawdzenia. Więc bardzo przyjemne zwierzątka, ważące tam pewnie od 250 do, nie wiem, do 600 kilogramów, owłosione, zostawiają dużo tej wełny, więc można sobie nazbierać, no któryś... większy rzemieślnik może mógłby zrobić z tego czapkę, jeśli faktycznie nazbierałby ich więcej. I one wyglądają wyjątkowo. To jest, one są silne, widać po nich, bo je wiele razy spotykaliśmy, oczywiście bezpieczny dystans od nich trzymaliśmy, że one widzą nas, my widzimy je, one wiedzą, że są silniejsze i nie są po prostu nami zainteresowane. Nawet był taki moment, że jeden z piżmowołów wytyczał nam szlak. My po prostu szliśmy szlakiem, które wytyczyły piżmowoły. I co jakiś czas się obracał za nami, będąc cały czas w bezpiecznym dystansie. Ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy jeszcze, tak trochę, co mnie zafascynowało. Mówiłem o górach lodowych, mówiłem o tych górach gneisowych, które mają miliardy lat i to jest coś, co wciąż nie mieści mi się w głowie. Niektórzy się ze mnie śmiali, że po prostu wychodziło to ze mnie. Nawet wciąż nie jestem w stanie w to uwierzyć. To wczytałem się w taką książkę, przepraszam, nie pamiętam autorki, ale tytuł Migot. Jeśli ktoś chciałby się bardziej zainteresować kulturą właśnie Grenlandii, no bo to jest naprawdę wyjątkowo. Oni żyją w bardzo trudnych warunkach i tak naprawdę... Oczywiście ja nie jestem specjalistą, to są tylko rzeczy zasłyszane, zaczytane i zaobserwowane w ostatnim czasie. Tutaj jakby się zwiększyło zainteresowanie tą wyspą. Więc będąc zainspirowany Grenlandią, czytając trochę tych informacji w książce pod tytułem Migot, tam trafiłem na taką... Zderzyłem dwie historie. Bo jest tak, że oglądałem przed wypłynięciem film o Einarze Mikkelsenie. To jest film, który powstał kilka lat temu. To jest taki Duńczyk, który udowodnił, że Grenlandia to jest jedna wyspa.
2: Bo to przed, ciekawe, no.
1: Tak, na początku XX wieku, słuchajcie, na początku XX wieku, czyli 100 lat temu. 100 lat temu jest Duńczyk, który próbuje udowodnić, będąc w Arktyce przez ponad rok, chce udowodnić, że Grenlandia jest jedną wyspą. My 100 lat później przypływamy, mając Starlinka na pokładzie, latając dronem w superbezpiecznej odległości od gór lodowych, uważając, żeby go po prostu nie utopić i mając full połączeń z internetem, no, z możliwością zadzwonienia, no nie wiem, tutaj do radia Emaus i pokazania tego, jak to w rzeczywistym czasie wygląda, czy ta Grenlandia jest zielona, czy nie. Więc z jednej strony mamy Einara Mikkelsena, który udowadnia, że Grenlandia jest jedną wyspą, a on udowadnia to przed kimś, on udowadnia to przed Amerykanami, którzy pod koniec XIX wieku przypływają tam statkiem, spotykają tych Inuitów, to od razu też sobie wyprostujmy jedną kwestię. Mieszkańcy Grenlandii to są Inuici. Kiedyś mówiliśmy na nich Eskimosi. Mhm. Eskimos wydaje się być delikatnie obraźliwym określeniem, bo to oznacza taki człowiek jedzący surowe mięso. I myślę, że pomimo, że oni w sumie nie wiem, czy oni wciąż jedzą surowe mięso. Zostawmy to Inuitom. W każdym razie przypływają Amerykanie, bodajże Perry się nazywa, Amerykanin. Spotyka tych Inuitów i patrzy, że pomimo tego, że tam nie ma nic, przypływają Amerykanie i widzą, że ci Inuici, oni mają narzędzia z żelaza. Mówią, jak macie narzędzia z żelaza, jak tam nie ma drzew, nie ma... skąd to się wzięło? No i oni mówią, no a tu wszystko spadło z nieba. Wszystko spadło, ale jak spadło z nieba? No i nie chcieli mu powiedzieć. Nie wiem, czym Amerykanie przekupili tych Inuitów, ale w końcu jeden z nich zawiózł ich w głąb lądu i okazało się, że jest ponad 30-tonowy meteoryt i oni po prostu używając już nie pamiętam dokładnie jakiego kamienia, odłupują sobie część i na zimno po prostu robią narzędzia. Więc co pomyślał Amerykanin? Okej, jak oni mają taki fajny meteoryt, a właściwie trzy, bo jeden 30-tonowy, drugi tam 4 i 2 tony, no to trzeba go przetransportować do Stanów Zjednoczonych. Więc oni w kolejnych latach przypływali, już nie wiem jak długo to trwało, nie pamiętam, opanowali logistykę, wrzucili ten meteoryt na statek i wywieźli go bodajże do Nowego Jorku, jest w Muzeum Historii Naturalnej bodajże.
2: O, to tak, więc typowe przepisywanie sobie różnych.
1: Tak, więc to jest aktualne.
2: Tak. No, chciałoby się, żeby ta audycja trwała godzinami.
0: Trwała, bo tutaj ale... takie ciekawe tematy, w takiej jesteśmy pięknej przestrzeni.
2: Myślę, że się spotkamy jeszcze.
0: Tak, myślę, że tak.
2: Żeby porozmawiać o podróżach.
0: Dokończyć, myślę, jeszcze ten temat, a na pewno jeszcze wiele masz, Wiktor, do opowiedzenia o swoich rejsach i eskapadach, ale dzisiaj musimy zmierzać już do brzegu, także dziękujemy wam bardzo, dziękujemy tobie, Wiktor, że trochę nam przybliżyłeś tą daleką Grenlandię, a my słyszymy się w kolejnych odcinkach.
2: Między nami mówiąc, do usłyszenia.
3: Między nami mówiąc.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy m.in. o 70. rocznicy ślubów jasnogórskich. Będzie też o peregrynacji relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców w Poznaniu, a także o 120-leciu konsekracji kościoła w Wonieściu. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda przed kolejną rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego. W tym roku przeżywamy 70. rocznicę ślubów jasnogórskich, przypomniał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i dodał, że były one umocnione cierpieniem i modlitwą wielkiego prymasa tysiąclecia. Jasnogórskie śluby narodu stały się podstawą programu wielkiej nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski i pracy duszpasterskiej na rzecz odnowy religijnej i moralnej narodu.
2: Myślę, że warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy, szczególnie za pośrednictwem, przez orędownictwo wielkiego prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich Polaków i budowały jedną wspólnotę ludzi wierzących wokół naszej matki.
1: Niech to spotkanie będzie okazją do odświeżenia radości z posługi pasterza proboszcza oraz przyczynkiem do przemyślenia, jaki mam program dla swojej parafii. Święty Jan Paweł II przypomniał, że program dla parafii zawsze jest taki sam – Jezus Chrystus. Niech to będzie odpowiedź, która nas ożywia i uskrzydla, mówił arcybiskup Zbigniew Zieliński podczas modlitewnego spotkania proboszczów w dniu ich patrona świętego Jana Marii Wianeya w kościele pod wezwaniem tego świętego na poznańskim Sołaczu. O wyzwaniach, jakie dziś stoją przed proboszczami, mówi ksiądz Radek Rakowski.
3: Ksiądz Radosław Rakowski, parafia pod wezwaniem imienia Jezus Poznań Łacina. Największym wyzwaniem dla proboszczów dzisiaj jest odnalezienie wiary, czyli szukanie obecności Pana Jezusa w naszym życiu, bo skoro chcemy być uczniami Pana Jezusa, to nie ma innej możliwości, jak słuchać Jezusa. Więc pomiędzy różnymi obowiązkami, które na proboszczów się nakłada lub które mają, najważniejszym dzisiaj wyzwaniem jest znaleźć czas na modlitwę, refleksję i czytanie Słowa Bożego. No, bardzo ciężko jest być proboszczem, ale musimy się nauczyć, szczególnie w Polsce i w Poznaniu, dzielenia odpowiedzialności, realnej odpowiedzialności ze świeckimi. Czyli, że my jako księża super, jakbyśmy zajmowali się spowiadaniem ludzi, kochaniem ludzi, rozmawianiem z ludźmi, a wszystkimi administracyjnymi obowiązkami zajmowałaby się wyznaczona osoba w parafii świecka, której byśmy ufali i której nie musielibyśmy kontrolować. Przede wszystkim musi wierzyć w Pana Jezusa, to jest warunek podstawowy. Drugi, musi kochać ludzi. Trzecie, musi te dwa fakty połączyć, że skoro kocha Pana Jezusa, to chce kochać ludzi. I kiedy będzie tymi dwoma drogami szedł, to myślę, że nawet jeśli czegoś nie wyremontuje albo coś zawali, to ludzie mu to wybaczą, dlatego że będą go kochali takim, jakim jest.
1: W tym roku przypada 120-lecie konsekracji kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Wonieściu. Z tej okazji w sobotę 8 sierpnia o godzinie 18 metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński przewodniczyć będzie uroczystej mszy świętej połączonej z wybudzeniem organów. O szczegółach mówi ksiądz Ryszard Siwek, proboszcz parafii w Wonieściu.
4: Raczej trzeba powiedzieć, że jak chodzi o kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika w Wonieściu, to nie mamy konkretnej daty konsekracji kościoła. Wiemy tyle, że miała ona miejsce 120 lat temu. Ale wybraliśmy tą datę na te uroczystości, dlatego że przeżywamy niebawem 10 sierpnia wspomnienie świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, święto nasze parafialne, patronalne i właśnie chcemy w tym dniu obchodzić tę uroczystość 120-lecia konsekracji naszego kościoła, połączoną razem z odpustem ku czci świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, a jednocześnie ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, wybudzi zabytkowe organy, które od przeszło 20 lat były nieużywane. Tak jest. My w ubiegłym roku rozpoczęliśmy dość ciekawy etap w życiu naszej wspólnoty parafialnej, a mianowicie oddaliśmy kościół po kapitalnym remoncie, a organy na czas remontu były rozebrane, no bo wcześniej nie funkcjonowały, nie grały, a teraz są po kapitalnym remoncie i właśnie w najbliższą sobotę 8 sierpnia podczas mszy świętej o godzinie 18 ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński uroczyście wybudzi nasze organy. Właśnie w ubiegłą niedzielę gościliśmy księdza doktora Łukasza Odziejczaka, misjonarza świętej rodziny z Rzymu, który przeprowadził dla nas taki dzień skupienia przygotowujący nas do tej uroczystości. I tak mocno zapadło mi w pamięci to, co powiedział, że to jest 120 lat, w którym przez 120 lat udzielano chrztów świętych, przez 120 lat przygotowywano do pierwszej komunii świętej, do sakramentu bierzmowania, do sakramentu małżeństwa, słuchano spowiedzi świętej, przez 120 lat naszych zmarłych odprowadzano też na miejsce odpoczynku. Także to wszystko jest takim momentem, który wzbudza w nas głębokie dziękczynienie Panu Bogu za te 120 lat naszej wspólnoty parafialnej. Chociaż, jak wiemy, parafia o wiele wcześniej istniała, ale właśnie historycznie podaje nam się, że te 120 lat temu Kościół został konsekrowany, czyli oddany na wyłączną służbę Panu Bogu. Więc jest w nas na pewno głębokie dziękczynienie już za fakt naszej wspólnoty parafialnej, naszego Kościoła i tego wszystkiego, co się w nas dokonuje jako we wspólnocie parafialnej.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W archidiecezji poznańskiej rozpoczęła się peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. W Poznaniu 9 sierpnia zakończy się tym samym ogólnopolska peregrynacja tych relikwii. Uroczystej mszy świętej na zakończenie peregrynacji relikwii po Polsce w archikatedrze poznańskiej w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 10 przewodniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, mówi ojciec Ernest Zielonka.
2: Peregrynacja jest realizacją pragnienia świętej Tereski. To jest jedyny przypadek peregrynacji relikwii, którą święta za życia wymyśliła. To ona zapowiedziała, że po śmierci dopiero zacznie działać, że wtedy z nieba zniknie bardzo wiele rzeczy, że będzie złodziejką, że będzie udzielała łask ludziom. I to było jej pragnienie, także ojcowie w Lisieux zwyczajnie odpowiedzieli na pragnienie Tereski, a od momentu, kiedy zostali kanonizowani także jej rodzice, Ludwik i Zelia, to jakby w sposób naturalny dołączyli do tej peregrynacji po całym świecie. W archidiecezji poznańskiej relikwie będą od 5 do 9 sierpnia, to jest już jakby ostatni etap peregrynacji. Rozpoczynamy 5 sierpnia w naszym domu rekolekcyjnym w Zaniemyślu, to jest niedaleko Kurnika. Stamtąd przejedziemy 6 sierpnia do Puszczykowa, do klasztoru sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, a wieczorem 6 sierpnia przyjeżdżamy do Poznania. I rozpoczynamy, tak jak to było we wszystkich miejscach w Polsce, od takiej prywatnej wizyty Tereski u swoich sióstr, czyli u sióstr karmelitanek bosych na wzgórzu świętego Wojciecha. Tam relikwie będą przez całą noc w klauzurze i to jest we wszystkich klasztorach naszych sióstr taka wizyta rzeczywiście bardzo, bardzo rodzinna, bardzo prywatna. Natomiast rano 7 sierpnia w piątek relikwie zostaną przewiezione do Bazyliki Świętego Józefa, czyli do ojców karmelitów, gdzie pozostaną aż do niedzieli. W niedzielę rano ostatni etap, ten taki najważniejszy tu w Polsce, będzie miał miejsce o godzinie 10 w naszej archikatedrze poznańskiej. Pod przewodnictwem naszego ordynariusza będzie miała miejsce msza ta główna, pożegnalna i dziękczynna też za całą peregrynację. I z Poznania relikwie wyjadą o godzinie 15 i wracają przez Gorzów Wielkopolski, Bambimos, to są takie jeszcze dwa

a krótkie przystanki w Polsce do Lizie i do Alençon, bo relikwie nie są w jednym miejscu. Tereska jest w Lizie, a rodzice w Alençon. I po kilku tygodniach wylatują do Indii. Także Tereska nie zatrzymuje się ani na chwilkę. Tak, Zélia Martin zmarła na raka piersi. W tamtych czasach no była to choroba nieuleczalna. Jedyną kuracją no to było liczenie na cud. Zélia rzeczywiście pojechała do Lourdes. Ten cud się nie dokonał. Ale od tego momentu też, i szczególnie jej kanonizacji, zrozumieliśmy, jak bardzo ważna jest rola tej kobiety w takim też duchowym wspieraniu wszystkich kobiet. Jak wiemy, w Polsce profilaktyka raka piersi no, jest na bardzo niskim poziomie. To chyba nawet 30% kobiet nie bada się. Także chcemy przy tej okazji też uwrażliwić wszystkie kobiety, wszystkie osoby. Także będzie przewidziany taki szczególny moment dla sióstr zakonnych, żeby na ten temat mówić, bo tym bardziej, że w dzisiejszych czasach jest to choroba uleczalna, tylko no ważne, żeby w odpowiednim momencie była wykryta i tu z wielkim entuzjazmem do współpracy włączyły się nasze poznańskie amazonki, także one zorganizują przy klasztorze cały taki stand, w którym będą wiele rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać, związanych z rakiem piersi, a przede wszystkim no, w dzisiejszych czasach jest to choroba, którą się leczy. Nie wolno, najgorszą rzeczą jest, kiedy wpadamy w panikę, że to jest wyrok śmierci. To nie jest wyrok śmierci, a nie chcemy, tak, żeby ona była taką patronką świętej profilaktyki. Jeśli chcesz być darem dla innych, no to najpierw zadbaj o siebie. Chciałbym, żeby każdy, kto tam przyjdzie, z jednej strony miał świadomość, że nie stoi przed świętymi nie z tego świata, którzy są tak nierealni i tak niemożliwi, bo tak szaleńczo heroiczni. Nie, że to są ludzie, którzy żyli w co i borykali się z trudnościami, z takimi, z którymi się dzisiaj ludzie borykają, bo Ludwik się martwił o pieniądze, że nie wystarczy, martwił się o zdrowie swoich córek, był wdowcem w pewnym momencie. Zélia bardzo cierpiała, bo ta choroba ją wykończyła też fizycznie i psychicznie. Ludwik ma też swoje problemy natury psychicznej, także jest wiele w tym wszystkim takiej normalności i bardziej byśmy chcieli, żeby osoby, które przyjdą, żeby po prostu spotkały się z kimś, kto naprawdę ich rozumie. Nie ktoś, kto mówi tak, rozumiem cię, ale nie ma zielonego pojęcia o problemach, które rodzina, które człowiek przeżywa. Ci święci te problemy do szpiku kości przeżywali.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Na początku wakacji w Warszawie zorganizowano kurs propedeutyczny dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród Polonii. Przez dwa dni kursu, prowadzonego pod przewodnictwem biskupa Roberta Chrząszcza, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej, księża podejmujący posługę duszpasterską wśród Polonii i Polaków przebywających poza granicami kraju, wzięli udział w spotkaniach przygotowujących do posługi duszpasterskiej wśród polskich emigrantów. W czasie kursu kapłani mogli dowiedzieć się o najważniejszych aspektach pracy duszpasterskiej poza granicami kraju.
2: Nie mówimy o konkretnej pracy w danym kraju, tylko ogólnie na co osoba, która pragnie pracować za granicą wśród Polaków, na co musi być przygotowana, na co powinna zwrócić sobie większą uwagę. No i głównie tak podkreślamy przede wszystkim konieczność współpracy z biskupem lokalnym, z kościołem lokalnym, nie? Wielu z księży też pomaga w lokalnym duszpasterstwie, nie? Zwłaszcza w tych krajach, w tych miejscach, gdzie tych Polaków jest mniej i nie ma aż tyle pracy w języku polskim dla jednego kapłana, więc wielu z nich dba o wspólnotę lokalną w języku narodowym, raczej lokalnym, no i też jakieś tam część swojej pracy służy Polakom, którzy też chcą się modlić po polsku, chcą się spowiadać po polsku, chcą przyjmować i przygotowywać się do sakramentów w języku ojczystym. Ten kurs ma kilka takich celów. Przede wszystkim jest jakby taka próba też, no, okazja do spotkania się kolejnej grupy księży, którzy zamierzają pracować wśród Polonii poza Polską, za granicą. Obecni księża, z którymi tutaj się spotykaliśmy, było ich czterech, tam jeszcze kilku wyjeżdża, ale z różnych przyczyn nie mogli być razem z nami, więc tam ktoś wyjeżdża do Niemiec, do Francji, na Ukrainę czy do Stanów Zjednoczonych, więc to jest taka okazja, żeby się mogli spotkać. Też zawsze zapraszamy na ten kurs, tak to nazywamy, kurs propedeutyczny. No, księży, którzy są związani z pracą za granicą, więc jest z nami w tym momencie ksiądz rektor z Francji, jest sekretarz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Wczoraj nas odwiedził też ksiądz pracujący na Malcie. Więc chodzi głównie, żeby się spotkać i też troszkę porozmawiać o takiej specyfice pracy za granicą, no bo ona jest troszeczkę inna niż praca w Polsce, mimo że ci księża będą w dużym procencie pracować w języku polskim, więc głoszenie kazań i msze święte, liturgia będzie po polsku, ale w kontekście właśnie lokalnego kościoła, lokalnego kraju, gdzie są różne uwarunkowania, jest inna kultura, więc no to wszystko dobrze mieć tego świadomość, więc staramy się im to tak ogólnie pokazać, bo to nie jest, nie mówimy o konkretnej pracy w danym kraju, tylko ogólnie na co osoba, która pragnie pracować za granicą wśród Polaków, na co musi być przygotowana, na co powinna zwrócić sobie większą uwagę. No i głównie tak podkreślamy przede wszystkim konieczność współpracy z biskupem lokalnym, z kościołem lokalnym, nie? Wielu z księży też pomaga w lokalnym duszpasterstwie, nie? Zwłaszcza w tych krajach, w tych miejscach, gdzie tych Polaków jest mniej i nie ma aż tyle pracy w języku polskim dla jednego kapłana, więc wielu z nich pracuje hybrydowo, nie? Dba o wspólnotę lokalną w języku narodowym, raczej lokalnym, no i też jakieś tam część swojej pracy służy Polakom, którzy też chcą się modlić po polsku, chcą się spowiadać po polsku, chcą przyjmować i przygotowywać się do sakramentów w języku ojczystym. Ksiądz profesor Leszek Adamowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był nam na przykład o takich aspektach prawnych duszpasterstwa migrantów, no bo są pewne różnice nawet na przykład w przygotowaniu do małżeństwa, przygotowanie do Chrztu Świętego. Każdy kościół lokalny ma możliwości ustalania sobie pewnych zasad, które nie zawsze są identyczne, jak mamy w Polsce, więc też duszpasterz, który pracuje wśród Polaków, musi o tym wiedzieć, bo nas obowiązuje zawsze prawo kościoła lokalnego.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję, Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus. Ja nazywam się Daniel Badecki i zapraszam na kolejne wydanie muzycznego kalejdoskopu. Dzisiaj będziemy przede wszystkim w górach, i to w górach polskich, w Tatrach. I ten temat zdominuje dzisiejszą audycję. Ale zanim to 60. rocznica legendarnego albumu Revolver grupy The Beatles, bo tak się właśnie składa, że 5 sierpnia mija 60. rocznica wydania 7. studyjnego albumu grupy The Beatles, czyli Revolver, i posłuchamy jednego z piękniejszych, ciekawszych, najbardziej energetycznych utworów z tego albumu, czyli Got to Get You Into My Life, zespół The Beatles.

To czas zacząć naszą podróż muzyczną w polskie Tatry. Zaczniemy od Morskiego Oka, opus 19 Zygmunta Noskowskiego. Zygmunt Noskowski był polskim kompozytorem żyjącym w latach 1846-1909. Znany był przede wszystkim ze swoich utworów symfonicznych. Działał jednak nie tylko jako muzyk, ale także jako nauczyciel i dziennikarz. Uczył niemal wszystkich najważniejszych kompozytorów następnego pokolenia w polskiej muzyce. Premiera utworu Morskie Oko odbyła się w 1875 roku w Warszawie. Poprzedzające te lata były dla Noskowskiego bardzo ważne z punktu widzenia jego osobistego rozwoju i zapewniły mu osobisty kontekst, z którego czerpał inspirację do tworzenia. Noskowski skomponował Morskie Oko po tym, jak 27 lutego 1861 roku był świadkiem represji ze strony Rosjan wobec patriotycznych elementów w polskim społeczeństwie. Latem tego samego roku wybrał się w podróż do Krakowa i Tatr, gdzie znajduje się właśnie Morskie Oko. Zaledwie dwa lata później, prawdopodobnie w 1863 roku, brał udział w powstaniu styczniowym. Kiedy Zygmunt Noskowski sięgał po obraz Morskiego Oka, nie interesował go jedynie widok jednego z najpiękniejszych miejsc w Tatrach. W swojej uwerturze koncertowej stworzył muzyczną opowieść o spotkaniu człowieka z potęgą natury. Powstała w 1875 roku. Kompozycja należy do tych dzieł polskiego romantyzmu, w których krajobraz staje się punktem wyjścia do wyrażania nastroju, emocji i refleksji. Dla XIX-wiecznych artystów Tatry były miejscem wyjątkowym. Łączyły w sobie piękno i grozę, spokój i nieprzewidywalność, bliskość natury i poczucie obcowania z czymś niezwykłym. Noskowski przeniósł te doświadczenia na język orkiestry. Jego Morskie Oko nie jest muzycznym pejzażem w dosłownym znaczeniu. Nie opisuje krok po kroku widoku jeziora i otaczających go szczytów. Jest raczej próbą uchwycenia tego, co człowiek czuje, patrząc na górski krajobraz. Utwór rozwija się jak muzyczna podróż. Początkowo dominuje atmosfera skupienia i tajemnicy. Dźwięki powoli odsłaniają przestrzeń, w której pojawia się obraz spokojnej tafli jeziora i monumentalnego otoczenia gór. Stopniowo muzyka nabiera rozmachu, a orkiestra ukazuje zmienność i siłę tatrzańskiej przyrody. W dramatycznych fragmentach słychać napięcie, ruch i niepokój, które mogą kojarzyć się z gwałtowną zmianą pogody, wichrem czy burzą przechodzącą nad górskimi szczytami. Siła kompozycji Noskowskiego tkwi w umiejętnym połączeniu liryzmu i dramatyzmu. Obok szerokich, śpiewnych tematów pojawiają się fragmenty pełne energii i monumentalnego brzmienia. Kompozytor wykorzystuje możliwości orkiestry, aby stworzyć wrażenie ogromnej przestrzeni, takiej, w której człowiek pozostaje niewielkim elementem wobec potęgi przyrody. Morskie Oko wpisuje się w nurt muzyki programowej, popularnej oczywiście w epoce romantyzmu, jednak programowość tego dzieła nie polega na prostym naśladowaniu natury. Noskowski nie próbuje oddać dźwięku każdego szczegółu krajobrazu, lecz tworzy jego poetycki odpowiednik. Góry stają się tutaj symbolem trwałości, siły i tajemnicy. Kompozycja zajmuje ważne miejsce w historii polskiej muzyki, inspirowanej Tatrami. Jest jednym z pierwszych znaczących przykładów zainteresowania górskim pejzażem w polskiej twórczości symfonicznej i otwiera drogę późniejszym dziełom od romantycznych wizji Mieczysława Karłowicza i Karola Szymanowskiego po współczesne interpretacje Wojciecha Kilara, które zresztą w dzisiejszej audycji się pojawią. No to cóż, zamieńmy się w słuch. Posłuchajmy Morskiego Oka w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Gabriela Chmury.

Wysłuchaliśmy przed chwilą Morskiego Oka, opus 19 autorstwa Zygmunta Noskowskiego w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Gabriela Chmury. A teraz czas na drugiego kompozytora, który również był zachwycony Tatrami, to Władysław Żeleński. Za chwilę usłyszymy jego uwerturę w Tatrach, opus 27. Ona została skomponowana w 1870 roku. I również należy do najciekawszych romantycznych muzycznych obrazów polskich gór. Podobnie jak Zygmunt Noskowski, dla niego góry stały się symbolem potęgi natury, wolności i niezwykłych przeżyć. I również nie jest w tej uwerturze to proste przełożenie i prosta muzyczna ilustracja widoku gór. To raczej opowieść o emocjach człowieka, który staje wobec ogromu i piękna natury. Utwór rozpoczyna się atmosferą tajemniczości i skupienia. Orkiestra buduje obraz rozległej górskiej przestrzeni. Pojawiają się szerokie melodie, mocne kontrasty dynamiczne oraz momenty dramatycznego napięcia. Muzyka potrafi oddać zarówno majestat wysokich szczytów, jak i zmienność górskiej pogody. Od spokoju i zadumy po gwałtowne, pełne energii fragmenty. W Tatrach można odnaleźć także zainteresowanie Żeleńskiego polskim folklorem. Kompozytor nie wykorzystuje jednak melodii ludowych wprost, lecz przetwarza ich charakterystyczne cechy, rytmikę, śpiewność i pewną surowość brzmienia. Dzięki temu Tatry w jego muzyce stają się nie tylko miejscem, ale także symbolem polskości i związku człowieka z rodzimym krajobrazem. Uwertura Żeleńskiego zatem wpisuje się w XIX-wieczny nurt muzyki programowej, w której kompozytorzy próbowali za pomocą dźwięków wywoływać pewne określone obrazy, nastroje. Wśród polskich dzieł inspirowanych górami zajmuje szczególne miejsce. W Tatrach Władysława Żeleńskiego to muzyczny portret gór widzianych oczami romantyka, pełnych wielkości, tajemnicy i niezwykłego piękna. To nie tylko opowieść o krajobrazie, ale także o zachwycie człowieka wobec natury, która przekracza jego codzienne doświadczenia. Przenieśmy się zatem w Tatry razem z Władysławem Żeleńskim, a pomogą nam w tym artyści Symfonii Warszawia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka.

Wysłuchaliśmy przed chwilą w Tatrach Władysława Żeleńskiego w wykonaniu Symfonii Warszawia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka. A teraz czas na Orawę Wojciecha Kilara, czyli jeden z najbardziej popularnych utworów symfonicznych Wojciecha Kilara, takich niezwiązanych z muzyką filmową z pewnością. W wielu wywiadach Wojciech Kilar podkreślał, że jest to kompozycja, w której nie zmieniłby ani jednej nuty. A trochę kompozycji Wojciech Kilar na swoim koncie ma, symfonicznych, nie tylko związanych z muzyką filmową, w tym są również kompozycje nawiązujące do tradycji Podhala i do takiego cyklu tatrzańskiego. Pozostałe utwory to Krzesany, Kościelec 1909, czyli nawiązanie do tragicznej śmierci Mieczysława Karłowicza, czy też Siwa mgła. Autor przeznaczył tę kompozycję do wykonania przez Kameralną Orkiestrę Smyczkową. Powstało potem po ogromnej popularności tego dzieła wiele, wiele wersji. Na kwartet smyczkowy, na saksofony, na trio akordeonowe, na osiem wiolonczel. I co jest też bardzo ciekawe, utwór kończy się takim nietypowym okrzykiem całej orkiestry. To też jest bardzo ciekawy zabieg. I tutaj pojawia się to, co było charakterystyczne w późniejszym języku Wojciecha Kilara, czyli pewna taka repetytywność, powtarzalność tej muzyki, powtarzalność fraz, co jednak wprowadza w taki nastrój kontemplacji. To był taki czynnik charakterystyczny twórczości Wojciecha Kilara. Zresztą on nieraz opowiadał, że repetytywność nie jest niczym złym i bardzo często porównywał ją do różańca, do powtarzania cały czas modlitwy Zdrowaś Mario, która również nie jest niczym dziwnym, jeśli chodzi o formę tej modlitwy. I właśnie ten koncept postanowił przełożyć do swojego języka muzycznego. Posłuchajmy zatem Orawy Wojciecha Kilara ponownie w wykonaniu Symfonii Warszawia, ale tym razem pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.

Na koniec dzisiejszej audycji po wysłuchaniu orawy Wojciecha Kilara w wykonaniu Symfonii Warszawia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka wracamy do albumu Revolver grupy The Beatles z okazji 60-lecia premiery wydania siódmego studyjnego albumu i tym razem posłuchamy pięknej kompozycji I'm Only Sleeping i tym właśnie utworem chciałbym z wami się pożegnać, dziękując za wspólnie spędzony czas z Radiem Emaus, z muzycznym kalejdoskopem. Życzę wam wszystkiego dobrego w tym okresie wakacyjnym. Wypoczywajcie, ale zostańcie z Radiem Emaus zawsze gdzieś tam, miejcie go z tyłu głowy, w swoich uszach, niech będzie towarzyszem waszego czasu urlopowego, wypoczynku. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień, dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
2: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
1: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
3: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
4: Vi benedico tutti.
1: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
5: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
2: Jezus odsłania uczniom to, czego ludzkie zmysły nie rejestrują. Ukazuje im swoje bóstwo. Dlaczego jednak potem znowu je ukrywa? Bo Bóg jest delikatny. Jak mądry rodzic wycofuje się nieco, by stworzyć nam przestrzeń do wolnego działania, by nas sobą nie zniewalać. Jesteśmy na ziemi po to, aby powoli przyzwyczajać się do Boga i aby nasze serce mogło Go kiedyś pomieścić. Wiara poszerza serce i przygotowuje je na pełne przyjęcie Boga. Pomyśl, kiedy ostatnio ucieszyłem się z tego, że Bóg daje mi wolność i swobodę działania.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Sternik siedział na swoim miejscu. Kilku z załogi okrętu spało w cieniu żagli twardym snem. Wyżej na maszcie siedział strażnik. Ariusz podniósł właśnie wzrok z zegara słonecznego, używanego wówczas do kierowania statkiem, gdy ujrzał zbliżającego się ku sobie wioślarza. Dozorca nazwał cię szlachetnym Ariuszem i mówił, iż jest wolą twoją, abym do ciebie przyszedł, więc jestem. Ariusz spojrzał z podziwem na smukły wzrost i muskularną budowę młodzieńca i myślą błądził po arenie cyrkowej. Śmiałe wystąpienie przybyłego wywarło jeszcze inne wrażenie. W głosie jego było coś, co świadczyło o życiu spędzonym wśród uszlachetniających okoliczności. Oczy młodzieńca, jasne i otwarte, miały wyraz raczej ciekawy niż wyzywający. Mimo że trybun utkwił w nim bystre, pytające i rozkazujące spojrzenie, młodzieniec nic nie stracił ze swego wdzięku. Na twarzy nie odbiło się żadne uczucie psujące jej harmonię i piękność. Nie było na niej groźby ani złośliwości, nic prócz śladów, jakie wyciska wielka i długa boleść, którą złagodził czas tak, jak łagodzi jaskrawość świeżego malowidła. Wszystko to nie uszło uwagi Rzymianina i sprawiło, że nie przemawiał jak pan do niewolnika, ale jak starszy do młodszego. Rzekł więc: Hortator mówił mi, że jesteś najlepszym wioślarzem. Hortator jest bardzo dobry, odparł młodzieniec. Czy dawno służysz? Prawie 3 lata. Zawsze przy wiosłach. Tak, nie pomnę dnia, w którym

0: bym wiosła nie miał w ręku. Praca to ciężka, mało który mąż podoła jej dłużej roku, a ty jesteś jeszcze prawie chłopcem. Szlachetny Ariusz, zapominajsz, duch wiele może. On wzmacnia słabego, podczas gdy silny upada pod brzemieniem. Po mowie twojej sądzę, że jesteś Żydem. Przodkowie moi o wiele wcześniej od pierwszych Rzymian zwali się Hebreami. Zacięta duma twego narodu nie wygasła w tobie, rzekł Ariusz, spostrzegłszy, że twarz wioślarza spłonęła rumieńcem. Duma nigdy nie jest tak głośna, jak kiedy brzęczy kajdanami. Co cię czyni tak dumnym? To, że jestem Żydem. Ariusz uśmiechnął się. Nie byłem nigdy w Jerozolimie, rzekł, ale słyszałem o jej książętach. Znałem jednego z nich, był kupcem i odbywał wiele morskich podróży, ale zaiste urodzony był na króla. Do jakiego należysz stanu? Jeśli mam odpowiedzieć z ławki wioślarza, to jestem niewolnikiem. Zaś mój ojciec był jednym z książąt Jerozolimy, a jako kupiec zwiedził wiele mórz. Znał go i ugaszczał wielki August w swych gościnnych komnatach. Jego imię? Itamar, z domu Chórów. Trybun podniósł rękę ze zdumieniem. Ty, synem Chóra? Po chwili milczenia spytał. Cóż cię tu przywiodło? Juda spuścił głowę, a pierś jego wezbrała się boleśnie. Gdy nareszcie zdołał się opanować, spojrzał w oczy trybunowi i rzekł: oskarżono mnie o zamach na życie Waleriusza Gratusa, prokuratora. Ty? Zawołał Ariusz z rosnącym zdziwieniem i cofając się o krok. Tyś owym zbrodniarzem? Rzym cały oburzony był tą wiadomością. Dowiedziałem się o tym zdarzeniu na okręcie pod Bodinum. Obaj spojrzeli po sobie w milczeniu. Nareszcie Ariusz odezwał się pierwszy. Sądziłem, że rodzina Chórów zgładzona z powierzchni ziemi. Straszne wspomnienia wzięły nareszcie górę nad dumą młodzieńca. Łzy zrosiły jego policzki. Matko, matko, ty Tirzo, gdzie wy jesteście? Szlachetny trybunie, gdybyś ty wiedział o nich, mówił składając błagalnie ręce. Powiedz, jeśli wiesz, powiedz, czy żyją, a jeśli żyją, gdzie są, w jakim znajdują się położeniu, proszę cię, powiedz mi. Przysunął się bliżej do Ariusza, tak blisko, że rękami dotykał jego płaszcza. 3 lata przeszły od owego strasznego dnia, błagał dalej. 3 lata życia pełnego nędzy, w którym nic nie widziałem, jak tylko bezdenną przepaść, w którym nie miałem innej ulgi jak pracę. Czemuż zapomniani nie mogą sami zapomnieć? Czemuż obraz wydartej siostry, ostatnie spojrzenie matki nie dają mi chwili spokojnej? Ukryć się przed nimi nie mogę. Czułem tchnienie zarazy i trzask okrętu wśród bitwy. Słyszałem wyjące wśród burzy bałwany i śmiałem się, podczas gdy inni szeptali modlitwy. Pragnąłem śmierci, bo w niej widziałem wyzwolenie. Z każdym uderzeniem wiosła starałem się zapomnieć o tym dniu. Wszystko na próżno, słyszałem je wzywające mnie wśród nocy. Widziałem chodzące po morzu. O, powiedz mi, że pomarły, a uspokoisz mnie, bo nie mogą być szczęśliwe, kiedym dla nich zgubiony. Cóż może być wierniejszego i stalszego nad miłość matki? A Tirza, oddech jej, tak jak woń białej lilii, była jakby najmłodsza latorośl palmy, taka świeża, czuła, nadobna i wdzięczna. Ona każdy dzień mój czyniła porankiem. Była mi słońcem, muzyką, czarem. I to moja ręka pogrążyła ją w bezdeń nieszczęścia. Ja, a więc wyznajesz swą winę? Zapytał Ariusz surowo. Dziwna była zmiana, jaka na te słowa zaszła w twarzy Ben-Hura. Głos jego zaostrzył się. Ręce mocno zaciśnięte podniosły się w górę, a oczy zapałały. Słyszałeś o Bogu mych ojców? Rzekł. O nieśmiertelnym Jehowie? Na jego wszechmoc i istnienie, na miłość, jaką od początku wieków otaczał Izraela, przysięgam ci, że mnie winny. Trybun zdawał się być wzruszonym. Och, szlachetny Rzymianinie, mówił dalej Ben-Hur. Wierz mi choć trochę i spuść promień światła w ciemności, które mnie otaczają i coraz się zwiększają. Ariusz odwrócił się i mierzył pokład szerokimi krokami. Przecież nie zasądzono cię bez sądu, zapytał nagle przystanąwszy. Tak, Rzymianin podniósł głowę ze zdumieniem. Jak to? Bez sądu, bez świadków. A któż cię zasądził? Rzymianie, jak wiadomo, byli właśnie w czasie upadku swej potęgi zwolennikami wszelkich formalności prawnych. Związano mnie sznurami, wepchnięto do podziemia w wieży. Nie widziałem nikogo, nikt nie mówił ze mną, a nazajutrz żołnierze uprowadzili mnie nad brzeg morski i odtąd jestem galernikiem. Cóż byś mógł przytoczyć na swe uniewinnienie? O wiele. Po pierwsze, byłem chłopcem, za młodym na spiskowca, a był mi zupełnie nieznany. Gdybym był myślał o zamordowaniu go, byłbym obrał inny czas i miejsce. Zważ, że jechał na czele legionu w biały dzień i nie mógłbym był myśleć o ucieczce. Zresztą pochodziłem ze sfer sprzyjających Rzymowi. Ojciec mój był nieraz wyróżniany za usługi oddane Cezarowi. Posiadaliśmy znaczny majątek, którego nie chciałbym był narazić na pewną stratę. Nie miałem w końcu żadnego powodu do nienawiści, a przeciwnie, wszelkie inne względy. Majątek, rodzina, sumienie i prawo byłyby raczej wstrzymały moją rękę, gdyby nawet tak szalona myśl była powstała w mojej głowie. Nie, nie byłem wariatem i wolałbym był umrzeć niż się zhańbić, a dziś wolałbym ponieść śmierć, wierzaj mi. Któż był wtedy przy tobie? Stałem na dachu domu ojców moich wraz z Tirzą. Razem opieraliśmy się o poręcz, chcąc widzieć wjazd nowego prokuratora i jego legion. Nagle dachówka nakrywająca poręcz usunęła się spod mojej ręki i spadła na Gratusa. W pierwszej chwili zdawało mi się, żem go zabił i przerażenie moje nie miało granic. Gdzież wtedy była twoja matka? W swojej komnacie na niższym piętrze. Cóż się z nią stało? Ben-Hur złożył ręce i ciężko westchnął. Nie wiem. Widziałem, jak ją uprowadzono wraz z Tirzą i to wszystko, co mogę powiedzieć. Wypędzono wszystkich, nawet nierozumne zwierzęta i opieczętowano bramy, aby już nikt więcej nie wrócił. Gdybym tylko mógł wiedzieć, gdzie one są, rzeknij jedno słowo, a przebaczach, daruj szlachetny trybunie, że taki niewolnik jak ja na całe życie do wiosła przykuty śmie mówić o przebaczeniu. Ariusz słuchał uważnie, przywołując na pomoc doświadczenie całego życia w obchodzeniu się z niewolnikami. Jeśli młodzieniec udawał uczucia, które okazywał, to kłamał. Jeśli mówił prawdę, był niewinny i padł ofiarą ślepo działającej siły. Poświęcono całą rodzinę, aby pomścić wypadek, któremu nikt nie był winien. Trybun zdawał się być w niepewności. Był na okręcie wszechwładnym panem, a wrażenie, jakie na nim zrobiło opowiadanie skazańca, było dodatnie, mimo to jednak postanowił nie śpieszyć się, bo byłoby nierozważnie pozbywać się w tej chwili tak doskonałego wioślarza, wolał więc zaczekać, aby dowiedzieć się cośkolwiek więcej, przekonać się, czy to jest książę Ben-Hur. Wiedział bowiem z doświadczenia, że wszyscy niewolnicy kłamią. Dobrze, rzekł. Wróć na swoje miejsce. Ben-Hur skłonił się i spojrzał raz jeszcze w twarz swego pana, a nie ujrzawszy nic więcej, co by mu mogło dodać nadziei, powoli odszedł. Nagle zatrzymał się i rzekł: jeśli kiedy jeszcze pomyślisz o mnie, trybunie, pomnij, że błagałem jedynie o wieść o moich, o matce i siostrze, o nic więcej. Po tych słowach odszedł. Ariusz powiódł za nim zachwyconym okiem, myśląc: gdyby go ćwiczyć, co by to była za ozdoba areny, co za biegacz, co za ramię do szermierki. Stój! Zawołał nareszcie. Ben-Hur stanął, a trybun podszedł ku niemu. Powiedz mi, co byś zrobił, gdybyś był wolnym? Szlachetny Ariusz urąga mej niedoli, rzekł Juda drżącym od wzruszenia głosem. Nie, na bogi nie. Odpowiem więc chętnie. Oddałbym się pierwszej powinności mego życia. Zanim by matka i siostra nie wróciły do domu ojców naszych, nie pomyślałbym o spoczynku. Każdy dzień Każdą godzinę poświęciłbym ich szczęściu. Nie miałyby nade mnie wierniejszego niewolnika, bo zaprawdę straciły wiele, ale na Boga przodków moich więcej im oddam. Rzymianin nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Na chwilę stracił wątek myśli, po czym rzekł: przemawiam do twej szlachetności. Gdyby matka twoja lub siostra nie żyły lub na zawsze zginęły, powiedz, co byś wtedy uczynił? Widoczna bladość pokryła twarz Ben-Hura. Z rozpaczą spojrzał na morze, a opanowawszy wzburzone uczucia, zwrócił się do trybuna i zapytał, jaki bym zawód obrał? Tak, powiem ci prawdę, trybunie. W przeddzień owego strasznego nieszczęścia, o którym ci mówiłem, otrzymałem był pozwolenie zostania żołnierzem. Nie zmieniłem i dziś mego postanowienia, a ponieważ na całej ziemi jest dziś tylko jedna szkoła wojenna, poszedłbym do niej. A więc na arenę, zawołał Ariusz. Nie, do rzymskiego obozu. Pierwej jednak musiałbyś się zapoznać z używaniem broni. Przełożony nigdy nie powinien radzić podwładnemu. Ariusz spostrzegł, że popełnił błąd i w okamgnieniu zmienił głos i postępowanie. Odejdź, rzekł rozkazującym tonem. A nie buduj nic na tym, co ci mówiłem. Może żartuję z ciebie, ale... Tu spojrzał w przestrzeń. Gdybyś się mógł spodziewać zmiany, to przyjdzie ci wybrać między sławą gladiatora lub służbą żołnierza. Do pierwszej może ci dopomóc łaska Cezara, gdy tymczasem w wojsku nie znajdziesz ani pomocy, ani uznania, bo nie jesteś Rzymianinem. Za chwilę Ben-Hur znowu pochylał się nad wiosłem na swym zwykłym miejscu. Gdy serce lżejsze, każdą pracę łatwiej się spełnia. To też i wiosłowanie nie wydawało się teraz Judzie tak ciężkie. W jego sercu zagościła nadzieja. Ostrzegające słowa trybuna, może tylko żartuje z ciebie, odpędzał od siebie, ile razy mu się przypomniały. Jedyną myślą, która go zaprzątała, było, że go trybun zawołał, że wysłuchał dziejów jego żywota. Nad jego ławką zaświecił jasny promień nadziei, pełen obietnic, a on modlił się. Boże, jestem wiernym synem Izraela, narodu, któryś ukochał przed wiekami. Pomóż mi. Błagam cię.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace. Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lato z Radiem Emaus.